0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: W Gdyni rozpoczął działalność konsulat honorowy Republiki Gwatemali. Nowa placówka ma zajmować się rozwijaniem kontaktów między tym państwem a Polską. Placówka mieści się przy ulicy Wielkopolskiej 399. Wśród jej najważniejszych obszarów współpracy wymieniono kulturę, edukację, gospodarkę, turystykę oraz wymianę międzynarodową. Funkcję konsul honorowej objęła jej właścicielka Liliana Poszumska. Konsul honorowa zwracała uwagę także na możliwość współpracy w obszarze edukacji i wymiany doświadczeń. Jak zaznaczyła, Gwatemala dysponuje wykwalifikowanymi specjalistami, a relacje między krajami mogą rozwijać się również dzięki poznawaniu ich kultury i historii. Konsulat honorowy Republiki Gwatemali w Gdyni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. Majchrowscy policjanci zatrzymali 34-latka na hulajnodze elektrycznej. W stanie, w jakim był, nie powinien nawet na nią wsiadać. Policjanci zatrzymali mężczyznę do kontroli w piątek w nocy. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego, gdyż kontrola drogowa przeprowadzona została w związku z tym, że jechał w dość charakterystyczny sposób. Badanie alkotestem wykazało, że przemieszczający się hulajnogą elektryczną znajdował się w stanie nietrzeźwości. Okazało się, że w organizmie miał blisko 3 promile alkoholu. Jazda hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu to nie tylko rażące naruszenie przepisów, ale przede wszystkim realne zagrożenie na drodze. Policjanci zatrzymali w Kniewie dwie kobiety, które znieważały, naruszały nietykalność cielesną i groziły policjantom. Jedna z nich była nietrzeźwą kierującą. W nocy z piątku na sobotę po godzinie 2 policjanci zostali skierowani w rejon Rybna w związku ze zgłoszeniem dotyczącym kobiety idącej środkiem drogi. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że nieco dalej przy drodze stoi zaparkowany samochód. Okazało się, że piesza pokłóciła się z koleżanką, wysiadła z auta, a podczas wysiadania wpadła do wody w rowie. W trakcie interwencji policjanci nabrali podejrzeń, że kobieta siedząca za kierownicą zaparkowanego samochodu może znajdować się pod wpływem alkoholu. To przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że 23-latka miała w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Kobieta siedziała zapięta w pasy, a maska pojazdu była ciepła. W pewnym momencie obie kobiety zaczęły zachowywać się agresywnie wobec policjantów, znieważały funkcjonariuszy, uderzały ich i szarpały, a także groziły im pozbawieniem życia. W związku z tym obie zostały zatrzymane i przewiezione do wejherowskiej komendy. Pasażerowie korzystający z pociągów SKM na trasie Reda-Wejherowo muszą przygotować się na nocne zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia potrwają do 25 września. Mają one związek z pracami torowymi prowadzonymi przez PKP PLK. Za każdym razem utrudnienia potrwają od godziny 23.50 do 4 nad ranem. W tym czasie na odcinku Reda-Pialeszewo-Wejherowo-Nanice pociągi PKP SKM kursujące w obu kierunkach będą zatrzymywały się wyłącznie przy peronie numer 1. Chodzi o ten peron, przy którym w normalnych warunkach zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Wejherowa i Lęborka. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w przeciwnym kierunku również będą musieli korzystać właśnie z tego peronu. PKP SKM apeluje do podróżnych o zwracanie uwagi na komunikaty i oznakowanie na stacjach oraz przystankach. Zmiany są związane

0: związane z pracami prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej. Uwaga, trójmiejscy kierowcy! Na Alei Zwycięstwa w Gdyni wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Zmiany są związane z rozpoczęciem remontu chodnika oraz drogi dla rowerów. W rejonie prowadzonych prac należy się spodziewać zwężenia jezdni, zamknięcia chodnika, a także zamknięcia pasa rowerowego, a to wszystko zależnie od aktualnie trwającego etapu robót. Prace potrwają do końca listopada. Z kolei aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni związane z obecnie panującymi utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu na drogach miasta dostępne są na oficjalnej internetowej stronie zarządu pod adresem zdm-gdynia.pl. Policjanci z gdyńskiej drogówki zatrzymali motocyklistę, który na ulicy Morskiej w Gdyni znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Jechał 145 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. W minioną niedzielę podczas kontroli drogowej policjanci nałożyli na kierującego mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym więcej niż 50 km na godzinę, 31-letni motocyklista stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Mundurowi przypominają, że nadmierna prędkość pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach. Im większa prędkość, tym mniej czasu ma kierujący na właściwą reakcję w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa, a ewentualne zdarzenie drogowe może mieć znacznie poważniejsze skutki. Motocykliści należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego nawet niewielki błąd może mieć dla nich poważne konsekwencje. Rybno nie zapomina o tragicznej historii. Uhonorowano ofiary Marszu Śmierci oraz radnego, który strzegł ich pamięci. Pierwsza ewakuacja KL Stutthof rozpoczęła się 25 stycznia 1945 roku. Tysiące wycieńczonych ludzi zmuszono do wielodniowej wędrówki w zimowych warunkach. Umierali z głodu, mrozu i chorób. Tych, którzy nie mieli siły iść dalej, mordowali strażnicy.
1: Trzecia niedziela września to jest dla naszej społeczności gminy Gniewino, ale też całego powiatu wejherowskiego dzień patriotyczny, patriotycznej uroczystości, upamiętniającej przede wszystkim ofiary Marszu Śmierci. Ta ziemia gniewińska, myślę, że tu okoliczne lasy, skrywają jeszcze wiele tajemnic z czasów II wojny światowej, tajemnic związanych z ludzkim cierpieniem, z martyrologią. Przecież Piaśnica też jest wciąż nieodkryta. A tutaj w gminie Gniewino właśnie w sierpniu ekshumowano szczątki dwóch kobiet i mężczyzny.
0: Mówiła wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schreder. Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy udali się do domu sołeckiego. Odsłonięto tam tablicę poświęconą Andrzejowi Miedziakowi, a budynkowi nada do jego imię. Wieloletni sołtys Rybna i radny gminy zmarł w grudniu 2025 roku. Zaangażowanie zmarłego wspomina Krystian Treder, przewodniczący Rady Gminy Gniewino.
2: Realizował wiele przedsięwzięć społecznych, a swoją charyzmą i chęcią działania zarażał innych. To w końcu człowiek, którego decyzją w Radzie Gminy nasza gmina tak pięknie się rozwijała. Ja osobiście Andrzeja poznałem przy pracy podczas poprzedniej kadencji Rady Gminy i jako młody radny zawsze z podziwem patrzyłem na jego kalendarz. On był zawsze pełen notatek, dat ze spotkaniami, jakichś ważnych rzeczy, które miał do zrealizowania. Dla mnie osobiście ten kalendarz jest jednym z symboli jego ciężkiej pracy właśnie na rzecz rozwoju naszej pięknej gminy.
0: O szacunku dla poprzednich pokoleń mówił z kolei Franciszek Bujek, sołtys Rybna.
3: Pamiętajmy, że nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie historia i ludzie, którzy przeszli tą drogą przed nami. Budujmy jutro odważnie, ale zawsze z głębokim szacunkiem dla przeszłości, która nas ukształtowała. Andrzeju, dziękujemy, że byłeś w danym miejscu w odpowiednim czasie.
0: Zdjęcia z uroczystości znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
4: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, tak nostalgicznie zacznę, żółty jesienny liść, tyle mi opowiedział, dałaś mi go bez słów, jednak on dobrze wiedział. Tak śpiewał Janusz Laskowski dawno, dawno temu, a dzisiaj dzień spadającego liścia i do tego pierwszy dzień jesieni. Witam was bardzo serdecznie jesienią i zapraszam na nasze pierwsze jesienne spotkanie. 23 dzień września to 266 dzień roku, do końca którego zostało nam 99 dni. Wschód słońca 6:23, zachód 18:32, dzień trwa 12 godzin i 9 minut, a do przesilenia zimowego zostało nam 89 dni, czyli po prostu do zimy. Spokój nie polega na braku szumu, lecz na umiejętności zachowania go w sercu mimo natłoku spraw. To zachowajcie spokój, szczególnie, że jesień nakłania nas do tego, żebyśmy byli nieco spokojniejsi, bo ona taka jakaś bardziej nostalgiczna. Zapraszam was na nasze poradne spotkanie, mówiąc wam jesienne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: W Wejherowie miał miejsce wyjątkowy festyn rodzinny, o nim już za chwilę powiemy. Także o spotkaniu, które odbyło się w Łęczycach, usłyszycie o Uniwersytecie Pomorskim wychodzącym poza mury uczelni, a także powiemy wam o utrudnieniach na drogach Gdyni. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Przy szkole podstawowej nr 8 w Wejherowie odbył się festyn rodzinny. Wydarzenie połączyło integrację społeczności szkolnej z działaniem na rzecz uczniów. Nie zabrakło atrakcji, od sportowej rywalizacji i loterii z nagrodami po dmuchańce i stoiska gastronomiczne, które stworzyły przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Udało się zebrać kwotę 5348 zł, która w całości zostanie przeznaczona na organizację konkursów, zakup nagród oraz realizację szkolnych inicjatyw wzbogacających ofertę edukacyjną i opiekuńczą SP8. Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta w Wejherowie, wielkie brawa dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie, nauczycieli, wolontariuszy, rodziców i uczniów za organizację tego wydarzenia. Zdjęcia z imprezy znajdziecie pod adresem wejherowo.pl. Mieszkańcy z gminy Łęczyce spotkali się z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w przygotowanie inwestycji jądrowej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej. Rozmowy odbyły się w Urzędzie Gminy Łęczyce i dotyczyły m.in. aktualnego statusu projektu oraz planowanych dróg. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt gminy Łęczyce Piotr Witbrod, przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcy inwestycji. Obecni byli także dyrektor zarządu drogowego dla powiatu wejherowskiego Robert Lorbiecki, radni powiatu wejherowskiego Danuta Milewczyk i Marek Budnik oraz radni gminy z przewodniczącą Rady Gminy Żanetą Grzęgowicz. Przedstawiono informacje dotyczące budowy elektrowni oraz planowanej infrastruktury drogowej, w tym dróg krajowych, drogi prowadzącej do elektrowni i dróg powiatowych. Rozmawiano również o wsparciu lokalnych inicjatyw. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania podpisano umowy dotyczące dwóch takich przedsięwzięć. Gmina Łęczyce otrzyma 100 tysięcy złotych na rewitalizację i odnowienie obiektu boiska sportowego w Brzeźnie Lęborskim. Z kolei 35 tysięcy trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej Łęczyce i J2 na zakup sprężarki do ładowania aparatów ochrony dróg oddechowych. W drugiej części spotkania mieszkańcy mogli zadawać pytania i zgłaszać uwagi dotyczące inwestycji oraz jej wpływu na region. Nauka ma wyjść poza mury uczelni i trafić bezpośrednio do mieszkańców powiatu słupskiego. Uniwersytet Pomorski w Słupsku przygotowuje projekt Słupskie Spotkania Naukowe, który zakłada organizację cyklu debat, seminariów i spotkań z naukowcami. O założeniach przedsięwzięcia rozmawiał wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk z przedstawicielem Uniwersytetu Pomorskiego. Podczas spotkania omawiano m.in. planowaną strukturę projektu, jego promocję oraz możliwość dotarcia z ofertą wydarzeń do szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy. Słupskie spotkania naukowe mają obejmować różnorodną tematykę i odbywać się w wielu miejscach na terenie całego powiatu słupskiego. Do udziału zaproszeni będą przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Organizatorzy chcą w ten sposób przybliżać mieszkańcom aktualne zagadnienia naukowe, tworzyć przestrzeń do dyskusji i popularyzować wiedzę także poza środowiskiem akademickim. Ważną grupą odbiorców mają być uczniowie szkół ponadpodstawowych, dlatego jednym z tematów rozmów ze starostwem było włączenie placówek powiatowych w promocję i udział w wydarzeniach. Projekt realizuje Uniwersytet Pomorski w Słupsku w ramach ministerialnego programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3 – Popularyzacja Nauki. Szczegóły dotyczące terminów i programu poszczególnych spotkań mają być podawane wraz z przygotowaniem kolejnych etapów przedsięwzięcia. Uwaga kierowcy, od soboty 26 września od godziny 7 rano planowane jest czasowe zamknięcie dla ruchu kołowego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Hutniczej w Gdyni. Te zmiany są związane z remontem torowiska linii kolejowej oraz nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego przy skrzyżowaniu ulicy Hutniczej z ulicą Piaskową w Gdyni. W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Hutniczej w rejonie przejazdu. W tym czasie objazd będzie

0: poprowadzony przez Rumię. Zakończenie prac i przywrócenie przejazdu planowane jest w nocy z niedzieli na poniedziałek z 27 na 28 września o północy. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Chłód słońca mieliśmy dosłownie chwilę temu o godzinie 6.34. Te słońce raczej dzisiaj za chmurami ma się nam chować. Po raz kolejny zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w całym regionie wiatr będzie umiarkowany, porywisty. Na termometrach dziś max 15 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei na barometrach utrzymują się cały czas raczej umiarkowane wartości.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 23 dzień września, czas na naszą kartkę historyczną. W roku 2004 w warszawskim kinie Atlantic 21 z początkujących 60 osób w wieku od 18 do 40 lat obejrzało w ciągu 73 godzin 40 filmów, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa w oglądaniu filmów non-stop. W roku 1846 niemiecki astronom Johann Gottfried Galle odkrył Neptuna w miejscu wskazanym przez francuskiego matematyka i astronoma. W roku 1889 założono japońską firmę Nintendo. W roku 1901 niemiecki chirurg Georg Elling przeprowadził na psie pierwszy w historii zabieg laparoskopowy. W roku 1923 podczas odbywających się w Belgii 12 zawodów balonowych o puchar Gordona Bennetta 3 balony zostały trafione przez pioruny, w wyniku czego zginęło 5 zawodników. W roku 1939 podczas wystawy światowej w Nowym Jorku zapieczętowano i zamurowano kapsułę czasu zawierającą m.in. 1100 mikrofilmów. Kapsuła ma zostać otwarta w roku 6939. W roku 1962 premiera pierwszego odcinka serialu animowanego Jetsonowie. W roku 70 premiera filmu wojennego Tora, Tora, Tora. W roku 80 w Pittsburghu w stanie Pensylwania odbył się ostatni koncert Boba Marleya, a w roku 2002 w Belgii zalegalizowano eutanazję.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za

0: kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w pierwszy jesienny dzień z uśmiechem do pracy. Ale uważajcie, bo gdzieniegdzie może być ślisko, a to ze względu na spadające liście. Pewnie część z was do pracy, a co po pracy? Po pracy warto od czasu do czasu spotkać się z koleżanką, z kolegą, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Ja mam dowcip dotyczący tego właśnie tematu. Dzwoni Grażyna do Heli. Może byśmy się tak po pracy spotkały, może byś wpadła na kawę. No, mam czas, mogę wpaść. To weź jakieś ciasto po drodze. Okej, wezmę. A to może weź też trochę kawy. Grażyna, a krzesła i stół masz? Czy może po drodze wstąpić do meblowego? Mam nadzieję, że wasi znajomi mają jakieś meble, na których będziecie mogli usiąść, wypić kawkę i zjeść dobre ciasto. To ciasto rzeczywiście warto zajechać i przywieźć ze sobą. Będzie na pewno sympatycznie i miło, czego wam życzę. I o tym możecie pomyśleć w pracy. A ja zapraszam na nasz poranny program i jak zwykle pięknie mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj.

0: Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata. Marcin Krzemiński. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób. Grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
3: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
1: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
4: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
5: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
1: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał się spotkać polski minister obrony. Wizyta jednak została przełożona na inny termin. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale w niedzielę ma nastąpić przełom. Więcej słońca.
6: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
1: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.
7: Michał Jaros, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Nauczyciele z Redy będą mogli porozmawiać o dobrostanie, motywacji i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami w pracy. 5 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie odbędzie się spotkanie z Agnieszką Kopacz, nauczycielem roku 2025, zatytułowane Zatrzymać się, żeby iść dalej, o dobrostanie i motywacji nauczyciela. Spotkanie rozpocznie się o 16:00. Organizatorzy zapowiadają rozmowy, m.in. o tym, co odbiera nauczycielom energię i motywację, jak dbać o siebie w pracy oraz jak odzyskiwać poczucie sensu i satysfakcję z wykonywanego zawodu. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Po drugiej stronie biurka i będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz refleksji nad codziennością pracy w szkole. Spotkanie jest otwarte dla nauczycielek i nauczycieli z Redy. 10. Łebska drużyna staroszo-harcerska Leśniłowcy ma nową drużynową. Funkcję objęła przewodniczka Karolina Antoszyk, która została wybrana przez harcerzy. Oficjalne przekazanie funkcji odbyło się 19.

16 września podczas spotkania podsumowano także 5-letnią kadencję dotychczasowej drużynowej przewodniczki Nicoli Labudy. Ustępująca drużynowa wspomniała swoją harcerską drogę i działalność w Leśnych Łowcach. Spotkanie odbyło się na Łebskiej Wydmie, gdzie Nicola Labuda podzieliła się wspomnieniami związanymi z minionymi 5 latami pracy z drużyną. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Łeby Krzysztof Szumała oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Budaszewski i wiceprzewodnicząca Lucyna Ulewicz-Karaś. Zmiana na stanowisku drużynowej oznacza początek kolejnego etapu działalności Leśnych Łowców. Karolina Antoszek będzie teraz odpowiadała za prowadzenie drużyny i jej dalszą działalność. Podczas spotkania podziękowano również Nicoli Labudzie za 5 lat zaangażowania w pracę z harcerzami. Nowa drużynowa otrzymała gratulacje i życzenia powodzenia w pełnieniu funkcji. Popularna gra komputerowa, robotyka, muzyka i cyberbezpieczeństwo. To wszystko odbędzie się podczas bezpłatnych warsztatów Klubu Cyfrowych Możliwości w Kobylnicy. Zajęcia odbędą się 4 października w Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego. Oferta skierowana jest do uczniów klas od 4 do 8 szkoły podstawowej. W programie znalazło się m.in. budowanie miasta przyszłości, tworzenie instrumentu muzycznego z wykorzystaniem gotowego zestawu, programowanie kosmicznej misji robota oraz gra poświęcona cyberbezpieczeństwu. Warsztaty potrwają od 10 do 15. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisy prowadzone są przez stronę internetową Klubu Cyfrowych Możliwości. Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej przy ulicy Głównej 63 w Kobylnicy. Gmina Kosakowo pozyskała ponad 1 650 000 zł unijnego dofinansowania na rozwój edukacji przedszkolnej. Dzięki projektowi w Pogórzu zwiększy się dostępność miejsc przedszkolnych, a nowe oddziały otrzymają wsparcie już od roku szkolnego 2026-2027. Umowę w tej sprawie podpisano 18 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Całkowita wartość projektu Nowe Miejsca Wychowania Przedszkolnego Kompleksowe Wsparcie Dzieci w gminie Kosakowo to ponad 1 837 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi do 1 653 000. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na zatrudnienie nauczycieli, specjalistów i personelu wspierającego, a także na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Zaplanowano wsparcie rozwoju mowy, emocji i relacji społecznych, zajęcia z integracji sensorycznej, rozwijanie sprawności manualnej oraz poznawanie kultury i tradycji Kaszubki Pomorza. Przedszkole zostanie również doposażone w sprzęt multimedialny oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne, terapeutyczne i komunikacyjne. Szczególnym wsparciem objęte zostaną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci z doświadczeniem migracji, a kadra pedagogiczna będzie mogła skorzystać ze szkoleń. Czy czujecie już jakąś zmianę w powietrzu? Jeśli nie, to ja podpowiem, jesień się zaczęła. Niestety lato już zamknęliśmy, zaczynamy kolejną porę roku, ale pogoda właściwie się niespecjalnie zmieniła mimo tej zmiany kalendarzowej. 15 stopni dzisiaj to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 16 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie wciąż będzie utrzymywało się od podumiarkowanego pod dość duże i wciąż jest szansa na przelotne opady deszczu. Norda.

0: pierwszy dzień jesieni i dzień spadającego liścia. To właśnie ten dzień, środa, 23 dzień września, Arkadiusz Mięczewski. Dzień dobry, witajcie. Imieniny dzisiaj obchodzą Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof, Piotr, Andrzej, Antoni, Jan, Lina, Bernardyna, Liwiusz, Linus, Pius, Bogu chwała, Poli, Ksena i Konstancjusz. Przysłowie na dziś. Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń. Możecie wybrać się gdzieś do sadu. Ja wczoraj miałem okazję spróbować takiego jabłka prosto z drzewa. Tak mi smakowało to jabłko, zupełnie inne niż te sklepowe. Jeżeli będziecie mieli okazję spróbować gdzieś, zobaczycie takie dzikie jabłka, to naprawdę super sprawa. Smak młodości. A już za chwilę dla tych, którzy obchodzą swoje imieniny, dzisiaj Bogusław i Pola. Pola i Bogusław. O tych imionach słów kilka już za moment w naszym porannym programie, a ja mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do

0: paroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Reklama.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: silną wolą i stanowczością, jest osobą intrygującą, pełną pasji i naturalnej ciekawości świata. Z łatwością przyciąga do siebie ludzi, roztaczając wokół siebie atmosferę ciepła, bezpretensjonalności i pomysłowości. W relacjach ceni sobie autentyczność, wolność oraz głębokie zrozumienie bez zbędnych słów. Dobre strony, kreatywność, wyobraźnia, urok osobisty i elokwencja, niezależność. Złe strony, zmienność nastrojów, brak cierpliwości do rutyny, nadwrażliwość na krytykę. Choć sprawia wrażenie silnej i zdystansowanej, surowe oceny potrafią ją głęboko zranić. Czas na Bogusława. Jest z natury osobą rozważną, pracowitą i bardzo mocno związaną z rodziną oraz swoim środowiskiem. Nie szuka taniego poklasku ani pokazu siły. Jego autorytet wynika z autentyczności, życzliwości i niezłomnej stałości w zasadach. W relacjach międzyludzkich jest otwarty, gościnny i gotowy do niesienia pomocy. Dobre strony Bogusława to szlachetność i dobrotliwość, stałość i odpowiedzialność, mądrość i spokój. Złe strony, naiwność i zbytnie zaufanie, trudność w adaptacji do zmian, tłumienie własnych potrzeb. Czasami stawia dobro innych tak daleko na pierwszym miejscu, że zapomina o własnym wypoczynku i emocjach. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Siódma 7:30 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. Czas na przejażdżkę. Pora zobaczyć, co dzieje się na drogach naszego regionu, a naszą przejażdżkę zaczynamy od Kobylnicy. Ruch na ulicy Głównej. Chyba każdy może się spodziewać, jaki jest i dokładnie taki będzie, czyli naprawdę intensywny. Poranny szczyt komunikacyjny tutaj widać jak na dłoni, a uzbroić trzeba się w potężną dawkę cierpliwości, jeżeli przyjdzie nam w najbliższym czasie jechać przez ulicę Główną i skrzyżowanie Główna Witosa. W Słupsku lepiej już to wygląda, naprawdę dramatu nie ma. Co prawda na ulicy Kaszubskiej na 213 się mianić do Słupska ruch jest podwyższony, ale już nie aż tak jak na Głównej w Kobylnicy. Do Lęborka jedziemy bez najmniejszych poślizgów, bez najmniejszych opóźnień. W samym Lęborku sytuacja cały czas stabilna. Dzisiejszy poranek wygląda zresztą standardowo jak na Lęborg, czyli widać, że coś już tutaj ruchowo drgnęło na rondzie Solidarności, ale póki co jeszcze całe miasto jest jak najbardziej przejezdne. Zobaczymy oczywiście, co 8:30 się będzie w tym Lęborku działo. Na Gościcińskiej Górce przed Wejherowem odrobinę zwalniamy, choć nie ma wielkich korków. Gorzej na Zamocnej w Bolszewie, to już można w sumie zacząć mówić o korkach. Ruch naprawdę duży, naprawdę intensywny. Wejherowo raczej przejezdne, na poważniejsze utrudnienia bym się nie nastawiał, poza przejazdami kolejowymi wiadomo. W Redzie zobaczmy, co tam na Puckiej się dzieje. Jeszcze niedawno mieliśmy roboty drogowe, już oznaczenie zniknęło o robotach drogowych i Reda jest raczej przejezdna. W Rumi za to niestety już tak pięknie nie jest. Na ulicy Sobieskiego fragmentami ruch w kierunku na Gdynię toczy się ślimaczym tempem i na rondzie 25-lecia NSZZ Solidarność. Także tych samochodów jest naprawdę dużo. Morska i Hutnicza w Gdyni. Poranny szczyt komunikacyjny widać jak na dłoni. W północnej części miasta i w Pogórzu jak zawsze trochę się nam zapycha Derdowskiego od strony Kosakowo na Gdynię. Tak samo ulica Dąbka na odcinku od Derdowskiego do Kwiatkowskiego. Śródmieście przejezdne, południowa część miasta standardowo, nawet nie najgorzej. No i mamy jeszcze trójmiejską obwodnicę, na niej na szczęście żadnych zdarzeń drogowych póki co nie mamy, żadnych utrudnień, żadnych robót drogowych, jedziemy bez problemów.
0: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo, twój partner w budowie domu.
1: Pogoda dzisiaj już taka wczesno-jesienna, w końcu jesień się zaczęła. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 15 stopni. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie i Luzinie. 16 z kolei w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie przez cały dzień utrzymywać będzie się od umiarkowanego po duże. Jest też szansa na przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części naszego województwa. Wiatr utrzymuje się cały czas po prostu umiarkowany.
2: Śniadanie z Norda FM.

Miał być sukces i jest sukces. Trzymałem mocno kciuki i wyraźnie to pomogło naszym siatkarzom. Mamy półfinał Mistrzostwa Europy. Polscy siatkarze pokonali Niemców 3-0 i zagrają w strefie medalowej tegorocznego czempionatu. Od 2019 roku nasza reprezentacja nie schodzi z podium tego turnieju i jest coraz bliżej przedłużenia tej fenomenalnej sesji. O to łatwo jednak nie będzie, bo no cóż, przed nami półfinały i być może również finał. Trzeba będzie trochę powalczyć. W najbliższy piątek spotkamy się z jedną z dwóch drużyn, które dzisiaj będą grały

0: ze sobą, Belgia lub Słowenia zagrają ze sobą o 16 i po tym meczu będzie wszystko jasne, z kim będziemy walczyć o finał. Jeżeli chodzi o finał, to czekać będzie natomiast nas mecz z Francją, Włochami lub, co wydaje się najmniej prawdopodobne, Finlandią. To czekamy na wyniki dzisiejszego meczu Belgia-Słowenia. Będzie to już wszystko jasne. No a w piątek kolejne kciuki trzymamy za biało-czerwonych. Wygrany półfinał, a potem to już tylko walka o złoto.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Skoro było o siatkówce, to teraz będzie o piłce nożnej. Robert Lewandowski nie ma zamiaru zawieszać butów na kołku. Kapitan biało-czerwonych podczas konferencji prasowej zapewnił, że wciąż czuje głód gry i motywację do walki o najwyższe cele z reprezentacją Polski. Już w piątek może rozegrać swój 168. mecz w narodowych barwach. Robert Lewandowski nie zamierza schodzić ze sceny i powiedział, że póki nie będzie tego czuł, że już ma dość, że już nic dla tej reprezentacji nie zrobi, to wtedy odejdzie. Ale na razie jeszcze tego nie czuje. No, a Robert Lewandowski będzie miał wyzwanie i nie może na ich brak narzekać, bo po meczu z Bośnią i Hercegowiną, które będzie miało miejsce w najbliższy piątek, już 3 dni później Polacy zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją, a 2 października biało-czerwoni podejmą w Warszawie Rumunię. 5 października ponownie zagrają z Bośnią, tym razem na terenie rywala. Trzymamy kciuki również za reprezentację Polski i nasze kolejne mecze, czyli co w tym tygodniu? Siatkówka, no i oczywiście piłka nożna.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
2: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Co z cenami paliw? Rząd nie ma planu B, liczy na prezydenta. Jesienna aura na drogach. Będą rady.

0: dla kierowców. Marcin Krzamiński. Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Indie, Chiny czy także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
1: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
0: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Dodam, że dziś na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dziś też w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
0: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Kierowcom chce też pomóc czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Od dziś jesień, no i pogoda od jakiegoś czasu już też jesienna. Warto o tym pamiętać, siadając za kierownicę i zmienić technikę jazdy. Radzą eksperci. Na mokrej jezdni samochód łatwiej traci przyczepność, droga hamowania się wydłuża.
3: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
0: Mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska. Używajmy też odpowiednich świateł. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej, nawet za dnia, to za mało.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Rozwój sieci dróg rowerowych, zagospodarowanie wód opadowych oraz nowoczesne technologie w ochronie zdrowia. To kilka projektów, jakie będą realizowane na Pomorzu dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Jedna z inwestycji dotyczy rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Zagospodarowane zostaną 4 przestrzenie publiczne przy budynkach oraz przestrzeń przy ulicy Halera. Zakres prac obejmuje również aktywizację mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez inicjatywy społeczne i podwórkowe. Dofinansowanie unijne wyniesie prawie 6 700 000 zł. Pozostałe to te, które realizowane będą w gminie Chojnic oraz w Nowym Stawie, dotyczące mobilności, a konkretniej budowy dróg rowerowych. Fundusze unijne pomagają również w dostosowaniu małych ojczyzn do zmian klimatycznych. Dzięki 8 100 000 zł dofinansowania w Łebie wybudowane zostanie 1,5 km kanalizacji deszczowej oraz zbiornik retencyjny. Umowy przekazujące dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 podpisał 21 września wicemarszałek województwa pomorskiego Marcin Skwierawski oraz przedstawiciele samorządów. Gmina Wicko pozyskała środki na rozwój edukacji przedszkolnej. Podpisano umowę na realizację projektu Mamo, Tato chce do przedszkola, którego celem jest zwiększenie dostępności miejsc oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu przekracza 1 000 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczonych zostanie 1 061 000, z czego 955 000 stanowi dofinansowanie. Dzięki tym środkom dzieci będą mogły korzystać z dodatkowych zajęć specjalistycznego wsparcia oraz działań rozwijających zainteresowanie i kompetencje. Projekt przewiduje również możliwość podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. Jednym z elementów przedsięwzięcia będzie utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej w Maszewku oraz w szkole podstawowej imienia Orła Białego w Szczenurze. Projekt ma zwiększyć dostępność

0: edukacji przedszkolnej na terenie gminy i zwiększyć dodatkowe możliwości dla dzieci oraz ich rodziców. Umowę podpisali wójt gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz oraz skarbnik gminy Agnieszka Kozdrowska. Przy podpisaniu obecny był wicemarszałek województwa pomorskiego Marcin Skierawski. W niedzielę 27 września Hala Gryfia w Słupsku stanie się miejscem spotkania lokalnego biznesu, mieszkańców i przedstawicieli wielu różnych branż. Wszystko za sprawą drugich słupskich targów przedsiębiorczości. Wydarzenie potrwa od 9 do 17, a wstęp jest bezpłatny. Na miejscu zaprezentują się firmy m.in. z branży przemysłowej, motoryzacyjnej, budowlanej, finansowej, energetycznej, transportowej, technologicznej, handlowej i spożywczej. Obecne będą także instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorców oraz mieszkańców regionu. Targi mają być okazją do poznania lokalnych firm, nawiązania kontaktów biznesowych, rozmów o współpracy, a także zapoznania się z ofertami pracy, usługami i produktami dostępnymi w regionie słupskim. Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje, w tym konkursy z nagrodami, animacje i zabawy dla dzieci, muzykę oraz konkurs charytatywny Wiedza to klucz razem dla Fundacji Nadzieja. Drugie słupskie targi przedsiębiorczości odbędą się 27 września w hali Gryfia przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. Od czwartku 24 września na ulicy Witomińskiej na wysokości nowo wybudowanego wiaduktu zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z zajęciem jednej strony jezdni. Zmiany są związane z budową obwodnicy Witomina. W rejonie prowadzonych robót zostanie wprowadzony ręcznie sterowany ruch wahadłowy. Prace będą prowadzone w godzinach od 8 do 15. Zakończenie prac planowane jest na piątek 25 września. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Choć pora roku się zmieniła, to pogoda niespecjalnie bardzo podobna dzisiaj będzie do tej wczorajszej, może o 1-2 stopnie chłodniej. 15 to dziś max w Dębkach, Władysławowie-Łebiełsce, będzie 16 w Gryfia, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a zachmurzenie cały czas utrzymuje się od umiarkowanego po duże. Wiatr umiarkowany i dość intensywny, a na razie szczerze na zmiany pogody jakieś poważne się nie zanosi. Póki co taka wczesna jesień.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: przyszła. Chociaż chyba nikt o to jej nie prosił, ale ona przychodzi sama i mówi, że już jest i co? Nic jej nie zrobisz. Mówię o jesieni. Dzień dobry. Witam was pierwszego dnia tej jesieni, Arkadiusz Mieńczewski, i zapraszam na nasze pierwsze poranne jesienne spotkanie. I jesień astronomiczna, i jesień ta kalendarzowa już są razem z nami, bo w tym roku tak mamy, że jesień astronomiczna pokrywa się z kalendarzową. Przyszła około godziny 2:08, a skończy swoje panowanie 21 grudnia o godzinie 21:53 i wtedy nadejdzie zimny czas. Ale podczas tej jesieni będzie można na przykład obejrzeć super rzeczy na niebie. Już pierwsze takie zjawisko będzie można zobaczyć 30 września. Księżyc przejdzie na tle Plejad, gromady otwartej gwiazdy widocznej gołym okiem. Wystarczy spojrzeć w niebo, gdy Księżyc i Plejady będą wschodzić około godziny 19:20. Jeżeli oczywiście tylko warunki atmosferyczne nam na to pozwolą. A ja zapraszam was serdecznie na nasze spotkanie. Już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Poranny czas dla dzisiejszych solenizantów, a właściwie chyba jubilatów. Urodzeni 23 września to ludzie wyróżniający się z tłumu nie tylko swoim ubiorem i sposobem bycia, ale i zainteresowaniami. Te wszystkie aspekty, od których inni trzymają się z daleka, niezrozumiałe i tajemnicze zagadnienia, to właśnie dla nich najciekawsze tematy do rozważań. Chętnie zgłębiają to, czego inni unikają, to co niezauważone i niedocenione. Istotne czasami rezultaty ich badań nad owymi kwestiami przynoszą niezwykle zaskakujące rezultaty i przyczyniają się do rozpowszechnienia nowych rozwiązań. Tak więc dzisiejsi solenizanci mają predyspozycję do zapisania się na kartach historii. Nauka to ich hobby, ale są zbyt ciekawi świata i energiczni, by ograniczać się jedynie do tego. Bardzo dużą rolę w ich życiu pełni rozwój duchowy. Zalety: wrażliwość, odwaga, szlachetność. Wady: pobłażliwość, niezdecydowanie. Szczęśliwa liczba to czwórka, a wśród osób urodzonych 23 września są Bruce Springsteen, amerykański gitarzysta i piosenkarz, Grzegorz Markowski, polski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, i Janusz Gajos, polski aktor teatralny i filmowy. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja łez medze sunty, ósmy. Spac łet scane.
4: Spac łet scane.
5: Nie orientować się.
4: Nie orientować się.
5: Jem spyłet scane, nie wiem nick. Cię krzewy, ciełen prosty był.
4: Nie orientuję się, nie pytaj. Wiem, gdzie jest szkoła, sklep i szpital.
5: Jem spyłet scane, nie wiem nick.

0: Cię krzewy, cię łen prosty był.
1: Spac łyt scane.
0: Nie orientować się.
1: Spac łyt scane.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
4: Idą w główkę.
5: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Cześć, witajcie na naszych radiowych zegarach. Wybiła 8:30. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. My teraz wsiadamy za kierownicę i wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi sprawdzić, jak się one mają. A zaczynamy nasz przegląd od Gdyni i tutaj jest dosyć gęsto. Więcej samochodów mamy na Północnej, Puckiej, Hutniczej, Wielkopolskiej, Gęsiego. Jedziemy również Chwarzmiejską do Witamina i Tłoczno także na Derdowskiego, ale już jak miniemy to Derdowskiego, to do Kosakowa jakoś

0: dojedziemy. Na obwodnicy Trójmiasta i trasa Kaszubska jedziemy bez problemów. Tłoczno na trasie w kierunku Rumi-Reda. Jak najbardziej mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest przejezdna i wejherowo również tutaj porannego szczytu nie widać. Minimalnie zatłoczona jest za Mosna w stronę Bolszewa. A teraz wyjeżdżamy z Wejherowa i drogą 468. Niestety standardowo stoimy na Gościecińskiej Górce i dalej przez Strzebielino. Jedziemy na szczęście bez większych problemów. I wyjeżdżamy teraz na trasę Kaszubską i docieramy do Lęborka. Tutaj nieco tłoczniej na Rondzie Solidarności i na fragmencie ulicy Kosaka. 214 jedziemy do Łeby, a w Łebie jak najbardziej spokojnie. I teraz wracamy jeszcze na 216 do Pucka. Jedziemy bez spowolnień, a w samym Pucku wolniej przejedziemy Wejherowską i Halera. We Władysławowie jest naprawdę, przeważa nam kolor zielony, jest bardzo spokojnie. Mogłabym wręcz się pokusić o stwierdzenie, że jest sennie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, tutaj bezproblemowo, choć na 218 mamy zwolnienie z wysokości Świecina aż do Dąbrowej, ale z Krokowej jedziemy teraz 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo i tutaj wszędzie bez spowolnień. No i tutaj jeszcze jedziemy do Słupska, bo jak na godziny poranne jest tu bardzo spokojnie, zrobiło nam się nieco tłoczniej tylko na Jaracza i Wiejskiej, a 213 w stronę Siemianic jest bez korków, a i do Kobylnicy dojedziemy bez opóźnienia, a i w Wózce również nie mam się do czego przyczepić. Więc na naszych lokalnych drogach i tutaj porannego szczytu w przeważającej części regionu naprawdę nie widać. Jest to oczywiście dla kierowców najlepsza wiadomość, jaką może usłyszeć o tej porze. Szerokiej i bezpiecznej drogi, a my z następnymi informacjami drogowymi wracamy o 9.30.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Dziś chmurnie zabraknie, miejscami będzie ich nawet całkiem sporo, a od czasu do czasu może nawet popadać. Do tego umiarkowany wiatr, który po południu może mocniej powiać, szczególnie nad morzem. A jeżeli chodzi na termometrach, to temperatury pokażą od 15 do 16 stopni. 15 między innymi w Dębkach, Helu, we Władysławowie, Luzinie i Gniewinie, a 16 w Słupsku i Wejherowie, więc tak powiedziałabym jesiennie.
2: Śniadanie z Norda FM.

Nie pamiętam od kiedy słyszę, że abonament RTV musi zniknąć, bo to jest złe. No i co rok dowiadujemy się, że będzie dalej abonament RTV i będzie droższy. No i tak też jest w tym roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już podjęła decyzję. Od 2027 roku abonament RTV wzrośnie do kwoty 34,50 miesięcznie. W ciągu roku do zapłaty będzie ponad 400 zł. 34,50 to tyle za radio i telewizor, a jak nie macie telewizora, to za samo radio 10,80 to drożej, bo w tym roku płacimy jeszcze 30 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizję, a za radio 9,50. Oznacza to podwyżki kolejne o 4 zł i złoty 30. No i kiedy w końcu będzie rezygnacja?

0: opcja z tego abonamentu RTV. Myślę, że chyba nasze pokolenia i następne pokolenia się tego nie doczekają, chociaż co jakiś czas trwa dyskusja, że może jednak by tak znieść ten abonament, może by tę opłatę jednak inaczej pobierać. No i kończy się rok i słyszymy ciągle to samo.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Nie zapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Literatura, muzyka, kaszubska kultura i przede wszystkim emocje związane z ogłoszeniem najlepszych prac. W Wejherowie już wkrótce finał jednego z ważniejszych konkursów literackich poświęconych twórczości kaszubskiej. Rozpoczynamy informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Już w piątek 2 października w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbędzie się gala finałowa 27. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Jana Drzeżdżona. Jak zaznacza organizatorzy, to wydarzenie, które pokazuje, że kaszubska literatura nie tylko ma swoją historię, ale także wciąż powstaje i trafia do kolejnych pokoleń. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 17, a organizatorzy zapraszają mieszkańców do siedziby muzeum przy ulicy Zamkowej. Wieczór rozpocznie się od powitania gości, ale szybko pojawią się także muzyczne emocje. Przed publicznością wystąpi Aleksandra Pilarska, której towarzyszyć będzie przy fortepianie Witosława Frankowska. Najważniejszym momentem gali będzie oczywiście ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom. To właśnie wtedy poznamy autorów wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu, który od lat jest miejscem spotkania literatury i kaszubskiej tożsamości. Podczas wydarzenia zaplanowano również promocję wyjątkowej publikacji kaszubskiej przygotowanej pod redakcją Dariusza Majkowskiego. To propozycja szczególnie interesująca dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak kaszubska proza może przemawiać również do dzieci i młodzieży i jak język oraz opowieści regionu mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom. pokoleniom. Jeśli więc w piątkowy wieczór chcecie połączyć literaturę

muzykę i kaszubską kulturę. Warto zajrzeć właśnie do Wejherowskiego Muzeum. Gala rozpocznie się, jeszcze raz przypomnę, o godzinie 17, a po części oficjalnej na gości czeka poczęstunek. 2 października Wejherowskie Muzeum, tam właśnie literatura spotka się z muzyką, a twórczość kaszubska będzie miała swoje święto. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM zapraszam o 12.45. Słyszymy się. Cześć!

0: Już za moment studenci wracają do uczelni. Koniec papierowych dyplomów. Rząd przyjął nowe rozwiązanie dla studentów. Papierowy dyplom przestanie być podstawowym dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów. Od przyszłego roku uczelnie będą obowiązkowo wydawać e-dyplomy, które trafią do centralnego repozytorium i aplikacji mObywatel. Oczywiście, jeśli taki student, który skończy studia, będzie chciał mieć formę papierową, to będzie taka forma wydawana, ale wyłącznie na wniosek studenta. Takie rozwiązanie ma zagwarantować, że papierowa wersja dokumentów będzie zgodna z przechowywanymi w systemie dyplomami elektronicznymi. Jedną z najważniejszych zmian dla absolwentów jest możliwość korzystania z cyfrowego dokumentu w aplikacji mObywatel. Dzięki temu studenci będą mieli potwierdzenie ukończenia studiów w telefonie, bez konieczności przedstawiania papierowych dokumentów. Taka zmiana może uprościć rekrutację do pracy, ponieważ repozytorium umożliwia sprawdzenie autentyczności zarejestrowanych dokumentów i pracodawca może szybko zweryfikować informacje zawarte w e-dyplomie. Do repozytorium trafią jedynie dokumenty wydane już w nowym systemie, a więc nie pojawią się w nim wcześniej wydawane papierowe dyplomy i o tym też należy pamiętać. To ważna informacja dla wszystkich studentów, którzy zakończą swój czas nauki w roku 2027.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja.
2: Koniec bajeńskich pensji zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Marcin Krzamiński. Za 2 tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na 2 etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
3: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
4: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
3: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6.

0: 6 miesięcy.
1: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
2: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
1: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
2: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
1: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
3: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, jakby odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
1: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Będą tymczasem wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
5: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci, i to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
4: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Co najmniej kilkanaście ofiar niemieckiego mordu w Turach pochowanych zostanie dziś na cmentarzu w Kościelcu w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
6: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
4: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci z Wejherowskiej Komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozbój. Zaatakował kobietę i wyrwał jej torebkę. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w rejonie jednego z osiedli w Wejherowie. Z przekazanego policjantom zgłoszenia wynikało, że pokrzywdzona została zaatakowana przez mężczyznę. Napastnik uderzył ją w głowę i twarz, a następnie bił i kopał po całym ciele. Zabrał jej torebkę, w której znajdował się telefon, klucze do mieszkania oraz inne rzeczy osobiste. Kobieta w wyniku tego zdarzenia doznała poważnych obrażeń twarzy oraz innych urazów i trafiła do szpitala. Policjanci zajęli się ustaleniem okoliczności zdarzenia i poszukiwaniem sprawcy. Funkcjonariusze pionu kryminalnego z Wejherowskiej Komendy, analizując zebrane informacje i wykonując kolejne czynności w terenie, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju. Ten trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, następnie został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący przestępstwa rozboju. Za ten czyn grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator z prokuratury rejonowej w Wejherowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. 32-latek ma obowiązek stawiać się w wejherowskiej jednostce policji 2 razy w tygodniu. Ponad 3 promile alkoholu miał 39-letni kierowca Audi, który w gminie Wicko prowadził samochód od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Auto w pewnym momencie zatrzymało się w poprzek drogi, a świadek niebezpiecznej jazdy powiadomił służby i dopilnował, by kierowca nie odjechał. Do zdarzenia doszło przed południem w Białogardzie. Świadek zauważył Audi jadące między krawędziami jezdni, a także pod prąd. Gdy zawrócił w kierunku samochodu, zobaczył, że kierowca wysiadł, wszedł na chodnik, zataczał się i upadł. Mężczyzna posadził go na ławce i czekał z nim na przyjazd policjantów. Funkcjonariusze zastali samochód stojący na środku drogi. Audi miało uszkodzone felgi i opony, natomiast kierowca znajdował się kilkaset metrów dalej. Badanie wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali 39-latkowi prawo jazdy, a samochód został odholowany. Mężczyzna ma usłyszeć zarzut prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi do 3 lat więzienia oraz co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. bezpłatne porady zdrowotne, konsultacje dietetyczne, informacje o programach profilaktycznych. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku włączył się w ogólnopolską kampanię Ministerstwa Zdrowia Profilaktyka Podaj Dalej. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do regularnych badań zdrowego stylu życia i większej troski o własne zdrowie. Podczas

0: najbliższych spotkań będzie można skorzystać z porad specjalistów, a także zapisać się do programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz miasto Słupsk. Mieszkańcy uzyskają również informacje dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych, samobadania piersi, obsługi internetowego konta pacjenta oraz wyrabianie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W akcję zaangażowali się m.in. słupski sanepid, pomorski oddział wojewódzki NFZ, Słupskie Stowarzyszenie Amazonka, Polskie Towarzystwo Stomijne Pol Ilko oraz Fundacja Przystań. Najbliższe dyżury informacyjno-edukacyjne odbędą się 24 września przy ulicy Bohaterów Westerplatte, przy ulicy Wojska Polskiego oraz przy ulicy Władysława Łokietka. Wszystkie spotkania zaplanowano w godzinach od 10 do 12 między 24 września a 30 września. Mieszkańcy Wejherowa, uczniowie, urzędnicy i strażnicy miejscy po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. Zorganizowane grupy porządkowały różne części miasta, a jednym z głównych miejsc tegorocznej akcji były okolice Kalwarii Wejherowskiej. Zbiórkę uczestników wyznaczono przy kaplicy grobu Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Roszczynialskiego. Stamtąd uczestnicy ruszyli do lasu, gdzie porządkowali alejki i okoliczne tereny zielone. W sprzątanie zaangażowali się m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Wejherowie wraz z sekretarz miasta Iwoną Piastowską. Urzędnicy kontynuowali działania prowadzone wcześniej przez uczniów wejherowskich szkół podstawowych, którzy w miniony weekend również sprzątali miasto. Do akcji dołączyli także funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wejherowie. W terenie pracowało 6 strażników. Szczególnie dużo odpadów znalazły 2 strażniczki, które oprócz typowych śmieci komunalnych wyniosły z lasu 2 tapicerowane krzesła oraz sporą liczbę butelek po alkoholu. Akcja po raz kolejny pokazała, że mimo regularnego sprzątania w lasach i na terenach zielonych wciąż można znaleźć odpady, które nigdy nie powinny tam trafić. Powoli kończy się nam już czas, kiedy nie wiadomo jak się ubrać, bo poranki były chłodne, a potem południa gorące. Zmiana będzie polegała na tym, że już południa gorące po prostu nie będą. Dziś na przykład na termometrach maksymalnie 15 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1022 hektopaskale zachmurzenie od umiarkowanego po duże, wiatr umiarkowany i jest też szansa na przelotne opady deszczu.
1: Norda.

0: Środowy jesienny poranek, Arkadiusz Mieczewski zapraszam. Ceny paliw cały czas w górę, chociaż jest szansa, że będzie trochę taniej, bo podobno rurociąg uruchomiono. Natomiast niektórzy znaleźli sposób na drogie paliwo, szczególnie diesla, i właśnie pokazywane są w sieci filmiki pokazujące sprytny patent na tanie tankowanie. Chodzi o to, że do auta wlewany jest olej spożywczy i auto odpala i rusza, no ale podobno specjaliści mówią, to nie oznacza sukcesu. To, że wlejecie ten olej rzepakowy, to auto pojedzie, szczególnie jak to taki stary, dobry diesel sprzed wielu, wielu lat, bo wtedy te silniki były przygotowane na każdy rodzaj paliwa, ono wtedy nie było takie czyszczone i wyjątkowe jak w dzisiejszych czasach. Niestety, jeśli do nowego auta nalejecie zwykłego oleju domowego, takiego rzepakowego, który jest zdecydowanie tańszy, praktycznie o połowę od oleju napędowego na stacjach benzynowych, to wasze auto i silnik waszego auta może nie wytrzymać. Dlatego nie róbcie tego w domu, mówią specjaliści, i nie zalewajcie waszego auta olejem rzepakowym, bo tanio to nie znaczy zawsze dobrze, a może skończyć się nawet niedobrze.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

23 dzień września to dzień, w którym urodziło się sporo znanych i lubianych muzyków, jak i również kilka utworów trafiło na szczyt listy przebojów. W stanie Georgia w roku 1930 na świat przyszedł Ray Charles, niewidomy wokalista, pianista i kompozytor, jeden z pionierów muzyki soulowej. W roku 1943 w Madrycie urodził się Julio Iglesias, szczególnie popularny w latach 70. i 80. Jego płyty rozeszły się na całym świecie w ilości ponad 120 milionów egzemplarzy. W roku 1949 na świat przyszedł Bruce Springsteen, amerykański wokalista i kompozytor, przez media nazywany The Boss. A w roku 1953 w Józefowie urodził się Grzegorz Markowski, wokalista zespołu Perfect. W roku 1989 formacja Milli Vanilli rozpoczęła dwutygodniowe przewodzenie na liście w Stanach piosenką zatytułowaną Girl I'm Gonna Miss You. Był to drugi amerykański hit grupy założonej w Monachium przez producenta Franka Fariana. Pewnie znacie tę historię, że ci, którzy śpiewali, to ich nie było widać, a tych, co było widać, to oni nie śpiewali. W roku 1995 Shaggy zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy piosenką Bombastic, a w roku 2006 Beyoncé wprowadziła na pierwsze miejsce listy albumów w USA swoją nową płytę zatytułowaną B-Day. Wydanie płyty zbiegło się z 25 urodzinami wokalistki. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Cześć, witajcie ponownie. 9:30 i 13 sekund na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska, a my wracamy z naszym przeglądem drogowym, który zaczynamy od Gdyni, bo tu nam się, no powiedzmy, że troszkę nam się uspokoiła ta sytuacja, ale nadal mamy więcej samochodów na Północnej, Puckiej, Chudniczej. Dołożyło nam się do tego 10 lutego. Na Wielkopolskiej nadal troszkę gęściej. Na Chwarzmieńskiej do Witomina na szczęście nam się poluzowała i teraz jedziemy tam bezproblemowo, a i Derdowskiego również do Kosa i Pierwoszyna jedziemy komfortowo. Obwodnica Trójmiasta i trasa Kaszubska tak zielona, że podróż nimi myślę, że to będzie czysta przyjemność. Poluzowało się też na trasie w kierunku Rumin, Reda nadal przejezdna i Wejherowo również. Tłoczno natomiast na 218 w miejscowości Zamek i jeszcze dalej przed Białą. Minimalnie zatłoczona również Zamosna w stronę Bolszewa. Wyjeżdżamy teraz z Wejherowa 468. Przejeżdżamy Gościedzińską Górkę dalej przez Strzebielino bez problemów. Wjeżdżamy teraz na

0: trasę kaszubską i już jesteśmy w Lęborku. Tutaj nieco tłoczniej, jedynie zostało nam na rondzie Solidarności, a w Łebie bez utrudnień. I wracamy jeszcze na 216. Do Pucka jedziemy bez spowolnień przez Rekowo, Widlino i Celbowo i już jesteśmy w Pucku, gdzie wolniej przejedziemy Wejherowską i Halera, a we Władysławowie nadal spokojnie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, tutaj również bezproblemowo. Z Krokowej jedziemy dalej 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo i tu wszędzie bez spowolnień komfortowo. Na koniec jeszcze wybierzemy się, może nie na wycieczkę, ale wyjedziemy sobie do Słupska i tutaj jak na godziny poranne naprawdę bardzo spokojnie nadal i zrobiło się nam tylko tłoczniej na Jaracza i Sierpinka. 213 nadal bez korków do Siemianic, a i do Kobylnicy dojedziemy również nadal bez opóźnienia, a w Łusce jedynie tłoczniej nam się zrobiło na ulicy Dworcowej. I to wszystko, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi. Tego porannego szczytu nadal nie widać, oby ta sytuacja nam się utrzymała przez cały dzień. Tego życzę oczywiście sobie i Wam i trzymajmy kciuki za to szerokiej i bezpiecznej drogi, a następne informacje drogowe na antenie Radia Nord FM o 15.30.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Lato oficjalnie nam się skończyło, a jaka nam się szykuje pogoda na ten pierwszy oficjalny dzień jesieni. Chmur nie zabraknie, miejscami będzie ich nawet całkiem sporo, a od czasu do czasu może nam popadać, więc ten parasol się przyda. Do tego umiarkowany wiatr, który po południu może powiać nieco mocniej, szczególnie nad morzem. A jeżeli chodzi o temperatury, to od 15 do 16 stopni, 15 w Dębkach, w Władysławowie, na Helu, Luźnie i Gniewinie, a 16 w Słupsku i Wejherowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

Nie wiem, czy wy też tak czujecie, ale dla mnie jesień to taka trochę senna pora. No właśnie, sen. Śpimy za krótko, źle. Za długo też niedobrze. Właśnie opublikowano wyniki badań prowadzonych przez prawie 9 lat na grupie ponad 18 tysięcy osób po 45 roku życia. Czyli jeśli jesteście po 40, to powiem wam, ile powinniście spać. Bo naukowcy obserwowali i oni już wiedzą ile. Punktem odniesienia były osoby śpiące od 7 do 9 godzin. W porównaniu z nimi krótszy sen, czyli poniżej 7 godzin, wiązał się wyraźnie większym ryzykiem wystąpienia zespołu kruchości. Co to jest za zespół kruchości? To jest taki stan, w którym organizm ma mniejszą rezerwę i gorzej radzi sobie z różnymi obciążeniami. Mogą być też to choroby albo urazy czy inne problemy. No dobra, ile trzeba spać po 40? W

0: Według tych, którzy badali, między 7 a 8 godzin to maksymalnie. 7-8 godzin daje najkorzystniejszy efekt w kontekście ogólnej kondycji organizmu. Także gdybyście chcieli spać dłużej, to już niezdrowo, krócej też niezdrowo, a 7-8 godzin to jest idealnie. Idealnie to jest 7 godzin i 6 minut, wynika z ich wyliczeń. Także tak sobie dostawcie budzik, żeby zawsze było 7 godzin i 6 minut, a wtedy według naukowców będziecie bardzo zdrowi, a ja zdrowia wam zawsze życzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Już raz w tym tygodniu zabierałem was na grzyby, ale muszę was zabrać jeszcze raz, bo pojawiają się już pierwsze zatrucia grzybami i to, uwaga, przez sztuczną inteligencję, bo niektórzy ufają jej bezgranicznie, robią zdjęcie grzyba i pytają się AI, czy to jest grzyb jadalny, czy to jest grzyb trujący, a sztuczna inteligencja czasami potrafi powiedzieć, tak, to jest jadalny, a to wcale nie jest jadalny, czyli to jest trujący. No tak, to jest trujący. Bo ona ma takie różne, wiecie, odchyły, ta sztuczna inteligencja, i ona czasami może wam powiedzieć, że to, co jest jadalne, jest trujące, a to, co jest trujące, to jest jadalne. To wszystko wynika z różnych technicznych aspektów, na przykład źle zrobionego zdjęcia, do tego źle padającego światła, no bo musimy zrobić zdjęcie, żeby pokazać sztucznej inteligencji, czy to jest taki, czy inny grzyb. No i ona ma swoje takie tam i wy nie ufajcie jej do końca. Jeżeli nie wiecie, czy dany grzyb jest jadalny, czy też nie, to warto udać się do specjalistów, którzy znajdują się w sanepidach w całej Polsce i oni wam na pewno pomogą i powiedzą, czy dane grzyby możecie zabrać do domu i je zjeść, i to będzie zdecydowanie bardziej bezpieczne niż ufanie sztucznej inteligencji. Pamiętajcie o tym, zasada ograniczonego zaufania, szczególnie do AI.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.
4: Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jesień w kalendarzu, ale jest szansa na powrót lata. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali rano w Warszawie Piotra M. i Jannę P.
5: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
4: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Z ustaleń medialnych wynika, że Anna P. to aktualnie dyrektor w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest pracownikiem jednej z prawicowych stacji. Chodzi o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Akcja obejmowała spoty telewizyjne, artykuły w internecie i billboardy. Miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Ważne dla wybierających się w góry warunki na beskidzkich szlakach turystycznych GoProwce.

0: określają jako trudne. W górach rano było chłodno, na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach termometry wskazywały rano 2-3 stopnie. Na Kopule Pilska i Babiej Górze mogą występować oblodzenia, na szlakach jest generalnie ślisko i mokro, do tego ograniczona widoczność. Tymczasem dziś pierwszy dzień jesieni, w tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równo noc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
1: No nie, na każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima.
2: Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
3: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
0: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, słońce ma wrócić w niedzielę, a w przyszłym tygodniu niewykluczone miejscami nawet 24 stopnie. Nazwanie stałej bazy wojsk USA imieniem Donalda Trumpa jest bardzo ryzykowne, bo jeśli powstanie taka baza, to prezydentem z pewnością będzie już ktoś inny, uważa Janusz Zamkę, były wiceminister obrony.
4: Bezpieczniej moim zdaniem, jeżeli już trzeba by to nazwać prezydentem, to myślę, że bezpieczniej byłoby to zawsze nazywać nazwą aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo baza powinna funkcjonować przez wiele lat i prezydentów w tym czasie będzie także wielu.
0: W rozmowie z Bloombergiem prezydent Karol Nawrocki mówił, że trwają już przygotowania do budowy niezbędnej infrastruktury. Ogłosił też, że baza powinna nosić nazwę Fort Trump. Maja Chwalińska w ćwierćfinale singla w Singapurze. Nasza tenisistka pokonała Ukrainkę Oleksandrę Olinykową 6-0, 6-1. A o półfinał finalistka tegorocznego French Open powalczy z Belgijką Elise Mertens. To po tym, jak do drugiej rundy turnieju nie przystąpiła z powodów zdrowotnych Czeszka Barbora Krajcikowa, która, dodajmy, miała być też w Singapurze partnerką deblową Chwalińskiej. Dodam, że mecz o półfinał singla Chwalińska-Mertens zaplanowano na piątek.
5: Na regionalny serwis informacyjny Worda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Wejherowskiej Komendy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w środku nocy przygotowywali się do kradzieży kabla ze stacji ładowania samochodów elektrycznych. Łączna wartość strat wyniosła około 132 tysięcy złotych. Policjanci Wydziału Kryminalnego pracujący na terenie Wejherowa, będąc w terenie, zauważyli w rejonie stacji ładującej samochody elektryczne dwóch mężczyzn. Ich ubiór i zachowanie zwrócił uwagę funkcjonariuszy. Obaj byli ubrani na ciemno, mieli zasłonięte twarze, a przy sobie posiadali sprzęt, który mógł służyć do dokonania kradzieży. Policjanci postanowili sprawdzić, co mężczyźni robią w tym miejscu. Ci przygotowywali się właśnie do kradzieży kabla ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Funkcjonariusze zatrzymali obu mężczyzn, zanim ci zdążyli dokonać kradzieży. Zatrzymani to mieszkańcy Gdyni w wieku 29 i 33 lat. Policjanci zajęli się również sprawdzaniem, czy mężczyźni mogą mieć związek z wcześniejszymi podobnymi zdarzeniami, do których dochodziło w powiecie Wejherowskim. Przypuszczenia się potwierdziły. W wyniku dalszych ustaleń okazało się, że takich samych kradzieży dokonywali także na terenie powiatu puckiego oraz w Gdyni. Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie obu mężczyznom po 11 zarzutów dotyczących kradzieży. W każdym przypadku straty wynosiły około 12 tysięcy złotych. Łącznie właściciele stacji ponieśli straty sięgające przeszło 130 tysięcy. Podczas zatrzymania 29-latek miał przy sobie kilka gramów metanolu. Amfetaminy. Narkotyki zostały zabezpieczone do dalszych badań, a mężczyzna usłyszał dodatkowo zarzut ich posiadania. Zarzuty dotyczące kradzieży przedstawiono mu w warunkach recydywy, co wiąże się z możliwością wymierzenia surowszej kary. Ponad 400 tysięcy złotych kosztowały remonty w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lęborku. Powiat lęborski odnowił bibliotekę szkolną oraz zmodernizował pokój nauczycielski. Prace obejmowały także wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia. Remont biblioteki kosztował 206 220 złotych. Natomiast modernizacja pokoju nauczycielskiego pochłonęła 199 688 zł. W obu pomieszczeniach wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie. Tradycyjne źródła światła zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED. W przypadku pokoju nauczycielskiego była to pierwsza tak gruntowna przebudowa tego pomieszczenia od czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zakończone prace miały poprawić zarówno funkcjonalność pomieszczeń, jak i ich bezpieczeństwo. Modernizacja oświetlenia ma również ograniczyć zużycie energii. Efekty inwestycji obejrzeli starosta Lęborski Tomasz Litwin i wicestarosta Adrian Wenta. Towarzyszyli im przedstawiciele dyrekcji szkoły, osoby odpowiedzialne za realizację zadania oraz wykonawca prac. Łączny koszt obu remontów wyniósł ponad 406 tysięcy złotych. Ustka na razie nie będzie miała drugiej całorocznej karetki na finansowanie dodatkowego zespołu ratowniczego.

0: ratownictwa medycznego nie zgodził się Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie przez cały rok w Ustce stacjonuje jeden zespół ratownictwa medycznego. Druga karetka pojawia się jedynie w sezonie letnim. Samorządowcy od dłuższego czasu zabiegają o to, aby oba zespoły działały w kurorcie przez cały rok. Wojewoda pomorski wpisał takie rozwiązanie do projektu aktualizacji wojewódzkiego planu ratownictwa medycznego. Pomorski oddział NFZ wydał jednak negatywną opinię, dlatego propozycja nie została uwzględniona w dalszych pracach. W zamian wojewoda proponuje utworzenie dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w północnej części Słupska w rejonie Parku Wonnego Trzyfale. Lokalizacja miałaby zapewnić szybki dojazd zarówno do północnych dzielnic miasta, jak i w kierunku Ustki. Samorządowcy nie rezygnują jednak z planów utworzenia drugiego całorocznego zespołu bezpośrednio w Ustce. Żeby tak się stało, potrzebna jest zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie Ministerstwa Zdrowia. Koszt utrzymania jednej karetki wraz z zespołem ratownictwa medycznego to około 1 000 000 zł rocznie. Dwa całoroczne zespoły w Ustce oznaczałyby więc wydatek rzędu 2 000 000 zł rocznie. W Jastrzębiej Górze doszło do pożaru sklepu spożywczego. Ogień pojawił się w budynku przy ulicy Rozewskiej. Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały kilka minut po godzinie 16 we wtorek 22 września. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, młodszy kapitan Maciej Kupc, pożar objął budynek w zabudowie szeregowej, w której znajduje się wiele połączonych ze sobą sklepów i lokali. Na miejsce zadysponowano 8 zastępów Straży Pożarnej oraz samochód operacyjny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku i jednostki ratowniczo-gaśniczej Puck. Tutaj 3 zastępy, 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębia Góra, 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Karwia oraz 1 z OSP Chłapowo. Jak poinformowali strażacy, nie było osób poszkodowanych. Działania gaśnicze zakończyły się o 18:15. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Jesień nam się zaczęła i od razu jakoś powoli się zaczyna chłodniej robić na termometrach. Dzisiaj maksymalnie będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławu, Białebie, Ustce, Gniewinie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Wejherowie, Radzie, Rumi. Na barometrach 1022 hektopaskale, zachmurzenie umiarkowane, wiatr też umiarkowany i do tego wszystkiego, a jakżeby umiarkowana szansa na przelotne miejscowe opady deszczu. I dobra wiadomość, kolejny tydzień będzie cieplejszy niż ten.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Pierwszy jesienny poranek, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam. Brzmi nostalgicznie ta jesień, no ale też może trochę brzmieć przygnębiająco, bo to wiecie, coraz mniej słońca, no i co wtedy robić, żeby dodać sobie energii? Mam dla was pomysł. Joga śmiechu. To jest nowy trend, szczególnie polecany właśnie na jesień. O co chodzi w tej jodze śmiechu? Chodzi o wywołanie śmiechu niezwiązanego z humorem, czyli nie chodzi o to, że ja wam opowiadam dowcip, a wy się śmiejecie, tylko ćwiczenie zaczyna się od oddechów, a następnie uczestnicy celowo udają śmiech. Początkowo może wydawać się to sztuczne i niezręczne, ale z czasem wymuszony chichot może przerodzić się w prawdziwy śmiech. No i o to właśnie chodzi, nasz organizm dostaje tak zwanego uśmiechu, no i potem właśnie dzieje się magia, czyli zdecydowanie lepiej się czujemy. Jeśli trudno wam się przełamać, to można powtarzać sobie na początek hi hi hi hi ha ha ha i wtedy stopniowo zwiększając głośność może zaczniecie się śmiać. Tylko jak ktoś dookoła was patrzy, no to powiedzcie mu najpierw, że teraz będziecie uprawiać jogę śmiechu, żeby nie spojrzał na was jakoś dziwnie, kiedy będziecie robili hi hi hi hi ha ha ha ha. I coraz głośniej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Lubicie podróżować, macie psa, czyli macie pewnego rodzaju problem. Ale jest nowy krok w branży turystycznej. Ważny ruch wykonało pewne internetowe biuro podróży, które postanowiło połączyć siły z pewną platformą i polskie biuro podróży jako pierwsze w kraju włączyło usługę opieki nad zwierzętami domowymi do swojej oferty podczas procesu organizacji wyjazdu. Do tej pory opiekę nad zwierzętami podczas nieobecności trzeba było sobie załatwiać na własną rękę, ale teraz będzie można ją zorganizować tuż po zarezerwowaniu wczasów. Usługa pojawia się w obszarze posprzedażowym, czyli po zarezerwowaniu biletów lotniczych lub wycieczki. Na podstawie dat wyjazdu i wybranego lotniska system proponuje trzech opiekunów z okolicy. Korzystający z usługi klienci otrzymują ubezpieczenie na czas trwania opieki nad zwierzęciem, podgląd sytuacji dzięki zdjęciom wysyłanym przez aplikację, a także ogólne wsparcie, w tym całodobową infolinię i dostępność behawiorystów. W promocję projektu zaangażowali się nawet już celebryci, m.in. Krzysztof Ibisz, Zosia Zborowska-Wrona, Andrzej Wrona, a także behawiorystka Eliza Polkowska-Matejko. No i jeżeli wy teraz będziecie mieli ochotę popodróżować, a nie macie z kim zostawić swojego pupila, no to wystarczy przeszukać internety i tam na pewno znajdziecie, które z tych biur podróży ma właśnie taką ofertę, z której będziecie mogli skorzystać, jeśli oczywiście będziecie tylko chcieli.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Za nami pierwsze mecze trzeciej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w gdańskiej grupie. Nie zabrakło wysokich zwycięstw. Najwięcej bramek padło w spotkaniu Gdańsk 4 Gdańskie z KS-em Chwaszczyno. Goście wygrali aż 12-1. Wysokie zwycięstwo niosła także Wieżyca Pelplin, która pokonała Świt Radostowo 10-0. KS Koszowo wygrał na wyjeździe z Choniczanką 4 Chonice 6-2, a Gdania 2 Gdańsk pokonała Zenit Łęczyce 3-1. Arka 2 Gdynia zwyciężyła Wisłę Długie Pole 3-0. Giel KS Rożyny wygrał z Kolegium Sędziów Gdańsk 3-1. W jedynym spotkaniu z udziałem zespołu z naszego regionu Chełmianka Gdańsk przegrała z Wikendem 2-Luźno 1-2. Z lądu przechodzimy do wody. Od dzisiaj Puck stał się gospodarzem ostatniej w tym roku odsłony żeglarskich mistrzostw Polski. Na Zatoce Puckiej rywalizować będą zawodniczki i zawodnicy w trzech olimpijskich klasach: Ilca 6, Ilca 7 oraz 470. Regaty potrwają do 26 września. Na starcie pojawi się ponad 120 żeglarzy, wśród nich m.in. Agata Barwińska, Wiktoria Kołębiowska oraz Agnieszka Skrzypulec-Szota. Jak podkreśla Dominik Życki, dyrektor do spraw sportu Polskiego Związku Żeglarskiego, poziom rywalizacji będzie wysoki, a dla części zawodników mistrzostwa będą również przygotowaniem do kolejnych ważnych startów.
3: Mistrzostwa Polski w klasie Ilka 6, Ilka 7 i 470, czyli w naszych klasach olimpijskich, zawsze przyciągają tutaj bardzo takie mocne grono żeglarzy. Żeglarzy, którzy no, często mają już na koncie medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. I w tym roku ta impreza też będzie wyjątkowa, z tego względu szczególnie dla klasy Ilka 6, że zostało już tylko 3 miesiące czasu do najważniejszej imprezy czterolecia olimpijskiego, czyli do Mistrzostw Świata klas, jednoosobowych klas olimpijskich Fortaleza w Brazylii. I no, 3 miesiące to jest bardzo krótki czas.

0: więc no de facto te Mistrzostwa Polski będą stanowiły nie tylko walkę o te tytuły krajowe, medale i o to, kto jest najlepszy w kraju, ale też o takie dobre przygotowanie się właśnie do tych Mistrzostw Świata w Fortalezie.
1: Dla zawodników klasy Ilica 6 polskie regaty będą także etapem przygotowań do Mistrzostw Świata, które za 3 miesiące odbędą się w brazylijskiej Fortalezie. To nie koniec żeglarskich emocji w Pucku. Od 26 września do 3 października miasto będzie gospodarzem Mistrzostw Świata U23 w olimpijskiej klasie i kwoju. Zmieniamy dyscyplinę. Po raz 11 w Lęborku odbył się wojewódzkie biegi przełajowe PTSS Sprawni Razem o Puchar Starosty Lęborskiego. Na stylu niemieckim rywalizowali zawodnicy z 7 pomorskich ośrodków. Najlepiej spisała się reprezentacja powiatowego zespołu kształcenia specjalnego w Wejherowie, która zgromadziła 139 punktów i wygrała klasyfikację drużynową. Drugie miejsce zajęli gospodarze z Lęborskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dorobkiem 134 punktów, a trzeci był zespół szkół specjalnych nr 2 w Gdańsku 120 punktów. Zawodnicy rywalizowali na dystansach od 1200 do 3000 metrów, zależnie od kategorii wiekowej. Dziewczęta z rocznika 2010 i młodszy miały do pokonania 1200 metrów, starsze 1500 metrów. Chłopcy rywalizowali odpowiednio na 2000 i 3000 metrów. Najlepszym zawodnikom puchary i medale wręczyli starosta lęborski Tomasz Litwin oraz zastępca burmistrza Lęborka Krzysztof Król. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
2: Jeśli dziś wybieramy się, aby spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, pamiętajmy, zaczęła się jesień, już trzeba coś na siebie cieplejszego założyć. Przyda się, bo na termometrach dzisiaj max będziemy mieli tylko, choć może aż jak na jesień, 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gniewinie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany, zachmurzenie od umiarkowanego, po duże mogą pojawić się opady.
3: Śniadanie z Norda FM.

Czas na kolejne raporty. Tym razem raport najlepsze miasto do życia w Europie. Norweskie Bergen jest obecnie najlepszym miastem do życia w Europie. Wynika z najnowszego raportu. W ogólnoświatowym zestawieniu pod względem jakości życia Bergen ustąpiło miejsca jedynie australijskiej Canberrze, zdobywając tym samym drugą pozycję na świecie. Nie wiem, nie żyłem, nie widziałem, ale może warto wybrać się do Bergen i zobaczyć, bo podobno to jest brama do fiordów. Zachwycenie tylko malowniczym położeniem na styku mórz północnego i norweskiego, ale także unikatową atmosferą historycznej drewnianej dzielnicy portowej wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeżeli chodzi o polskie miasta, to w zestawieniu pojawiła się Warszawa, która zajęła 32. miejsce na świecie. No, najlepsze miejsce do życia, Warszawa. Ho, ho, ho. Dobrze, tuż za nią plasował się Wrocław, 34. miejsce. W pierwszej setce znalazły się jeszcze Lublin, 87. miejsce oraz Kielce, 9.

0: 72 miejsce. No, co prawda w Warszawie też nie żyłem i nie wiem, czy to jest dobre miasto do życia, ale znam takich, którzy żyli, którzy mówią, że wcale nie. No, ale to pewnie wszystko zależy od tego, kto co lubi.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: To dla przypomnienia, dla uwagi, przypominam, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Jesień przyszła do nas o godzinie 2:08, przez nikogo nie proszona. Wprosiła się sama i będzie tak tutaj sobie siedziała do 21 grudnia, do godziny 21:53 i wtedy jesień wygoni przychodząca zima i zacznie się zima. 2:08 to był ten czas, kiedy otworzyły się drzwi jesieni, no i przez jakiś czas będą otwarte i będzie wiało, ale spokojnie synoptycy zapowiadają, że do piątku to jeszcze będzie czuć, że ta jesień przyszła, ale sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek w przyszłym tygodniu możemy jeszcze wrócić myślami i pogodowo do takiej delikatnego lata, bo temperatury będą wyższe niż przez te kilka najbliższych dni, czyli dzisiaj i jutro, no od piątku już powinno się robić nieco cieplej i przyjemniej i powrót takiego babiego lata przed nami. To ja wam życzę jak najwięcej pozytywnych, miłych, jesiennych dni, takich, żeby nie dopadała nas chandra i jak najwięcej słońca, bo tej jesieni zawsze słońca zdecydowanie brakuje. Zapraszam na nasze jutrzejsze czwartkowe poranne spotkanie. Życzę wam udanego dnia i jak zwykle mówię do jutra. Pa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
0: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości. Reklama.
3: Nie ma planu B w sprawie paliw, przyznaje rząd. Dwa przejścia ewakuowane podczas kolejnych rosyjskich uderzeń. Siatkarze coraz bliżej obrony tytułu Mistrzów Europy. Marcin Krzemiński. Będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen paliw. Tak twierdzi rząd i przyznaje, że nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
4: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
3: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomnę, że prezydent ma własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. W czasie dzisiejszego porannego zmasowanego ataku w Ukrainie przy granicy z Polską ewakuowano dwa przejścia graniczne w Dorohusku i w Zasinie. Na przejściu były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabów.
5: A jak zapowiada szef MON-u, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa.
3: W Nowym Jorku dziś kolejny dzień zgromadzenia ogólnego ONZ. Przemówi prezydent Karol Nawrocki, który tak

0: Tak w rozmowie z polskimi dziennikarzami zapowiadał swoje wystąpienie.
1: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej.
0: Prezydent zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu. Podczas sesji popołudniowej wystąpi też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O wojnie w tym kraju i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie dziś również rozmawiać ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. Michał Waszkiewicz.
2: Polacy po 2 tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
3: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
2: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala.
0: Wyłoni go mecz Słowenii z Belgią.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z prokuratorami zajmującymi się postępowaniami dotyczącymi przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Podczas spotkania poruszono aktualne problemy i wyzwania związane z rozpoznawaniem i ściganiem przestępstw motywowanych uprzedzeniami, m.in. kwestie związane ze sposobem zgłaszania takich czynów przez osoby pokrzywdzone, trudności z jakimi mogą spotkać się policjanci w trakcie trwania procesu dochodzeniowego. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie właściwego rozpoznania motywu działania sprawcy już na początkowym etapie postępowania oraz prawidłowego dokumentowania informacji, które mogą wskazać na motywację uprzedzeniową. Uczestnicy rozmawiali również o możliwościach skuteczniejszego przeciwdziałania aktom nienawiści i innym formom przemocy motywowanej uprzedzeniami. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem wspólnego algorytmu postępowania w przypadku ujawnienia bądź zgłoszenia przedmiotowego przestępstwa. Mundurowi przypominają, uprzedzenia, stereotypy i brak akceptacji dla drugiego człowieka mogą prowadzić do zachowań, które przekraczają granice nie tylko dobrych obyczajów, ale również prawa. Lokalna organizacja turystyczna Ziemia Lęborska-Łeba zorganizowała rekreacyjny rajd pieszy z Lęborka nad Jezioro Osowskie. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodzonego we wrześniu Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Uczestnicy spotkali się rano na Placu Pokoju i wyruszyli na 9-kilometrową trasę. W imieniu burmistrza uczestników przywitali kierownik referatu promocji i kultury Janusz Pomorski oraz szef biura lokalnej organizacji turystycznej i przewodnik PTTK Konrad Chmiel. Za prowadzenie rajdu odpowiadał przewodnik turystyczny PTTK Tadeusz Krawczyk. Trasa prowadziła w kierunku Jeziora Osowskiego, a jej uczestnicy mieli okazję spędzić czas aktywnie i przejść przez tereny w okolicach Lęborka. Na zakończenie wyprawy organizatorzy przygotowali dla uczestników posiłek regeneracyjny. W ramach wydarzenia planowano również 25-kilometrowy rajd rowerowy. Ta część programu nie odbyła się jednak z powodu braku chętnych. Rajd pieszy był jednym z wydarzeń organizowanych z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który promuje m.in. poruszanie się pieszo i na rowerze oraz korzystanie z alternatywnych form transportu. Uczestnicy pieszej wyprawy wyruszyli z Placu Pokoju we wtorkowy poranek 22 września. Słupsk upamiętni 87. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. Uroczystości odbędą się 28 września przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów na skwerze przy Kościele Mariackim. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego uczczenia pamięci osób i wydarzeń związanych z tą rocznicą. O 15.20 zaplanowano zbiórkę uczestników oraz pocztów sztenderowych przed głównym wejściem do Kościoła Mariackiego. 10 minut później rozpocznie się uroczysta msza święta. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą pod pomnik. Główna część obchodów rozpocznie się o 16.45 w programie m.in. podniesienie flagi państwowej i wspólne odśpiewanie hymnu, wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci oraz salwa honorowa. Uroczystości zakończy złożenie kwiatów pod pomnikiem. Przygotowano również program artystyczny nawiązujący do charakteru wydarzenia. Uwaga rumscy kierowcy, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ronda Jana Pawła II w Rumi w czwartek 24 września od 9 zamknięty zostanie wlot ulicy Kosynierów w rondo oraz ulicę Żołnierzy 1. Dywizji Wojska Polskiego. W Rumi trwa jedna z największych i inwestycji drogowych, modernizację ronda Jana Pawła II oraz ulicy Dębogórskiej na odcinku od tego skrzyżowania do ronda Marszałka Pawła Żyńskiego. Przebudowa ma znacząco upłynnić ruch w tym rejonie oraz poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zanim to nastąpi, mieszkańcy muszą liczyć się ze znaczącymi utrudnieniami. Te potrwają do wiosny. Aktualnie realizowane są prace w całym zakresie inwestycji. Ta

0: obejmuje kompleksową przebudowę układu drogowego oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. Wykonawca całkowicie zamknął odcinek ulicy Demongórskiej pomiędzy rondami Jana Pawła II a Marszałka Płażyńskiego. Nieczynne pozostaną również wjazdy na rondo z ulic Kosynierów oraz Cejnowy. Jednocześnie obowiązuje zakaz parkowania na całej długości ulicy Derdowskiego i Mostowej oraz na odcinkach ulicy Wybickiego i Lipowej. Detale omawianych utrudnień znajdziecie na stronie rumia.eu. Gdyby 15 stopni Celsjusza to była maksymalna temperatura jeszcze przedwczoraj, albo nawet i wczoraj, to powiedziałbym, no zimno jak na lato, ale jesień nam się zaczęła i 15 stopni Celsjusza nagle nabiera nowego wydźwięku. To dzisiaj maksymalna temperatura, która będzie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gniewinie, Luzinie, 16, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość 1022 hektopaskali, zachmurzenie dość duże, to trzeba przyznać, mogą pojawić się także przelotne opady deszczu.
1: Norda.

0: Witajcie gorąco w środę. Cieszę się, że mogę być teraz właśnie z wami. Jak to zwykle bywa, nie zabraknie interesujących doniesień ze świata oraz energetycznej muzyki. Wystarczy pozostać z nami. Reszta w swoim czasie. Sonia Polewska, witajcie.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia.

zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz.

0: 14 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Reklama.

Idziecie na koncert wielkiej gwiazdy, a tam nagle odzywa się melodia z waszego ulubionego serialu animowanego. Taką niespodziankę przygotował The Weeknd podczas koncertu pod Tokio. Zaprezentował nowy utwór wykorzystujący motyw z czołówki Neon Genesis Evangelion, jednej z najbardziej rozpoznawalnych japońskich animacji. I jeszcze zaprosił na scenę Yoko Takahashi, czyli wokalistkę, która śpiewała oryginał. To już nie było zwykłe puszczenie oka do fanów, tylko spotkanie dwóch muzycznych światów na jednym stadionie. Tytułu nowej piosenki ani daty jej wydania jeszcze nie podano. Słuchacze dostali więc premierę, niespodziankę i powód, żeby teraz regularnie sprawdzać telefon, a pewnie część również ochotę na ponowny seans serialu.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Wielki sukces młodych piłkarzy UKS Sparty Sycewice. Zespół z rocznika 2015 wygrał finał krajowy ProCam Cup 2026 i zdobył tytuł mistrza Polski małych miast i miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców. W finale Sparta pokonała gry w gminie Zamość 4-0. Trzy bramki zdobył Nathan Kubicki, który został również wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju. Jednego gola dołożył Marcel Lemcio. Mistrzowską drużynę tworzyli Borys Laszkiewicz, Filip Bielenda, Wiktor Wilk, Kajetan Obałek, Michał Purowski, Filip Kowalczyk, Adam Puć, Franciszek Goskowski, Jakub Owczarek, Ignacy Panek, Antoni Szwark, Igor Walawicz, Tito Ignatowicz, Nathan Kubicki i Marcel Lemcio. Zespół prowadził trener Ryszard Hendryk, a za organizację wsparcia drużyny odpowiadały Sylwia Smereczańska oraz Paulina Kubicka. Zmieniamy dyscyplinę. Energia Trelew Sopot zaprezentowała drużynę na sezon 2026-2027. Spotkanie z kibicami odbyło się w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa, a prezentacji towarzyszyło wspólne grillowanie. Jedną z nowych postaci w zespole jest Tobias Rottegard. Norweg został pierwszym zawodnikiem z tego kraju w historii Energii Trelew Sopot, a także pierwszym Norwegiem w polskiej lidze koszykówki. Rottegard zwrócił na siebie uwagę podczas przedsezonowych sparingów. W meczu z Energią Czarnymi Słupsk zdobył 17 punktów, trafiając 4 razy za 3 w pierwszej połowie. Dzień wcześniej przeciwko Kingowi Szczecin również zdobył 17 punktów i 4-krotnie trafił za łuku. W ostatnich 3 meczach kontrolnych żółto-czarni odnieśli zwycięstwa. Wcześniej przegrali jednak 3 pierwsze spotkania przedsezonowe. W sezonie 2026-2027 rozgrywającymi Energię Trefla będą Jakub Skęk, Michał Michalak, Bertru Blomgren, Szymon Kejzik i Filip Łącz. Na skrzydłach zagrają Tobias Rottegard, Trey Anderson, Szymon Nowicki, Kasper Marchewka i Karol Prochorowicz, a pod koszem Szymon Zapała, Stefan Simanić oraz Dawid Tuik. Pierwszy mecz w Orlen Basket Lidze Sopocianie rozegrają 2 października. Na własnym parkiecie zmierzą się z Dzikami Warszawa. Zmieniamy dyscyplinę. Jesienią wznowiła działalność sekcja Walking Footballu Arki Gdynia. Zajęcia są skierowane przede wszystkim do osób po 50 roku życia, które chcą wrócić do aktywności, poprawić kondycję i spędzać czas w ruchu. Treningi prowadzi trener Ireneusz Michalik. Odbywają się w każdy wtorek na boiskach Gdyńskiego Centrum Sportu od godziny 9.30. Zajęcia są częścią projektu Arka Znaczy Zdrowie. Trening rozpoczyna się od rozgrzewki i ćwiczeń mobilizujących. Później uczestnicy pracują nad podaniami, przyjęciami i poruszaniem się po boisku, a także ćwiczą uderzenia na bramkę. Ostatnim elementem jest mecz wewnętrzny, po którym przewidziano ćwiczenia oddechowe. W miniony weekend zawodnicy sekcji wzięli także udział w zajęciach pokazowych zorganizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w ramach Narodowego

0: Światowego Dnia Sportu. Do udziału zapraszane są osoby po 50 roku życia, seniorzy chcący zadbać o kondycję, a także osoby wracające do aktywności po przerwie. Pierwszy trening ma charakter adaptacyjny i służy poznaniu zasad walking footballu. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
1: Temperatura idzie w górę, dzisiaj za wysoko jednak nie zajdzie. Na termometrach maksymalnie będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieruni, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1022 hektopaskale, zachmurzenie umiarkowane. Na opady deszczu trzeba się dzisiaj nastawić, także jeśli się na dwór wybieramy, jakaś parasolka albo kurtka z kapturem mogą dzisiaj być wyjątkowo przydatne. Ciekawostka, kolejny tydzień będzie cieplejszy.

0: W Formule 1 liczy się każda sekunda, ale tym razem ktoś zabrał się za kilometry. Komisja tej serii uzgodniła skrócenie standardowego dystansu wyścigu od przyszłego sezonu. Zamiast 305 km ma być 290. To zwykle oznacza 2 albo 3 okrążenia mniej. Zmiana wiąże się z dostosowaniem przepisów dotyczących jednostek napędowych. Dla kibiców najprostszy wniosek jest taki. Kierowcy będą mieli trochę mniej drogi na odrabianie strat. A przecież czasem właśnie te ostatnie kółka potrafią zmienić spokojną niedzielę w nerwowe chodzenie wokół kanapy. Jeśli więc zwykle odkładacie oglądanie na samą końcówkę, trzeba będzie odrobinę wcześniej przejąć pilota.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku.

0: poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Reklama.

Kiedy zamyka się ostatnia knajpka w miejscowości, znika coś więcej niż miejsce na kawę. We francuskiej Burgundii mieszkańcy dobrze to poczuli. Ich bistro Au Bonacay pozostawało zamknięte przez 8 miesięcy. Wcześniej zniknęła też piekarnia, więc codziennych powodów do sąsiedzkiego spotkania robiło się coraz mniej. Ostatecznie samorząd przeznaczył 25 tysięcy euro na remont, znalazła się nowa prowadząca i lokal ponownie przyjmuje gości. Wróciły przystępne cenowo obiady, rozmowy i miejsce, do którego można po prostu zajrzeć. Bo czasem najważniejszym punktem na mapie jest stolik, przy którym ktoś od razu zauważy, że dawno was nie było, nawet jeśli przyszliście tylko po kawę.

0: nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu w Gowinie to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
7: Niebezpieczny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa rezygnuje, przekazał poparcie rywalowi. Miriam Lipińska. Prokuratura bada sprawę incydentu na torach kolejowych koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloki leżące na torowisku. Przeszkody uszkodziły w lokomotywach przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów, żaden z maszynistów nie został ranny. Ale ruch kolejowy w tym miejscu był wstrzymany przez kilka godzin. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. O sprawie zostały powiadomione ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. Incydentem zajmuje się też prokuratura, która wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu kolejowym. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie, ale na zlecenie rzeszowskiej prokuratury. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
7: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Matka Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zatrzymana przez policję. Według ustaleń mediów kobieta miała zlecić zabójstwo 3 osób, które walczyły o sprowadzenie jej syna do Polski i umieszczenie w więzieniu. Ale powodem zatrzymania matki Bartosza G. było to, że podczas przeszukania jej domu przez policję kobieta naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza.
9: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań, okoliczności, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę. niestety.
7: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Jan Hoffman, wycofuje się ze startu w przedterminowych wyborach włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. I na koniec zmieniamy temat. Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa

0: zbiega się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
1: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Ja nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
2: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
0: Według prognoz IMGW przez najbliższe dni będzie jednak chłodno i deszczowo. Cieplej ma być w niedzielę, a słoneczne dni wrócą w przyszłym tygodniu.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Mieszkańcy gminy Puck mogą zgłaszać uwagi do nowego rozkładu jazdy PKS Gdynia. Przewoźnik pracuje nad zmianami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Gmina Puck zachęca mieszkańców do dzielenia się propozycjami dotyczącymi połączeń. Sugestie można zamieszczać w komentarzach pod postem na facebookowym profilu gminy Puck. Opinie będą przyjmowane do 30 września, a następnie zebrane propozycje zostaną przekazane do PKS Gdynia. To kolejna planowana zmiana w komunikacji. W ostatnim czasie przewoźnik wprowadzał już korekty rozkładów jazdy na kilku liniach, między innymi w związku z organizacją ruchu i powrotem do rozkładów szkolnych. Teraz mieszkańcy mogą zgłosić, jakich zmian i połączeń oczekują w rozkładzie, który zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku. Aktualne informacje odnośnie kursowania PKS Gdynia znajdziecie na oficjalnym internetowej stronie przewoźnika pod adresem pksgdynia.pl. Gmina Potęgowo pozyskała 60 tysięcy złotych dofinansowania na realizację programu Lekcje o finansach w edycji 2026. Z zajęć skorzystają uczniowie trzech szkół podstawowych w Potęgowie, Łupawie i Skórowie. Łączna wartość zadania wynosi 90 100 zł. W każdej ze szkół przeprowadzone zostaną 3 lekcje poświęcone podstawowym zagadnieniom finansowym. Uczniowie poznają różne źródła dochodów oraz dowiedzą się, jak wykształcenie i wybór ścieżki zawodowej mogą wpłynąć na wynagrodzenie. Kolejne zajęcia będą dotyczyły planowania dochodów i wydatków oraz zarządzania domowym budżetem. Trzeci temat to oszczędzanie, w tym m.in. inflacja i stopy procentowe oraz ich wpływ na wartość odkładanych pieniędzy. Program obejmuje także dwudniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzą m.in. Ministerstwo Finansów oraz inne miejsca związane z finansami i gospodarką. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest minister finansów i gospodarki. Wkład własny gminy wynosi 30 100 zł. Celem programu jest zwiększenie zainteresowania tematyką finansową i rozwijanie kompetencji uczniów w tym zakresie. Najlepsi policjanci oddziałów prewencji ponownie będą rywalizować w Słupsku. Od 28 września do 2 października w Szkole Policji odbędą się 5. ogólnopolskie zawody dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Po 2-letniej przerwie do Słupska wracają drużyny z całej Polski. Funkcjonariusze czekają 3 dni wymagających zmagań, podczas których sprawdzą m.in. swoje umiejętności strzeleckie, sprawności na torze przeszkód, działania taktyczne oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Zawodnicy będą oceniani nie tylko indywidualnie, ale również jako zespoły. Organizatorzy zaplanowali zadania wymagające współpracy, szybkości i odpowiedniego reagowania w trudnych sytuacjach. Część konkurencji odbędzie się także w nocy. Zawody będą wyłaniać najlepszą drużynę policyjnych oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji w kraju. W Rumi będzie można wymienić elektrośmieci na sadzonki roślin. W sobotę 26 września na parkingu Mosiru odbędzie się ekologiczna akcja organizowana przez Urząd Miasta Rumi. Zbiórka potrwa od 10 do 13 lub do wyczerpania zapasu roślin. W zamian za zużyty sprzęt elektroniczny będzie można otrzymać m.in. wrzosy, miskanty, rudbeckie, szałwie, a także drzewa owocowe, hortensje i rododendrony. Ilość oraz rodzaj sadzonek zależy od ilości i rodzaju przeniesionych elektroodpadów. Za niewielką ilość sprzętu do 5 kg przewidziano jedną sadzonkę sezonową. Średnia ilość odpadów to jedna sadzonka roślinna wieloletniej, a za duże urządzenia, takie jak lodówka, pralka czy kuchenka, można otrzymać drzewko lub dwie sadzonki wieloletnie. Organizatorzy przypominają, że sprzęt musi być kompletny. Tym razem nie będzie natomiast prowadzona zbiórka makulatury. Obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.
4: Południe.
3: dzień już za nami, słońce w zenicie, ale to już jest takie wczesno jesienne słońce, które zbyt mocno nam nie przygrzeje. Na termometrach dziś maksymalnie będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce 15, tyle samo w Gniewinie, Luzinie 16, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Słupsku, Lęborku.

0: Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana akurat wartość 1022 hektopaskali, zachmurzeniem od samego rana dość duże, z przejaśnieniami, ale także z szansą na przelotne opady deszczu. Wiatr od jakiegoś czasu już umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Gdyby ktoś potrzebował argumentu, że na nowy zawodowy rozdział nie ma jednej właściwej metryki, Donatella Versace właśnie go dostarczyła. 71-letnia projektantka łączy siły z internetową firmą modową Revolve. Zapowiedziane przedsięwzięcie ma dotyczyć mody i urody oraz trafiać między innymi do młodszych odbiorców. To osobny projekt po zakończeniu przez nią pracy na stanowisku dyrektorki kreatywnej domu Versace. Na konkretne produkty trzeba jeszcze poczekać, więc szafy na razie nie opróżniajcie. Sam kierunek jest jednak wyraźny. Wielkie nazwisko świata wybiegów wchodzi mocniej w zakupy przez internet. Donatella najwyraźniej uznała, że po latach ubierania gwiazd można jeszcze sprawdzić, co słychać w koszykach ich fanów. Pół na pół.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.

Kurier ma zwykle problem z domofonem, adresem albo klientem, który właśnie wyszedł. Bohater nowego Resident Evil ma znacznie gorzej. Dostarcza przesyłkę medyczną, a jego noc zamienia się w walkę o przetrwanie. I najwyraźniej widzowie bardzo chcieli mu w tej niedoli towarzyszyć. Film zarobił podczas pierwszego weekendu w amerykańskich kinach około 60 milionów dolarów, ustanawiając najlepszy wynik otwarcia w historii tej serii. Za kamerą stanął Zach Kreger, a za zdjęcia odpowiada polski operator Dariusz Wolski. Mamy więc również nasz udział w tym kinowym straszeniu. Po takim seansie informacja, że paczka dotrze z jednodniowym opóźnieniem, może zabrzmieć wyjątkowo spokojnie. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
0: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości. Reklama.

pociągu zwykle wybieracie miejsce przy oknie albo przy przejściu. Eurostar chce dorzucić jeszcze jeden dylemat. Koktajl na dole czy na górze? Przewoźnik zapowiedział dwupoziomowy bar w nowych piętrowych składach Celestia. Obie części mają różnić się atmosferą, a korzystać z nich będą mogli pasażerowie wszystkich klas. Na taką podróż trzeba jeszcze poczekać, bo pierwsze pociągi są planowane na 2031 rok. Nowe składy mają też pomieścić więcej osób. Sam pomysł na bar pokazuje jednak, że kolej chce sprzedawać również przyjemność podróżowania. Wyobraźcie sobie tylko tę rozmowę przez telefon. Jestem w pociągu, ale poczekaj, zejdę piętro niżej, tam jest lepszy stolik.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
2: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
3: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
2: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Słupsk, którego już nie ma, a może taki, który wciąż żyje we wspomnieniach mieszkańców. Tym razem na Słupsk będziemy mogli spojrzeć nieco inaczej, bo przez obiektyw aparatu. Na antenie Radio Nord FM rozpoczynamy Okno na kulturę, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Ulice, których dzisiaj nie rozpoznamy, budynki, które zniknęły z miejskiego krajobrazu, zakłady pracy, sklepy i codzienność czasów, gdy na wiele rzeczy trzeba było po prostu poczekać. Do takiego Słupska zabiera mieszkańców wystawa Słupsk Sentymentalny, przygotowana przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W spichlerzu Richerta można zobaczyć fotografie miasta przede wszystkim z lat 70. i 80. XX wieku. To czarno-białe kadry, które pokazują Słupsk sprzed przemian ustrojowych, ale nie koniecznie przez pryzmat wielkiej historii. Znacznie częściej jest to historia codzienna. Ulice, miejsce pracy, rozrywki i przedmioty, o które w czasach niedoborów wcale nie było łatwo. Dla starszych mieszkańców wystawa może być więc spotkaniem z własną młodością. Dla młodszych okazją, żeby zobaczyć, jak wyglądało miasto, zanim pojawiły się dzisiejsze ulice, budynki czy sklepy. Większość zdjęć pochodzi z działającej wówczas Krajowej Agencji Wydawniczej. Część fotografii powstała na zamówienie muzeum, a część trafiła do jego zbiorów jako dary. Udało się także ustalić autorstwo niektórych ze zdjęć. Wśród nich są prace Andrzeja Zborskiego, Jerzego Dorosza i Ireneusza Wojtkiewicza. W przypadku innych fotografii autorzy czy dokładne daty pozostają niestety nieznane. Dlatego tytuł wystawy, jak zaznaczają organizatorzy, Słupsk Sentymentalny sugeruje odbiorcy raczej emocjonalną podróż w przeszłość. Jednocześnie muzeum serdecznie zaprasza do dzielenia się swoimi wspomnieniami z powojennego miasta i kolejnych dekad przekazywania rodzinnych pamiątek związanych z miastem i regionem.

Nie tylko pozostaną one na zawsze w muzealnych zbiorach, ale także staną się dla kolejnych pokoleń bezcennym źródłem wiedzy o Słupszczanach i Słupsku. Wystawę Słupsk Sentymentalny można oglądać w Spichlerzu Richerta w Słupsku do 15 listopada, bo czasem wystarczy jedno zdjęcie, żeby wrócić do miejsca, którego już nie ma, ale wciąż pozostaje w naszej pamięci. A my na następnych informacjach kulturalnych na antenie Radio Nord FM słyszymy się jeszcze dziś o 16.45.

0: Złoto robi wrażenie, ale archeologów potrafi bardziej ucieszyć wiadomość, że nikt niczego nie przestawił. W peruwiańskim Chan Chan odkryto niemal nienaruszony grobowiec sprzed około 600 lat. Znaleziono w nim szczątki 38 osób oraz między innymi przedmioty ze złota i miedzi. Pochówek wiąże się z elitą dawnej kultury Himu. Największą wartością jest zachowany układ znalezisk, który pozwala badać obrzędy i społeczną hierarchię. Wcześniej wiele podobnych zabytków znano przede wszystkim z obrabowanych grobów i prywatnych kolekcji. Tutaj przedmioty zachowały swój kontekst. To trochę jak różnica między znalezieniem kilku stron powieści, a otrzymaniem książki, w której wreszcie można sprawdzić, co z czym się łączy.
1: Pół na pół.

0: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. Prokuratura bada wieczorny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Premier o kolejnym zatrzymaniu w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Mirjam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo, że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
1: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
0: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
2: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
0: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
0: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dobrze, że osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania wspomnianej kampanii. Zatrzymani dziś to Piotr M. i Anna P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach rządów PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem obecnej koalicji rządzącej przygotowane w ramach akcji billboardy, artykuły prasowe i telewizyjne spoty w rzeczywistości nie informowały o reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS, a uderzały w wiarygodność środowiska sędziowskiego. I na koniec bardzo nietypowe głosowanie. Chodzi o wybory najgrubszego niedźwiedzia brunatnego mieszkającego w Parku Narodowym Katmai na Alasce, a dokładniej misia, który przed zimowym snem zgromadził największe zapasy tłuszczyku. Kandydaci nie są anonimowi ani przypadkowi. Organizatorzy konkursu publikują ich biografie oraz zdjęcia pokazujące, jak zmieniali się w ciągu lata. Życie niedźwiedzi można też obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie te zwierzęta łowią łososie, czyli główne źródło budowania masy. Głosowanie potrwa do końca września, a zainteresowanie konkursem jest spore. W zeszłym roku wzięło w nim udział blisko 2 miliony osób z ponad 100 krajów.
4: Michał Jarosz, zapraszam na

Informacje z regionów Norda FM. Policjanci z komisariatu policji w Gdyni Oksywiu zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem Golfem, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Badanie lokomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Podczas patrolu funkcjonariusze z komisariatu policji w Gdyni Oksywiu zwrócili uwagę na kierującego Golfem. Mężczyzna miał wyraźne problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy i poruszał się od jednej do drugiej strony jezdni. Policjanci natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli. W trakcie rozmowy z kierującym mundrowi wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Mężczyzna mówił chaotycznie, a jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie trzeźwości potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. Kierujący miał w organizmie ponad 2 promile. Stan mężczyzny był na tyle poważny, że w pewnym momencie podczas wykonywania czynności zaczął zasypiać. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a on sam został zatrzymany za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Odpowie teraz przed sądem. Policjanci po raz kolejny przypominają, że alkohol i prowadzenie pojazdu to wyjątkowo niebezpieczne połączenie. Nietrzeźwy kierujący stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Rozpoczęła się 4. edycja Lęborskich Dni Seniora. Obchody zainaugurowała uroczysta sesja Gminnej Rady Seniorów w sali Rajców Urzędu Miejskiego. W programie tegorocznego święta znalazły się m.in. wydarzenia kulturalne, spotkania, sesje fotograficzne oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i umiejętności cyfrowych. Podczas inauguracji seniorzy spotkali się m.in. z psycholog i psychoterapeutką Justyną Kabzą z Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Lęborku, która mówiła o bliskości i relacjach w wieku senioralnym. Była też możliwość rozmowy i uzyskania porad od funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Lęborka Krzysztof Król, starosta lęborski Tomasz Litwin oraz przedstawiciel Rady Seniorów. W programie są kolejne wydarzenia. Do 30 września można zgłaszać zdjęcia na konkurs Światło. Tego samego dnia w Stacji Kultura odbędzie się bezpłatne szkolenie z umiejętności cyfrowych dla osób po 60 roku życia. 5 października w kinie Fregata zaplanowano spektakl Tylko dla dorosłych 2. 20 i 21 października odbędą się sesje artystycznych portretów seniorów, a 30 października kolejny spektakl Muffinki. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje ograniczona liczba miejsca. W przypadku części z nich wymagane są wcześniejsze zapisy. Młodzi policjanci sprawdzili swoją wiedzę prawniczą i kryminalistyczną. W Szkole Policji w Słupsku odbyła się 36. edycja turnieju prawno-kryminalistycznego. Rywalizacja była okazją do sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia, a także przygotowaniem do egzaminu kończącego szkolenie zawodowe podstawowe. Uczestnicy odpowiadali m.in. na pytania dotyczące elementów wstępu do prawoznawstwa, części szczególnej prawa materialnego i prawa do wykroczeń, przesłuchania świadka, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz przeszukania pomieszczeń osób i rzeczy. W pierwszym etapie policjanci rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Najlepsi przeszli do drugiej części, w której musieli m.in. dokonać kwalifikacji prawnej opisanych zdarzeń oraz wskazać błędy i uchybienia w dokumentacji. Pierwsze miejsce w turnieju zajął posterunkowy Bartosz Zdrojewski z Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Drugie miejsce przypadło posterunkowej Lenie Panaszewskiej z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Trzecie miejsce zajęła funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Radomiu. Rozmowy o przyszłości powstającej metropolii i współpracy pomorskich samorządów były tematem spotkania władz Wejherowa i Sopotu. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wraz z zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem spotkali się z prezydent Sopotu i prezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Magdaleną Czarzyńską-Jakim. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim możliwości współpracy w różnych obszarach oraz roli poszczególnych miast w kształtowaniu kierunków rozwoju metropolii. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń wynikających z pracy samorządowej i rozmowy o tym, jak miasta mogą wspólnie wykorzystywać swój potencjał. Jak zaznacza Krzysztof Hildebrandt, doświadczenie samorządowe, dialog i wspólne działanie są ważnymi elementami dalszego rozwoju całego obszaru metropolitalnego. Ta niezbyt wysoka temperatura, którą mamy w tym momencie, to już jest maks dla dzisiejszego dnia. Cieplej nie będzie. Na termometrach 15 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane i duże. Parasol dzisiaj może być wyjątkowo przydatny, bo przelotne opady deszczu w całym regionie tu i ówdzie mogą się od czasu do czasu pojawiać.

Pamiętacie szkolny dzwonek na przerwę? Pewien nowy hotel próbuje wywołać u dorosłych podobne uczucie. W amerykańskim Savannah otwarto Recess Hotel and Club, którego nazwa nawiązuje właśnie do przerwy od obowiązków. Są tam gry planszowe, rozrywki w stylu retro i wnętrza zachęcające, żeby choć na chwilę odłożyć ekran. Do tego pokoje z piętrowymi łóżkami, więc wyjazd ze znajomymi może trochę przypominać dawną wycieczkę szkolną. Hotel powstał w historycznym budynku, który już ponad 100 lat temu przyjmował podróżnych. Telefonów nikt wam nie odbiera, ale konkurencja dla bezmyślnego przewijania jest konkretna. Pozostaje ustalić, czy przy grze planszowej potraficie odpoczywać również wtedy, kiedy przegrywacie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.

0: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Dami tu mano! I venga conmigo!

Kupujecie bilet do teatru, siadacie, gaśnie światło, a przed wami zapala się ekran telefonu. Znajomy problem? Kate Blanchett postanowiła zareagować. Po jednym z przedstawień w londyńskim Teatrze Narodowym poprosiła publiczność, żeby nie nagrywała spektaklu. Zwróciła uwagę również na to, że publikowane fragmenty mogą psuć przeżycie osobom, które dopiero przyjdą. A w tej produkcji niespodzianka ma szczególne znaczenie.

podziale ról między Blanchett i Nina Hoss decyduje rzut monetą z udziałem widza. Publiczność naprawdę nie dostaje więc za każdym razem identycznego wieczoru. Szkoda byłoby przeoczyć taki moment, sprawdzając, czy nagranie jest wystarczająco ostre. Zwłaszcza, że aktorki stoją kilka metrów dalej w pełnej rozdzielczości.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu.

0: regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czyj Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

W angielskich zabytkowych ogrodach pojawia się sprzęt, który nie potrzebuje ładowarki, benzyny ani aktualizacji. COSA. Organizacja English Heritage szkoli wolontariuszy w tradycyjnym koszeniu, m.in. przy ruinach opactwa Muchelnej. Projekt ma pomóc chronić kwiaty i trzmiele, w tym rzadki gatunek zakładający gniazda przy ziemi. Ręczna praca pozwala ostrożniej obchodzić się z taką łąką niż przejazd kosiarką. Program przewidziano na 3 lata, a towarzyszą mu obserwacje roślin i owadów. Brzmi sielsko, choć po pierwszej godzinie ramiona zapewne mają własne zdanie. Jeśli więc narzekacie, że ogród nie daje wam odpocząć, tutaj odpoczynek od hałasu oznacza całkiem porządny wysiłek fizyczny.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
0: Reklama.

Wyobraźcie sobie, że wasz idol z dzieciństwa zostaje waszym przełożonym. Dla Kyliana Mbappé to właśnie codzienność reprezentacyjnego zgrupowania. Francuski napastnik opowiada o pracy z Zinedinem Zidanem, który objął drużynę narodową. Panowie znają się od lat. Kiedy Mbappé był nastolatkiem, Zidan pokazywał mu ośrodek treningowy Realu Madryt. Teraz wspólnie pracują w reprezentacji, a napastnik zachował opaskę kapitana. Sam porównuje ten obrót spraw do filmu. Trudno się dziwić, najpierw podziwiacie kogoś na boisku, później możecie zapytać go o własne ustawienie pod bramką. Tylko pewnie nawet przy takim trenerze prośba o autograf musi zaczekać do końca odprawy. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka. Dziś pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej. Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Burza po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Portal Zero opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy rzeczniczka praw dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci rodzicom. Po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. A w uzasadnieniu, do którego dotarł portal, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia. Po 25 latach policjanci z Archiwum X rozwikłali sprawę zaginięcia przedsiębiorcy spod Poznania. Jak się okazało, za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego stoją przestępcy z grupy Borusia. Zatrzymano 3 osoby, w tym lidera grupy ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
3: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
2: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Porywacze tylko raz skontaktowali się z jego rodziną, żądając okupu. Potem zamilkli. Ciała mężczyzny do dziś nie odnaleziono. Zmieniamy temat. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
4: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
2: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Było o jesieni życia, to jeszcze o tej astronomicznej i kalendarzowej. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od tego momentu dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Niektórzy jeszcze jesieni nie czują.
5: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
6: A czego brakuje do tej jesieni?
5: Kolorów.
6: Za mało?
5: Za bardzo zielono, za mało różnorodności.
6: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
7: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
2: Tegoroczna jesień potrwa do 21 grudnia.
8: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkańcy Barłomina i Tępcza zdecydowali o zadaniach, które zostaną zgłoszone do Funduszu Sołeckiego na rok 2027. W obu miejscowościach podczas zebrań wiejskich rozmawiano także m.in. o stanie dróg i ich oświetleniu. 21 września w Barłominie odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczyły 23 osoby. Zebrani przyjęli wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej dotyczący kontynuacji utwardzania płytami JOMP ulicy Leśnej.

0: szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to blisko 75 tysięcy złotych. Mieszkańcy poruszyli również kwestie stanu dróg i ich oświetlenia, a także wycinki krzaków przy drogach oraz wywozu nieczystości płynnych. Z kolei w Tępczu w zebraniu uczestniczyło 27 mieszkańców. Do Funduszu Sołeckiego na rok 2027 przyjęto zadanie utwardzania ulicy Księdza Rotty. Szacowany koszt inwestycji to ponad 38 tysięcy złotych. Wśród spraw zgłoszonych przez mieszkańców znalazły się także stan dróg i oświetlenia oraz kwestia wynajmu świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań wzroku. Mobilny gabinet pojawi się w gminie w czwartek 24 września. Badania przeznaczone są dla osób powyżej 15 roku życia, a wcześniej trzeba się na nie zapisać. Mobilny gabinet będzie dostępny na parkingu przy ulicy Młynarskiej 10 w Nowej Wsi Lęborskiej. Badania zaplanowano między 14 a 15.30. W ich ramach można sprawdzić wzrok pod kątem wad, a także skorzystać z doboru szkieł i opraw okularowych. Dostępne są m.in. okulary do czytania, jazdy samochodem, pracy przy komputerze oraz szkła progresywne. Organizatorzy informują również o możliwości zakupu okularów dopasowanych do potrzeb użytkownika oraz realizacji recept refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. Gmina przypomina, że z badań mogą skorzystać osoby, które ukończyły 15 lat. Mobilny gabinet będzie działał na miejscu tylko w wyznaczonych godzinach, dlatego osoby zainteresowane powinny wcześniej zarezerwować termin. Rusza nabór do konkursu Lokalne Inicjatywy z Energią Wiatru. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i instytucje działające na rzecz mieszkańców gminy Redzikowo, gminy Ustka oraz miast Ustka i Łeba. Konkurs związany jest z realizacją projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na jeden projekt można otrzymać maksymalnie 50 tysięcy złotych. Łączny budżet jednej edycji wynosi 200 tysięcy złotych, a organizatorzy planują wesprzeć około 4 do 8 przedsięwzięć. O środki mogą starać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i kluby sportowe. Dofinansowanie obejmuje projekty związane z integracją mieszkańców, edukacją, ochroną środowiska, bezpieczeństwem, sportem, rekreacją oraz kulturą i lokalnym dziedzictwem. Przy ocenie wniosków brane pod uwagę będą m.in. potrzeby lokalnej społeczności, trwałość efektów projektu i realność jego realizacji. Nabór wniosków potrwa od 28 września do 23 października. Zgłoszenia należy składać elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie organizatora. W Pucku powstanie zamiejscowy Wydział Wejherowskiego Sądu. Placówka drzwi otworzy od nowego roku. O decyzji w tej sprawie poinformował wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Jak mówi Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych, ma odciążyć ten sam pion Sądu Wejherowskiego, usprawniając mieszkańcom powiatu puckiego załatwianie kwestii urzędowych. Mamy wszystko przygotowane pod względem organizacyjnym i kadrowym. Lokal jest już od długiego czasu wynajęty i doposażony. Domykamy kwestie formalne, żeby mogło to 1 stycznia ruszyć, zapewnia Myrcha. Wydział zamiejscowy uruchomiony będzie wraz z początkiem kolejnego roku. Więcej na omawiany temat dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. Upały to już w tym roku były, kolejne dopiero pojawią się w przyszłym, a póki co musimy się zadowolić co najwyżej umiarkowanymi wartościami na termometrach i takie dzisiaj właśnie będą i są. Na termometrach mamy dzisiaj 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie i Luzinie, 16 w Wejherowo, Redarum, Jagdynia, Pucko-Sakowo, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ciśnienie 1022 hektopaskale, zachmurzenie dość duże, wiatr umiarkowany, możliwe przelotne opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wkrótce w Radiu Norda FM rozmowa z naszym codziennym gościem. Zapraszamy do pozostania z nami.
1: Tym samym śmiało możemy powiedzieć, środa minie, tydzień zginie. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na jutro. Wiecie, gdzie i kiedy mnie znaleźć? Polecam się w tej kwestii. Sonia Polewska, do usłyszenia.
2: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
4: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodium. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.

0: programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Ryszard Pionk, prezes Powiatowego Cechu Rzemiosłów w Wejherowie oraz Michał Rolbiecki, dyrektor Niepublicznej Szkoły Rzemiosła imienia Świętego Józefa w Wejherowie. Witamy.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
0: Piękna okazja, by tutaj spotkać się i porozmawiać. 20-lecie Szkoły Rzemiosła to taki czas podsumowań, to czas pewnego spojrzenia w przyszłość, ale też w przeszłość i w przyszłość. I zacznijmy sobie właśnie od tej przeszłości. Jak to się właściwie stało, że 20 lat temu w Wejherowie taka placówka zaczęła swoją działalność?
2: Jak się zaczęło? No, rzemiosło aktywnie działało, działa z wielką troską o młode pokolenie, a mieliśmy taki okres, gdzie początek 2000, gdzie likwidowano, czy władze podjęły decyzję o likwidowaniu szkół zawodowych. No i tak starszy cechu, ówczesny starszy cechu, pan Brunun Gajewski, mówi na zarządzie: no słuchajcie, jak może społeczeństwo funkcjonować bez fachowców? Otwierajmy szkołę. No i tak się zaczęło. Zarząd zaakceptował. Dużo, jakby to powiedzmy, wkładu miał pan Gajewski. Jego takie, powiedzmy, zaangażowanie, ale i takie staranie, że to musi się udać. Więc powstała szkoła. Powstała szkoła najpierw w gimnazjum w Bolszewie. 2 lata. Uczniów na pierwsze zapisy było 34 w 3 zawodach, tapicer, stolarz i fryzjer. No i dalej się szkoła rozwijała. W 2009 roku mieliśmy już szkołę, placówkę przy Kalwaryjskiej. I tak rozwijała się do dnia dzisiejszego, mając już teraz 20 lat, duży dorobek. Szkoła już zajmuje ten cały budynek, bo wcześniej mieliśmy tylko jedną, drugą część. Uczniów, no tu już myślę, że dyrektor dokładnie określi ilu, w jakich zawodach i tak dalej. Więc to były początki trudne, ale teraz no, mamy pozytywne efekty. Zarząd troszczy się o wyposażenie szkoły w potrzebne materiały dydaktyczne. I myślę, że z dobrym skutkiem nauczyciele z nich korzystają i przedstawiają uczniom w określonych zawodach, gdzie również ten uczeń tą wiedzę teoretyczną ma podpartą wiedzą praktyczną. No muszę też tu zaznaczyć, że obowiązuje u nas system kształcenia dualnego, to znaczy teoria jest w szkole, a praktyka u mistrza w zakładzie. Z tym, że pracownie są wyposażone w dodatkowe sprzęty, tak jak mechanicy, na przykład silniki hybrydowe, spalinowe czy elektryczne. W stolarstwie też mamy 2 obrabiarki CNC, 3-osiową, 5-osiową, także tutaj nie ujmują.

0: innym zawodom, bo i też pracownia gastronomiczna, fryzjerska.
1: Handlowa.
0: Handlowa. To też mamy wyposażone, że uczeń ma na teorii, na podstawie posiadanych materiałów, nauczyciel przedstawia temat. Omawia go, uczeń ma możliwość popatrzenia, dotknięcia i ta wiedza teoretyczna jest bogatsza. Ten uczeń wie dokładnie, o czym nauczyciel mówi. Łatwiej mu przyswoić wiedzę i łatwiej mu później jest w zakładzie pracy wykonać zadanie, które mu mistrz zleca.
2: Nawet najlepsza szkoła, najlepsza placówka edukacyjna z najlepszą kadrą, najlepszym sprzętem nie istniałaby, gdyby nie uczniowie. W materiałach o szkole pojawia się liczba ponad 1600 już absolwentów. I powiedzmy sobie, kim są właściwie ci młodzi ludzie, którzy przychodzą, aby pobierać naukę i co później się z nimi dzieje, kiedy już kończą szkołę? Czy pozostają w kontakcie ze szkołą, czy pozostają w kontakcie z lokalnym rzemiosłem?
1: Tak, ponad 2500 absolwentów, także trochę ich już było. Też ten dynamiczny wzrost liczby uczniów nastąpił po wybudowaniu budynku drugiego naszego szkolnego przy Strzeleckiej 15 ze środków unijnych. Wtedy liczebność wzrosła nawet ponad 900 uczniów mieliśmy w pewnym momencie. Także jest to już dość spora ilość. Do tego w zeszłym roku organ prowadzący otworzył też Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie uczniowie z klas wielozawodowych mają zajęcia teoretyczne, zawodowe, także wszystko robimy kompleksowo, wszystko jest na miejscu. Uczniowie nie muszą już jeździć ani do Gdyni, ani do Tczewa. Zapewniamy im, że tak powiem, całą opiekę na miejscu. Nasi uczniowie, tak jak przeanalizując nawet miejsca, z których pochodzą, ponad 50% jednak są to obszary wiejskie, czyli tutaj okolice Linii, Luzino, Strzepcz. Z tych okolic mamy największą ilość uczniów, ale trend jedyny, który tak naprawdę utrzymuje się od początku, jak rozpoczynaliśmy w trzech zawodach, dwa z tych zawodów cały czas są najliczniejszymi zawodami naszej szkoły, czyli fryzjer i stolarz. Oprócz tego mamy bardzo dużą liczbę uczniów w zawodzie sprzedawca oraz mechanik pojazdów samochodowych. Także no, staramy się jak możemy, otwieramy nowe kierunki. Zaczynaliśmy, tak jak pan prezes wspomniał, z trzema zawodami. Teraz jesteśmy w stanie kształcić 27 zawodów, z czego 21 w tym momencie się kształci.
2: Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. Przypominam, moimi państwa gośćmi są dzisiaj Ryszard Pionk, prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie oraz Michał Rolbiecki, dyrektor Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. Świętego Józefa w Wejherowie.

0: Wracamy do programu Goźnia. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Ryszard Pionk, prezes Powiatowego Cechu Rzemiosłów w Wejherowie oraz Michał Rolbiecki, dyrektor niepublicznej Szkoły Rzemiosła imienia Świętego Józefa w Wejherowie. Powiedzieliśmy o początkach szkoły, powiedzieliśmy o uczniach. Czas powiedzieć troszkę o obchodach jubileuszu, który właśnie trwa.
1: Tak, 20 lat szybko minęło, ale też się dużo wydarzyło. Przede wszystkim rozwinęła się szkoła, tak jak wcześniej tu powiedziałem, wyposażamy na bieżąco pracownię, żeby ta baza dydaktyczna była bogata na poziomie obecnych czasów. No i tu, no mówię, dochodzi do tego 20-lecia, chcieliśmy to uroczyście zaprezentować, pokazać i też pokazać zarazem, że ta szkoła no jest jakby szkołą powiecie, że uczniów mamy z całego powiatu i nawet i spoza powiatu, ale to są jednostki. Natomiast z wszystkich gmin są uczniowie i też w tych gminach są nasi członkowie cechu, którzy tą młodzież od strony praktycznej kształcą. I tutaj zarząd podjął decyzję, żeby to wszystko jakby, no powiedzmy, objąć i samorządy, i uczniów, mistrzów, zdecydowaliśmy, że organizujemy uroczyste 20-lecie. I myślę, że tutaj to 20-lecie, jak przebiegała ta organizacja i tak dalej, to myślę, że tutaj dyrektor będzie chyba więcej miał takich szczegółów, które jakby no jeszcze podniosą w tej wypowiedzi rangę tego 20-lecia.
2: Tak, tutaj chciałbym zaznaczyć, że między cechem a szkołą jest mocna współpraca. Tak jakby nie ma cechu bez szkoły, szkoły bez cechu w tym momencie. I tutaj z tego względu też na uroczystości 20-lecia prezes nie mówił, ale zostały wręczone najwyższe odznaczenia rzemieślnicze. Pan prezes otrzymał szablę Kilińskiego. Oprócz tego podstarszy cechu pan Gerard też otrzymał szablę Kilińskiego i szkoła również została odznaczona szablą Kilińskiego. Także to już jest najwyższe odznaczenie rzemieślnicze, jakie można otrzymać. To tylko pokazuje, jak bardzo cech i szkoła też działa na rzecz rzemiosła. Prezes aktywnie cały czas bierze udział we wszystkich obchodach, wszystkich imprezach, które organizuje rzemiosło. Ja ze swojej strony też się staram. W tym roku została powołana też Rada Dyrektorów Szkół Rzemieślniczych, w której akurat dało mi być sekretarzem. Też udało mi się otrzymać nominację do Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty. Także tutaj, jeżeli chodzi o sprawy rzemiosła, staramy się być na bieżąco, ale nie tylko być na bieżąco, ale też aktywnie uczestniczyć i wdrażać też nasze pomysły, nasze plany związane ze szkołą, ale i też z cechem.
0: Okrągłe jubileusze.
1: Tutaj myślę, że trzeba uzupełnić, no dyrektor, tak, bo przy Związku Rzemiosła Polskiego, co muszę teraz podkreślić, rzeczywiście tam zmiana prezesa, który był obecny na naszych uroczystościach, pan

0: profesor Jan Klimek wprowadził szereg zmian na korzyść rozwoju rzemiosła. Tutaj powołano, przy Związku Rzemiosła powołano Radę Dyrektorów Szkół Rzemiosła. No i tutaj no, dyrektor jest sekretarzem w tejże radzie, także też jesteśmy no, już tam widziani troszeczkę wyżej. No i też mamy wpływ już na, ze sprawami rzemiosła, czy oświaty w rzemiośle, już na szczeblu w Warszawie tym związkowym, tym stowarzyszenia tutaj, jakim jest Związek Rzemiosła Polskiego. Też muszę podkreślić, że zarząd aktywnie działa w tej sferze, bo też została powołana przez ministra edukacji za pośrednictwem Związku Rzemiosła Rada no, specjalistów, ekspertów i też troje naszych członków cechu, dwóch członków zarządu są też w tej radzie. Są powołani w zawodzie fryzjer, w zawodzie gastronomia i w zawodzie krawiec, czyli odzieżówka. Także też tutaj naprawdę zarząd działa prężnie i aktywnie, tworząc jakby powiedzmy podłoże pod jakby no zmiany, które zachodzą w społeczeństwie. No wiadomo, że czas ucieka, czas płynie, ale ludzie mają różnego rodzaju pomysły, wchodzą nowe technologie, nowe metody realizacji czy procesów produkcyjnych i tutaj zarząd naprawdę czyni wszystko, żeby nadążyć równolegle z potrzebami czasu.
1: Jubileusz to nie tylko podsumowanie, to nie tylko radość z tego, co było, ale to także snucie już planów na przyszłość. Także już na koniec naszej rozmowy wybiegnijmy sobie w kolejne lata, co przez kolejne 20 lat nas czeka.
2: Tak, tak jakby nie lubimy stagnacji i cały czas chcemy się rozwijać. Tak jak wspomniałem już wcześniej, cech otworzył również Centrum Kształcenia Zawodowego, ale też w tym roku zostało wpisane do ewidencji no, technikum niepubliczne, które będzie działało też przy ulicy Kalwaryjskiej. I planujemy start technikum na 1 września 2027, na razie w zawodzie technik usług fryzjerskich.
1: Na tym już zakończymy naszą rozmowę. Mi pozostaje tylko życzyć, aby te kolejne lata mijały sukcesywnie, tak aby przynosiły satysfakcję i tym, którzy uczą, i tym, którzy te nauki pobierają. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Ryszard Pionk, prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie oraz Michał Rolbiecki, dyrektor Niepublicznej Szkoły Rzemiosła imienia Świętego Józefa w Wejherowie. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46, przy mikrofonie Michał Jarosz. Czas zobaczyć, co tam dzieje się w naszych lokalnych mediach. O tym, czym żyje region, jakie informacje się pojawiają, opowiedzą nam Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl.
2: Dzień dobry, to może ja zacznę. Tradycyjnie
3: oni mają
2: już.
3: Pieczeństwo.
2: Dzisiejszy serwis rozpoczniemy sobie od rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Wyszecino-Rosoch. Rozbudowa dotyczy 2,5-kilometrowego odcinka. Powiemy też o wizycie sędzi Anny Marii Wesołowskiej w szkole podstawowej numer 1 w Bolszewie. Podczas spotkania poruszone zostały tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności prawa i przeciwdziałania przemocy. Smacznie, ludowo i na wesoło. W Choczewku pod takim hasłem odbył się Dzień Ziemniaka i relacja z tego wydarzenia również dzisiaj u nas w serwisie informacyjnym. I na koniec powiemy o planszówkach w bibliotece. Jest to takie cykliczne wydarzenie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie.
1: A czy smacznie i wesoło jest na portalu nadmorski24.pl?
3: Na pewno jest przyjemnie, witam serdecznie. Cały czas w mediach jest głośno o serialowej lalce, w której w jedną z głównych ról wciela się aktorka pochodząca z Wejherowa, Sandra Drzymalska. Tutaj nie wszyscy może wiedzą, ale ona właśnie swoje pierwsze kroki aktorskie stawiała tutaj w naszym rodzimym mieście, w Grodzie Wejhera. Liceum Sobieskiego przypomniało jej archiwalne zdjęcia, jak tam w teatrze występowała, więc możecie zapoznać się z tymi zdjęciami i z opisem w artykule nadmorski24.pl. Piszemy także o ważnej wiadomości dla mieszkańców powiatu puckiego. Wydział Ksiąg Wieczystych wróci do Pucka. Resort Sprawiedliwości podał już jakiś tam termin, więc zachęcamy do zapoznania się z treścią. Piszemy także o ciekawych inwestycjach, takich nietypowych. Fontanna napowietrzająca pojawiła się na terenie gminy Łęczyce. Możecie w artykule zobaczyć zdjęcia, jak się ładnie prezentuje, w jakich kolorach się mieni. Piszemy także o wczorajszym pożarze sklepu na terenie gminy Władysławowo. Z ogniem walczyło 8 zastępów Straży Pożarnej. W naszych mediach społecznościowych możecie także zobaczyć nagranie z akcji gaśniczej, które przesłał nam jeden z naszych czytelników, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dzisiaj mecz Tytanów Wejherowo, grają pucharowe starcie, to także w mediach społecznościowych możecie już o tym przeczytać i dowiedzieć się, z kim grają i o której. Naprawdę liczą Tytani na gorący doping naszych fanów. Jeżeli jesteśmy w sporcie, to także dzisiaj przeczytacie już niebawem o ATS-ie Małe Trójmiasto, bo przygotowaliśmy już artykuł na temat podcastu Sportowej Fali, tam udzieli obszernego wywiadu o celach, o nowych zawodnikach i już ten wywiad niebawem będzie można także wysłuchać i przeczytać na portalu nadmorski24.pl.
1: A to jeszcze dodaj, kto ten program prowadzi, tą Sportową Falę, którą tak mocno tutaj reklamujesz i zachęcę. No powiedz, państw, kto prowadzi.
3: A taki z Nadmorskiego, Tomasz Smuga.
1: No właśnie, o tym, co dzieje się ciekawego w regionie, to już wiecie, gdzie macie szukać tych informacji. Oczywiście Twoja Telewizja Morska, portal nadmorski24.pl i na antenie Nord FM serwisy informacyjne są.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem, a to tu w Gowinie.

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest. Reklama.
1: Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Film o Grażynie i Jacku Kuroniach już na ekranie. Na razie tylko na festiwalu filmowym w Gdyni. Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny, brany pod uwagę.
1: Sprawą zajmują się już także śledczy. W rzeszowskiej prokuraturze trwa już przesłuchanie zatrzymanych dziś przez CBA byłych PR-owców PiS-u. Anna P., która obecnie pracuje w kancelarii prezydenta, i Piotr M., związany z telewizją Republika, byli autorami kampanii Sprawiedliwe Sądy, wymierzonej w sędziów przeciwnych pisowskim reformom. Śledztwo dotyczy właśnie finansowania tej kampanii przez Polską Fundację Narodową. Marcin Starzec.
3: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
1: Coraz bliżej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe porozumiały się w negocjacjach z wykonawcami zakładu, konsorcjum Westinghouse i Bechtel, w sprawie głównych warunków handlowych. Obie strony chcą, by negocjacje zakończyły się do końca roku. Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Jej pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za 10 lat. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w rocznicę założenia m.in. przez Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
4: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
1: Nasza rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni zatrzymali 40-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni, pracując nad sprawą dotyczącą przestępczości narkotykowej, zdobyli informację, że 40-letni mężczyzna może posiadać w miejscu przebywania środki odurzające. Funkcjonariusze sprawdzili swoje ustalenia i pojechali pod wytypowany adres. Podczas przeszukania policjanci znaleźli substancje, które zabezpieczyli do dalszych badań. Przeprowadzone badania wykazały, że zabezpieczone środki to substancje psychotropowe w postaci N-etylon-rpentendron, marihuana oraz substancji mieszanin amfetaminy. Z zabezpieczonych środków można było przygotować 1930 porcji narkotyków. 40-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu posiadania znacznej ilości narkotyków. Następnie podejrzany został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Gdyni. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 40-latka tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że mężczyzna

0: przez najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Burmistrz Łeb Agnieszka Derba wzięła udział w szkoleniu poświęconym ochronie ludności i obronie cywilnej. Spotkanie odbyło się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i było skierowane do wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast województwa pomorskiego. Samorządowcy rozmawiali m.in. o zadaniach, jakie stoją przed gminami w sytuacjach zagrożenia oraz sposobach reagowania na sytuacje kryzysowe. Podczas szkolenia uczestnicy nie ograniczali się wyłącznie do części teoretycznej. Wzięli także udział w praktycznych ćwiczeniach, które miały pozwolić na sprawdzanie procedur i sposobów działania w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Tematem rozmów były m.in. obowiązki samorządów związane z bezpieczeństwem mieszkańców oraz przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Burmistrz Łeby podkreśliła, że bezpieczeństwo mieszkańców należy do najważniejszych odpowiedzialności samorządu. Udział w szkoleniu miał więc być okazją do poszerzenia wiedzy i przećwiczenia działań, które mogą być potrzebne w przypadku zagrożenia. Spotkanie w Akademii Marynarki Wojennej było jednym z elementów przygotowania przedstawicieli pomorskich samorządów do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Ponad 1 000 000 zł dofinansowania na modernizację boiska piłkarskiego w Kobylnicy. Gmina pozyskała na ten cel ponad 1 083 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Modernizacja obejmie pełnowymiarowe boisko przy Alei Orzechowej. Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 2 166 000 zł. Planowana jest m.in. modernizacja murawy i systemu nawadniania, montaż nowoczesnego oświetlenia LED oraz elektronicznej tablicy wyników. Powstanie także modułowy budynek szatniowo-sanitarny z zapleczem dla zawodników, trenerów i sędziów. Wokół obiektu pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe, a także fontanna z wodą pitną. Jak podkreślają władze gminy, celem jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca, które będzie służyć zarówno zawodnikom, jak i mieszkańcom. Młodzi mieszkańcy gminy Puck mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Gminy Puck. To pierwsza kadencja tego organu. Rada będzie liczyć 17 osób, a jej kadencja potrwa 2 lata. Kandydatury można zgłaszać do 29 września. O miejsce w Radzie mogą ubiegać się uczniowie w wieku od 13 do 15 lat mieszkający na terenie gminy Puck i uczący się w szkole podstawowej, publicznej lub niepublicznej, zarówno na terenie gminy, jak i poza nią. Kandydaci muszą mieć również pełne prawa ucznia. Młodzieżowa Rada będzie mogła zabierać głos w sprawach ważnych dla młodych mieszkańców. Chodzi m.in. o edukację, kulturę, sport i rekreację, bezpieczeństwo, zagospodarowanie przestrzenne oraz sprawy społeczne. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Puck. Choć jesień nam się zaczęła, to na razie nie jest jeszcze specjalnie polska złota jesień. Póki co raczej taka wczesna szarobura jesień. Na niebie zachmurzenie dość duże, przelotne opady deszczu tu i ówdzie mogą się pojawiać, a temperatura no niezbyt wysoka. 15 to dziś maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, Luzinie. 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1022 hektopaskale, a wiatr utrzymuje się cały czas umiarkowany.
1: Norda FM.

0: Gdy z szafy wraca cieplejsza kurtka, a po powrocie do domu coraz lepiej smakuje gorąca herbata z miodem. Jak widać, za oknem jesień rozgościła się u nas na dobre. Jak to wygląda w Wejherowie, jak to wygląda w Redzie, w Rumi, w Lęborku i w Słupsku, albo w Gdyni, dajcie znać, prześlijcie na radiowym czacie jesienną radiową pocztówkę. Do 18 jestem razem z wami. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
8: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
10: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: To chyba będzie hit jesienny w Radiu Norda FM. Tobi Romeo i Fly High, cała playlista u nas na stronie norda.fm w zakładce Co było granie. I mamy pierwszy dzień jesieni, a nad morzem proszę jak ładnie. Dzisiaj zaglądamy do Białogóry przez kamerę w portalu nadmorski24.pl i co widzę? No proszę Państwa, na plaży dużo słońca, nad Bałtykiem piękne niebo z kłębiastymi chmurami, a jasny piasek aż zachęca do spaceru. Plaża niemal pusta, więc ciszy i przestrzeni zdecydowanie dzisiaj tam nie brakuje. Morze szumi, morze kołysa, na wodzie widać sporo białych grzyw, więc cieplejsza kurtka na pewno się przyda. I jak się okazuje, jesień pokazała dzisiaj swoją naprawdę ładną stronę. Jeśli macie wolne popołudnie, biegnijcie, jedźcie, Białogóra wygląda bardzo kusząco. Zresztą sami sprawdźcie. Nadmorski24.pl, zakładka Nasze kamery. A w Nordzie na fali za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Słuchamy Radia Nord FM w środę, 15.30, zamieniamy się w słuch, bo mamy bardzo ważne informacje zarówno dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Posłuchajcie. Uwaga, bo od czwartku, czyli od jutra, do 24 września na ulicy Witomińskiej na wysokości nowo wybudowanego wiaduktu zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z zajęciem jednej strony jezdni. Zmiany są związane z budową obwodnicy Witomina. W rejonie prowadzonych robót zostanie wprowadzony ręcznie sterowany ruch wahadłowy. Prace prowadzone będą w godzinach od 8 do 15, a zakończenie prac planowane jest na piątek, na 25 września. I przypomnijmy, że aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są jak zwykle na stronie zdm-gdynia.pl. To jest raport drogowy w Radiu Norda FM. Uwaga, pasażerowie korzystający z pociągów SKM na trasie Reda-Wejherowo. Musicie przygotować się na nocne zmiany w organizacji ruchu, a utrudnienia potrwają do 25 września. I mają one związek z pracami torowymi prowadzonymi przez PKP PLK. Za każdym razem utrudnienia potrwają od godziny 23.50 do 4 rano. I uwaga, bo w tym czasie na odcinku Reda-Pieleszewo-Wejherowo-Nanice pociągi PKP SKM kursujące w obu kierunkach będą zatrzymywały się wyłącznie przy peronie numer 1. Chodzi o peron, przy którym w normalnych warunkach zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Wejherowa i Lęborka. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w przeciwnym kierunku również będą musieli korzystać właśnie z tego peronu. PKP SKM apeluje do podróżnych o zwracanie uwagi na komunikaty oznakowania na stacjach oraz przystankach. Zmiany są związane z pracami prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej. To był raport drogowy w Radiu Nord FM. Na kolejny zapraszamy już za godzinę, a za chwilę kilka słów o pogodzie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: A jak widać za oknem, jesień zameldowała się już w naszym regionie. Dzisiaj sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. Miejscami może przelotnie popadać. Termometry pokazują 15 stopni w Dębkach, w Luzinie, w Redzie i w Rumi oraz 16 w Wejherowie, Gdyni i w Słupsku. Nad morzem dość silny i porywisty wiatr. Noc już wyraźnie chłodna, w głębi regionu od 5 do 8 stopni, nad samym Bałtykiem nieco cieplej. A jutro więcej chmur i miejscami deszcz i od 13 do 16 stopni. Parasol i cieplejsza kurtka zdecydowanie się przydadzą.

0: Igo Mrozu, Vito Bambino, Supermoce w Radiu Norda FM. Słuchajcie, no mamy pierwszy dzień jesieni i tak pomyślałem, że znajdę dla Was szybkie, proste wskazówki, jak ogarnąć się jesienią. No to proszę bardzo, po pierwsze ubieramy się na cebulkę, rano jest chłodno, po południu może wyjść słońce, więc najlepiej sprawdzą się warstwy i lekka kurtka chroniąca przed deszczem oraz wiatrem z Nadbałtyku, a po drugie trochę ruchu, porządny sen i coś ciepłego po powrocie do domu. Chyba nie muszę Was namawiać na herbatę z miodem, która smakuje teraz zdecydowanie lepiej. No to dbajcie o siebie i nie dajcie się pierwszym jesiennym chłodom, a ja będę Was tutaj w Radiu Norda FM rozgrzewał muzyką. Za chwilę u nas fala ciekawostek, a później sprawdzimy, co w najbliższym serwisie regionalnym Radia Norda.
1: Norda na fali. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

co wyszło na jaw, że wokalistka przygotowała się do roli mamy. Paparazzi ruszyli tropem gwiazdy, która wybrała się na spacer z nowonarodzonym dzieckiem w towarzystwie narzeczonego i agentki. Wielbiciele Lady Gagi od wielu tygodni szukali choćby drobnej wzmianki o tym, co słychać u ich idolki. Jedna z największych, najbardziej zapracowanych gwiazd światowego popu nagle ograniczyła swoją obecność w mediach do absolutnego minimum. Brak spektakularnych wyjść na czerwone dywany, jakichkolwiek występów oraz całkowite milczenie w mediach społecznościowych podsycały dziesiątki teorii spiskowych od prac nad tajnym projektem muzycznym przez zaplanowaną w najdrobniejszych szczegółach operację plastyczną, aż po rewolucję w życiu prywatnym. Ci, którzy przyjęli ostatni wariant, trafili w dziesiątkę. 40-letnia artystka już kilkukrotnie deklarowała publicznie chęć założenia rodziny. Jak czytamy w sieci, w wywiadzie dla pewnego magazynu w 2020 roku podkreśliła, że nie może doczekać się swojego debiutu w roli mamy. 6 lat później udało jej się spełnić to marzenie. Gaga w absolutnej tajemnicy przed mediami przygotowała się do przywitania na świecie swojego pierwszego dziecka. Najnowsze zdjęcia fotoreporterów zrobione w spokojnej dzielnicy, w której mieszka wokalistka, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Świeżo upieczona mama została dostrzeżona na spacerze z noworodkiem mocno otulonym chustą i wtulonym w jej klatkę piersiową. Póki co płeć, a tym bardziej imię dziecka, pozostają słodką tajemnicą jego rodziców.

0: Środowe, jesienne granie w Radiu Nord FM i zbliżamy się do godziny 16. Sprawdzamy, co w najnowszym serwisie regionalnym. I uwaga, bo powiemy m.in. o nowoczesnej kuchni, która rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Modernizacja kosztowała blisko 4 600 000 zł. Zmienił się również sposób wydawania posiłków. Specjalne wózki mają teraz utrzymywać odpowiednią temperaturę potraw aż do momentu podania ich pacjentom. Takie tematy znajdziemy po 16 w serwisie regionalnym Radio Nord FM. Dzisiaj dyżur pełni Michał Jarosz. Zapraszam w jego imieniu, a ja wracam po 16 z zagadką dnia.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
2: Polskie myśliwce w akcji przez rosyjski śmigłowiec. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa zrezygnował z walki o urząd.

0: Miriam Lipińska. Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
1: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
0: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorochusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorochusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
0: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością naciągaczy oszukujących na opał. Oszuści często podszywają się pod istniejące sklepy internetowe, wysyłają lub promują w mediach społecznościowych linki, które są łudząco podobne do prawdziwych, a ceny peletu czy węgla o wiele niższe.
3: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o czujność i kupowanie u sprawdzonych dostawców opału. 7, a nie 8 kandydatów wystartuje w niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zrezygnował Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Jak wyjaśnił, łączy z Gibałą siły, bo są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami w tych wyborach i gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
4: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
0: Łukasz Gibała od razu podziękował Hoffmanowi, ale nie chciał mówić, czy w zamian za poparcie Hoffman zostanie wiceprezydentem.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Radni gminy Luzino rozmawiali o utworzeniu spółdzielni energetycznej, programie opieki nad zabytkami oraz funkcjonowaniu punktu zlewnego. Podczas wspólnego posiedzenia komisji zajęli się także m.in. zakupem działek leśnych i sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców. 18 września odbyło się wspólne posiedzenie Komisji do Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Luzino. W obradach uczestniczyło 12 radnych. Radni wysłuchali informacji Krajowego Centrum Rozwoju Energetyki Spółdzielczej w sprawie założenia spółdzielni energetycznej. Zdecydowali, że chcą dokładniej zapoznać się z materiałem i wrócić do tematu podczas kolejnego posiedzenia komisji. Omówiono również projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję, w tym gminny program opieki nad zabytkami na lata 2026-2029. Jednym z tematów było funkcjonowanie punktu zlewnego w Luzinie. Mieszkańcy zostali poinformowani, że w najbliższym tygodniu ma zostać zastosowany rozwiązanie problemu uciążliwości zapachowych w rejonie ulic Drzewiarza i Partyzantów. Jego skuteczność ma być monitorowana. Komisje rozpatrzyły też pisma dotyczące m.in. sprzedaży nieruchomości, utwardzenia ulicy i montażu progu zwalniającego. W głosowaniu wyraziły zgodę na zakup ponad 2 hektarów działek leśnych w celu wymiany terenu z nadleśnictwem. W Cewicach odbyło się narodowe czytanie, podczas którego w centrum uwagi znalazły się dziady Adama Mickiewicza. Do wspólnego czytania w zespole szkół w Cewicach dołączyli przedstawiciele gminnego samorządu i lokalnych instytucji. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wójt gminy Cewice Jerzy Bańko oraz sekretarz gminy Joanna Parszewska. Spotkanie odbyło się 21 września na zaproszenie szkoły. Wśród zaproszonych gości znalazł się również Karol Płotka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz Wioletta Wilkosz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach.

0: Fragmenty dziadów czytali wspólnie z dyrekcją i nauczycielami zespołu szkół w Cewicach. W ten sposób tegoroczna odsłona Narodowego Czytania połączyła przedstawicieli samorządu, lokalnych instytucji oraz społeczność szkolną. Spotkanie odbyło się w szkolnych murach, a jego oprawa nawiązywała do charakteru dzieła Adama Mickiewicza. Organizatorzy zwracali uwagę na skupienie młodzieży podczas czytania i atmosferę towarzyszącą wydarzeniu. Tegoroczne Narodowe Czytanie było okazją do wspólnego sięgnięcia po klasykę polskiej literatury oraz do spotkania różnych pokoleń wokół utworu Dziady. W wydarzeniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele gminy Cewice, jak i osoby związane z miejscowymi instytucjami kultury i szkołą. Nowoczesna kuchnia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku jest już gotowa. Kompleksowa modernizacja kosztowała blisko 4 miliony 590 tysięcy złotych brutto. Inwestycja objęła przebudowę obiektu, wykonanie nowych instalacji oraz wyposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Zmienił się także sposób przygotowywania i wydawania posiłków. Dotychczasowy system tacowy zastąpiono systemem bemarowym. Posiłki przygotowywane są w kuchni centralnej, a następnie trafiają na oddziały w specjalnych wózkach, gdzie utrzymują właściwą temperaturę potraw. Bezpośrednio przed wydaniem posiłek jest nakładany na tacę pacjenta. Nowa kuchnia została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie żywności, dietach klinicznych i większym komforcie pracy personelu. W ramach inwestycji wykonano m.in. kompleksową przebudowę układu funkcjonalnego budynku, nowe przyłącze elektroenergetyczne wraz z linią zasilającą, kompletną instalację elektryczną obejmującą rozdzielnie, trasy kablowe, oświetlenie oraz instalacje zasilające, nową instalację wodociągową i kanalizacyjną, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dostosowaną do wymagań technologii gastronomicznej. Umowę na realizację inwestycji podpisano w sierpniu ubiegłego roku. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym tego roku. Energetyka, turystyka morska, energetyka wiatrowa, kolej, drogi i rozwój portu we Władysławowie. To tematy, które poruszone zostaną podczas konferencji Norda Przestrzeń dla Biznesu. Ma być okazją do rozmowy o kierunkach rozwoju gospodarczego północnych Kaszub. Do udziału zaproszono przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów oraz instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji i rozwój regionalny. W programie znalazły się tematy związane zarówno z dużymi inwestycjami energetycznymi, jak i infrastrukturą transportową oraz potencjałem gospodarczym regionu. Pierwsza część konferencji rozpocznie się 7 października o 10. Po otwarciu wydarzenia przez starostę Puckiego Jarosława Białka zaplanowano wystąpienia dotyczące m.in. inwestycji KGHM, energetyki jądrowej oraz morskiej energetyki wiatrowej. Drugi panel będzie poświęcony infrastrukturze. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o planowanych i realizowanych inwestycjach drogowych oraz kolejowych. Marcin Majek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pucku, przedstawi tematy Via Maris i jej znaczenia dla rozwoju regionu. Rafał Banaszkiewicz z PKP Polskich Linii Kolejowych będzie mówił o możliwościach, jakie dla mieszkańców i gospodarki może stworzyć rozwój połączeń kolejowych. Ważnym punktem programu będzie również dyskusja o porcie we Władysławowie. Kamil Pach, zastępca burmistrza Władysławowa, przedstawi jego potencjał w kontekście gospodarki i nowych inwestycji. Panel zakończy wystąpienie Romana Więcławskiego, wiceprezesa Norda Regionalnej Izby Przedsiębiorców. Potwierdzenie udziału w konferencji należy zgłosić do 25 września. Szesnasta z minutami na zegarach i 16 stopni na termometrach w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 15 z kolei w Dębkach, Władysławowie, Łebiołówce, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach z kolei 1022 hektopaskale, czyli wartość umiarkowana. Zachmurzenie, jak sami widzimy, od samego rana utrzymuje się dość intensywne, w praktycznie całym regionie są przejaśnienia, ale jest również szansa na przelotne opady deszczu. Zresztą kolejne dni bardzo podobnie pogodowo będą się prezentowały.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Tu Radio Norda i Grzegorz Chyży otwiera kolejną godzinę w programie
1: Norda na fali.
0: Do 18:00 Robert Jastrzębski. Zaglądamy od razu do

Kartki z kalendarza do tej jesiennej kartki już, bo imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof i Piotr. Wszystkim solenizantom życzymy jak zwykle samych dobrych chwil i wszystkiego najlepszego. No i wcale się nie dziwię, że w kalendarzu mamy dzisiaj dzień spadającego liścia. Idealnie pasuje do pierwszego.

0: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja łez medze sunty, ósmy, spac łet scane.
2: Spac łet scane.
3: Nie orientować się.
2: Nie orientować się.
3: Jem spyłet scane, nie wiem nick. Cie krzewy ciołen prosty był.
2: Nie orientuję się, nie pytaj. Wiem, gdzie jest szkoła, sklep i szpital.
3: Jem spyłet scane, nie wiem nick. Cie krzewy ciołen prosty był.
2: Spac łet scane.
3: Nie orientować się.
2: Spac łet scane.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Norda na fali. Norda na...

0: I tak gramy w środę w Radiu Norda z pozdrowieniami dla kierowców, bo my tutaj cały czas śledzimy sytuację i pilnujemy ruchu na drogach naszego regionu. O 16.30 będą ważne informacje dla kierowców, warto z nami zostać. A wiemy, że w Rumi od jutra, od godziny 9, kolejne zmiany przy przebudowie ronda Jana Pawła II. Zamknięty zostanie w lodu od ulicy Kosyniorów, a utrudnienia w rejonie Dębogórskiej potrwają jeszcze przez kilka miesięcy. Sprawdzimy też, co czeka kierowców w Gdyni. Bo jak wiemy, w Gdyni odbywa się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i tam też będą w sobotę utrudnienia. Zamknięty będzie m.in. fragment ulicy Armii Krajowej, pojawi się ruch jednokierunkowy i będą zmiany dla pasażerów ZKM. To wszystko u nas o 16.30, ostatni raport drogowy, a później zapraszam na naszą łamigłówkę w ramach zagadki dnia.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Tu Radio Norda FM i 16.30. Przed nami ostatnie informacje drogowe. Dajcie głośniej. Uwaga, rumscy kierowcy. W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ronda Jana Pawła II w Rumi w czwartek 24 września od godziny 9 zamknięty zostanie wlot z ulicy Kosynierów w rondo oraz ulicę Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego. W Rumi trwa jedna z najważniejszych inwestycji drogowych. Modernizacja ronda Jana Pawła II oraz ulicy Dębogórskiej na odcinku od tego skrzyżowania do ronda Marszałka Płażyńskiego.

0: Przebudowa ma znacząco upłynnić ruch w tym rejonie i poprawić bezpieczeństwo. Zanim to jednak nastąpi, mieszkańcy muszą liczyć się ze znaczącymi utrudnieniami, które potrwają aż do wiosny. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę układu drogowego oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. Wykonawca całkowicie zamknął odcinek ulicy Dębogórskiej pomiędzy rondami Jana Pawła II a Marszałka Płażyńskiego. Nieczynne pozostaną również wjazdy na rondo z ulic Kosynierów oraz Cejnowy. Uwaga, bo jednocześnie obowiązuje zakaz parkowania na całej długości ulic Derdowskiego i Mostowej oraz na odcinkach ulic Wybickiego i Lipowej. Szczegóły omawianych utrudnień znajdziemy na stronie rumia.eu. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców, bo w najbliższą sobotę w związku z organizacją gali rozdania nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w godzinach od 14 do 21 wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzenia oraz sprawnego funkcjonowania ruchu drogowego zamknięta dla ruchu zostanie ulica Armii Krajowej na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ulicy Zawiszy Czarnego. Na ulicy Armii Krajowej na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ulicy Świętojańskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zamknięta zostanie ulica Borcharta za parkingiem hotelu Merkur Gdynia. Wyłączony z funkcjonowania zostanie przystanek ZKM przy ulicy Zawiszy Czarnego. I w związku z wydarzeniami festiwalowymi do 27 września wyłączone z użytkowania również 16 miejsc postojowych przy ulicy Grunwaldzkiej wzdłuż Gdyńskiego Centrum Filmowego, a do 25 września przy ulicy Armii Krajowej przy Gdyńskim Centrum Filmowym uruchomiony został tymczasowy przystanek, z którego kursuje wyłącznie autobus festiwalowy. I to tyle w raporcie drogowym Radio Nord FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Jak się okazuje, ten pierwszy dzień jesieni nie jest aż taki straszny. W wielu miejscach naszego regionu świeci słońce, ale też sporo chmur, które będą przeplatać się z przejaśnieniami. Miejscami też może przelotnie popadać. Na termometrach od 15 stopni w Dębkach, w Luzinie, do 16 w Gdyni, w Wejherowie i w Słupsku. Nad morzem nadal dość mocno wieje. A jutro więcej chmur, miejscami deszcz i maksymalnie 13 stopni, a jesienny zestaw na czwartek to kurtka i parasol.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Norda i to są te piosenki, które znacie z naszej anteny, szczególnie z naszego pasma Norda Party, które odpalamy dzisiaj niezmiennie po godzinie 18. Już teraz zapraszam, a do 18 Nordo na fali i czas na środową zagadkę dnia. Szukamy trzycyfrowego kodu i przypominam, że każdy uczestnik ma maksymalnie 3 próby. Komentujemy pod postem konkursowym na profilu facebookowym Radio Nordo FM. A co do wygrania? Dzisiaj są 2 bilety do kina Helios w Gdyni. Otrzyma je osoba, która jako pierwsza poda poprawny i precyzyjny kod. Ja podaję wskazówki i pierwsza mówi, że kod jest liczbą nieparzystą. Tak dzisiaj zaczynamy, tak dzisiaj gramy. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie, klarownie Wam wyjaśniłem. Kto z nami po raz pierwszy informuje, że zasady naszej zabawy podpięte są również w konkursowym poście. I tak przynajmniej do 18 bawimy się dzisiaj w Nordzie na fali. Trzymam kciuki i bardzo jestem ciekawy, kto dzisiaj sobie poradzi z trzycyfrowym kodem, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
0: Norda na fali. Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety

0: przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Co zrobić, kiedy świat nagle staje na głowie, a jedynym miejscem, w którym można poczuć się bezpiecznie, jest dom ukochanego dziadka oddalony o 500 mil? Odpowiedź na to pytanie już wkrótce poznają widzowie Lęborskiego Centrum Kultury Fregata, a szczegóły już za chwilę. Witajcie w Oknie na Kulturę na antenie Radio Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Fregata zaprasza na kolejne spotkanie z popularnego cyklu Fregata dla seniorów. To wyjątkowa propozycja dla dojrzałych widzów, ale tak naprawdę zaproszenie jest otwarte dla każdego, kto niezależnie od metryki czuje się młody duchem i po prostu kocha dobre kino. Tym razem na ekranie pojawi się film 500 mil, ciepła i poruszająca opowieść, w której nie brakuje zarówno wzruszeń, jak i subtelnego humoru. Historia zabiera nas do Irlandii. Głównymi bohaterami są nastoletni Finn i jego młodszy brat Charlie. Po rozstaniu rodziców chłopcy uciekają z domu, chcąc uniknąć rozdzielenia. Ich celem jest dzikie, zachodnie wybrzeże Irlandii i dom ukochanego dziadka Johna. To właśnie tam widzą swoją ostatnią bezpieczną przystań w świecie, który nagle przestał być dla nich uporządkowany i przewidywalny. Przed braćmi długa, licząca 500 mil podróż. Nie będzie łatwo, Finn i Charlie będą musieli wykazać się sprytem, odwagą i urokiem osobistym, a przede wszystkim zaufać ludziom, których spotykają po drodze. Jedną z ważniejszych osób na ich trasie okaże się Kate, wolna duchem uliczna muzykantka. Jak informują organizatorzy, 500 mil to więc nie tylko opowieść o podróży z punktu A do punktu B, to historia o rodzinie, bliskości, nadziei i o tym, że czasem pomoc może nadejść z zupełnie niespodziewanej strony. Na seans Fregata zaprasza w środę 7 października o godzinie 12. Film zostanie wyświetlony w wersji z lektorem. Warto więc zarezerwować sobie środowe popołudnie i wybrać się właśnie do kina, bo czasem wystarczy jeden film, żeby na 2 godziny oderwać się od codzienności, przeżyć niezwykłą historię i przypomnieć sobie, że na najtrudniejszej nawet drodze nigdy nie jesteśmy całkiem sami. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radia Nord FM zapraszam już jutro o 8.45. Słyszymy się, moi drodzy. Cześć!

Za nami Golec Orkiestra w Radiu Norda FM. Zbliżamy się do godziny 17. Zanim wrócimy do zagadki dnia, słuchajcie, dajcie głośniej, bo otrzymaliśmy pilną prośbę od słuchacza z Lęborka, bo trwają poszukiwania

0: 50-letniej Anny Magdaleny Milczarek, mieszkanki Garczegorza niedaleko Lęborka. Kobieta zaginęła we wtorek 22 września. Ostatni raz kontaktowała się z rodziną około godziny 12, przebywając w szpitalu Gdynia Redłowo. Pani Anna ma około 164 cm wzrostu, jest szczupłej budowy, ma długie brązowe włosy i brązowe oczy. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę, niebieskie dżinsy i czarne buty. Każdy, kto widział panią Annę lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o pilny kontakt z policją albo pod numerem alarmowym 112. Dodatkowo oczywiście zdjęcie pani Anny znajdziemy na profilu Gdziekolwiek jesteś. A przypomnę, że informację przesłał nam pan Adrian z Lęborka. Dziękujemy, trzymamy kciuki i wierzymy, że akcja skończy się pomyślnie. Jeszcze raz przypominam, całą informację znajdziemy na profilu facebookowym pod hasłem Gdziekolwiek jesteś. Do 18 to jest Nordo na fali. Kolejne wskazówki do naszej zagadki dnia wrzucam w kolejnych komentarzach, sprawdźcie sami. A ja wracam po 17.
1: Nordo na fali. Nordo na fali.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
3: Ceny paliw na chwilę się zatrzymają, ale na horyzoncie widać podwyżki. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Dar młodzieży wrócił z dalekiego rejsu za ocean, prawdopodobnie ostatniego. Miriam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
4: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
3: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez

0: Najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
1: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
0: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Wojska dronowe mają nowego dowódcę. Został nim generał Witold Bartoszek. Jego poprzednik, generał Mirosław Bodnar, został odwołany. Prywatnie jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Generał dostał nowe zadanie. Będzie zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Bodnar kierował wojskami dronowymi przez ponad 2 lata. W wojsku słychać, że generał Bodnar stracił stanowisko, ponieważ dowództwo nie było zadowolone z efektów prac i nie miał wystarczającej wiedzy w zakresie dronów. Rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych MDP dla bezpieczeństwa. Od jutra przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej mają przeprowadzać spotkania i warsztaty w szkołach w całym kraju.
2: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
0: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
3: O Jezu! O Jezu, mój synek!
4: No, przepiękny jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
5: Komu Państwo machacie?
6: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
5: Świadki to dla kogoś z załogi?
7: Dla córki.
5: Była na praktykach czy w załodze?
7: Praktyki.
5: Ile czasu?
7: Straciłem rachubę.
5: Tęsknił Pan?
7: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
0: Z witającymi rozmawiał Paweł Radzewicz. Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Policjanci z Wejherowskiej Komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozbój. Zaatakował kobietę i wyrwał jej torebkę. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w rejonie jednego z osiedli w Wejherowie. Z przekazanego policjantom zgłoszenia wynikało, że pokrzywdzona została zaatakowana przez mężczyznę. Napastnik uderzył ją w głowę i twarz, a następnie bił i kopał po całym ciele. Zabrał jej torebkę, w której znajdował się telefon, klucze do mieszkania oraz inne rzeczy osobiste. Kobieta w wyniku tego zdarzenia doznała poważnych obrażeń twarzy oraz innych urazów i trafiła do szpitala. Policjanci zajęli się ustaleniem okoliczności zdarzenia i poszukiwaniem sprawcy. Funkcjonariusze pionu kryminalnego z Wejherowskiej Komendy, analizując zebrane informacje i wykonując kolejne czynności w terenie, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju. Ten trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący przestępstwa rozboju. Za ten czyn grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator z prokuratury rejonowej w Wejherowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. 32-latek ma obowiązek stawiać się w wejherowskiej jednostce policji 2 razy w tygodniu. Ponad 3 promile alkoholu miał 39-letni kierowca Audi, który w gminie Wicko prowadził samochód od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Auto w pewnym momencie zatrzymało się w poprzek drogi, a świadek niebezpiecznej jazdy powiadomił służby i dopilnował, by kierowca nie odjechał. Do zdarzenia doszło przed południem w Białogardzie. Świadek zauważył Audi jadące między krawędziami jezdni, a także pod prąd. Gdy zawrócił w kierunku samochodu, zobaczył, że kierowca wysiadł, wszedł na chodnik, zataczał się i upadł. Mężczyzna posadził go na ławce i czekał z nim na przyjazd policjantów. Funkcjonariusze zastali samochód stojący na środku drogi. Audi miało uszkodzone felgi i opony, natomiast kierowca znajdował się kilkaset metrów dalej. Badanie wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali 39-latkowi prawo jazdy, a samochód został odholowany. Mężczyzna ma usłyszeć zarzut prowadzenia pojazdu pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi do 3 lat więzienia oraz co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Bezpłatne porady zdrowotne, konsultacje dietetyczne, informacje o programach profilaktycznych. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku włączył się w ogólnopolską kampanię Ministerstwa Zdrowia Profilaktyka Podaj Dalej.

Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do regularnych badań zdrowego stylu życia i większej troski o własne zdrowie. Podczas najbliższych spotkań będzie można skorzystać z porad specjalistów, a także zapisać się do programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz miasto Słupsk. Mieszkańcy uzyskają również informacje dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych, samobadania piersi, obsługi internetowego konta pacjenta oraz wyrabianie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W akcję zaangażowali się m.in. słupski sanepid, pomorski oddział wojewódzki NFZ, Słupskie Stowarzyszenie Amazonka, Polskie Towarzystwo Stomijne Pol Ilko oraz Fundacja Przystań. Najbliższe dyżury informacyjno-edukacyjne odbędą się 24 września przy ulicy Bohaterów Westerplatte, przy ulicy Wojska Polskiego oraz przy ulicy Władysława Łokietka. Wszystkie spotkania zaplanowano w godzinach od 10 do 12 między 24 września a 30 września. Mieszkańcy Wejherowa, uczniowie, urzędnicy i strażnicy miejscy po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. Zorganizowane grupy porządkowały różne części miasta, a jednym z głównych miejsc tegorocznej akcji były okolice Kalwarii Wejherowskiej. Zbiórkę uczestników wyznaczono przy kaplicy grobu Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Roszczynialskiego. Stamtąd uczestnicy ruszyli do lasu, gdzie porządkowali alejki i okoliczne tereny zielone. W sprzątanie zaangażowali się m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Wejherowie wraz z sekretarz miasta Iwoną Piastowską. Urzędnicy kontynuowali działania prowadzone wcześniej przez uczniów wejherowskich szkół podstawowych, którzy w miniony weekend również sprzątali miasto. Do akcji dołączyli także funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wejherowie. W terenie pracowało 6 strażników, szczególnie dużo odpadów znalazły 2 strażniczki, które oprócz typowych śmieci komunalnych wyniosły z lasu 2 tapicerowane krzesła oraz sporą liczbę butelek po alkoholu. Akcja po raz kolejny pokazała, że mimo regularnego sprzątania w lasach i na terenach zielonych wciąż można znaleźć odpady, które nigdy nie powinny tam trafić. Wieczory już są dość chłodne, takie jesienne, można już wprost powiedzieć. Na termometrach dziś maksymalnie oglądaliśmy 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gniewinie, Luzinie, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei w nocy temperatura spadnie nawet do 7 stopni Celsjusza. Zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane, wiatr zresztą także utrzymuje się umiarkowany. Jest wciąż szansa na przelotne opady deszczu, no i przez najbliższe dni, w sumie przez najbliższe miesiące trzeba się na to nastawiać. Norda.

0: I to była Doda w Radiu Norda FM, a wcześniej Ray Dalton. No trochę pograliśmy, czas, żeby coś do mikrofonu powiedzieć. Tu Robert Jastrzębski. Dzień dobry, kto z nami dzisiaj? Kto z Radiem Norda FM w środę? Mamy 23 dzień września. Przy okazji od razu pozdrawiamy pana Krzysztofa, który nam podesłał ładną jesienną widokówkę. No i słusznie na Facebooku zauważyliście, że ten ładny widok z nadmorza to oczywiście plaża Białogóra. A do 18 Norda na fali. W tej godzinie sprawdzimy, kto jako pierwszy złamał dzisiejszy kod. I do wygrania dwa bilety do kina. Będzie trochę sportu z naszego regionu i podpowiemy, co warto zobaczyć na dużym ekranie, czyli zrobimy sobie przegląd repertuaru w naszych regionalnych kinach. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.

Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.

0: Fastboy i Music Sound w Radiu Norda FM. Zbliżamy się do 17.30, za chwilę w wiadomościach sportowych. Sprawdzimy, co tam na arenach naszego regionu. A ja wracam do zagadki dnia i sprawdzam komentarze, bo wśród odpowiedzi pojawił się na przykład kod 239. A Małgorzata wykorzystała 3 próby i postawiła na 961, 245 oraz 583. Jest z nami pan Jacek Miodu, który typuje 913 i 235, a pani Jolanta Wicka podaje 905. No dobrze, wszystkie te liczby są nieparzyste, okej, czyli zgadzają się z pierwszą wskazówką, ale informuję, że prawidłowy kod nadal jednak pozostaje ukryty. No to ja tu wracam do przeglądu tego, co próbujecie i komentujecie i podaję ostatnią wskazówkę, uwaga. Bo ostatnia wskazówka mówi, że suma wszystkich cyfr kodu wynosi 18. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 18. I więcej już dzisiaj nic nie podpowiem. Grajcie dalej, próbujcie, kombinujcie. Finał naszej zabawy przed 18. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Ruszyła przed sprzedaż biletów na 49. derby Trójmiasta. Spotkanie Lechii Gdańsk z Arką Gdynia odbędzie się 18 października o godzinie 20.30 na Polsat Plus Arenie Gdańsk w ramach 11. kolejki Betclic pierwszej ligi. Sprzedaż wystartowała 21 września o godzinie 19.45, co nawiązuje do roku powstania Lechii. Na tym etapie bilety mogą kupować posiadacze karnetów oraz kibice spełniające określone warunki związane z obecnością na wcześniejszych meczach biało-zielonych. W zależności od uprawnień można kupić od 3 do 5 wejściówek. Sprzedaż otwarta dla wszystkich kibiców ma rozpocząć się 24 września o godzinie 19.45. Wtedy jedna osoba będzie mogła kupić maksymalnie 2 bilety. Na razie nie została jeszcze określona ostateczna pojemność stadionu na derby. Gospodarze chcą jednak pobić rekord frekwencji na meczu Lechii z Arką oraz ligowe spotkanie na stadionie w Letnicy. Obecny rekord wynosi 37,5 tysiąca kibiców. Od zgłoszonej pojemności imprezy będzie zależała również liczba biletów przeznaczonych dla kibiców Arki. Zgodnie z przepisami gościom powinno przypaść 5% miejsc. Ceny biletów na derby są wyższe niż na pozostałe mecze Lechii w tym sezonie. Wejściówki normalne kosztują od 60 do 120 zł, a ulgowo

0: 50 do 100 zł. Miejsca w strefie prestiż kosztują od 522 do 800 zł. Zmieniamy dyscyplinę. Za nami 16. unihokejowy memoriał imienia Lidii Lipińskiej w Rumi. W kategorii Open zwyciężyła drużyna Olimpii Old Boys. Drugie miejsce zajęli zawodnicy Floorball Słupsk, a na trzeciej pozycji uplasowały się Wilki Morskie 1. Czwarta była ósemka Wejherowo. Kolejne miejsce zajęły Unia Kwizyn, Wilki Morskie 2, Wieczna Forma, Olimpia nie tylko z Gdańska, Spartanio Palenica oraz Amatorzy Trójmiasto. Przyznano także wyróżnienia indywidualne. MVP turnieju został Leszek Samson z Olimpii Old Boys. Najlepszym napastnikiem wybrano Mateusza Górskiego z Unii Kwizyn. Najlepszą obrończynią Annę Chomnicką z Wiecznej Formy, a najlepszą bramkarką Julię Kuźniak z Olimpii nie tylko z Gdańska. Przypomnijmy, że patronka turnieju Lidia Lipińska była znana mieszkańcom Rumi jako nauczycielka wychowania fizycznego i trener UKS Zagórzanka. Zajmowała się propagowaniem unihokeja oraz organizowaniem imprez sportowych. Chociaż z wykształcenia była socjologiem, życie poświęciła swojej największej pasji, jaką był sport. Zaczynała jako trener drużyny piłki ręcznej dziewcząt, później zainteresowała się unihokejem, widząc jak dużą popularnością cieszy się ta dyscyplina wśród rumskich uczniów. Założyła pierwszy UKS w Rumi pod nazwą Czwórka. Klub w późniejszych latach działał jako UKS Zagórzanka Korzeniowski.pl, a z czasem poszerzył swoją działalność o sekcję lekkoatletyczną i ostatecznie przybrał nazwę Zagórzanka. Klubowi patronował Robert Korzeniowski, honorowy obywatel Rumi. Lidia Lipińska przez blisko 10 lat pracy ze swoją drużyną zdobyła srebrny i brązowy medal wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej, a jej podopieczni sięgnęli po brązowy medal mistrzostw Polski i awansowali do pierwszej ligi seniorów. Trenerka wychowała kilku reprezentantów kraju, a jej wysiłki zostały nagrodzone medalem za wybitne zasługi dla sportu szkolnego. Odeszła nagle, obecnie co roku pod koniec września odbywa się memoriał unihokejowy nazywany jej imieniem. Na terenie ośrodka przygotowań olimpijskich w Cetniewie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski w paratenisie stołowym. Kadra przygotowuje się do mistrzostw świata, które w listopadzie odbędą się w Tajlandii. Wśród zawodników są medaliści mistrzostw Europy, świata oraz igrzysk paraolimpijskich, m.in. Katarzyna Marszał, Rafał Czuper i Maksym Chudzicki. Podczas treningów reprezentanci koncentrują się przede wszystkim na regularności wykonywanych zagrań oraz utrzymania wysokiego poziomu gry. W drugiej części zgrupowania trener Andrzej Ochal planuje większy nacisk położyć na mocne strony poszczególnych zawodników oraz gry kontrolne na punkty. W sztabie szkoleniowym obok trenera głównego Andrzeja Ochala są także Marek Biernat, Marta Smętek i Marcin Skrzynecki. Za przygotowanie fizyczne zawodników odpowiadają fizjoterapeuci Natalia Ciemna, Łukasz Ospalski i Marcin Kosobucki, który pełni również funkcję trenera motorycznego.
1: Z groszem to w sam raz pora, żeby sprawdzić, jaka pogoda czeka nas w nocy. Będzie chłodno, wprost mogę powiedzieć, będzie po prostu zimno. 9 stopni to będzie minimalna temperatura w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Koblenicy, 12 w Dębkach, Władysławowie, Łebiązce i uwaga, uwaga, uwaga, 8 stopni Celsjusza w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie. Aż 3 uwagi tutaj nam, żebyście zwrócili na to uwagę i może jakieś cieplejsze kołdry już z szaf powyciągali, żeby mi w tej nocy nie pomarznąć.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

teraz nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Polskie środowe granie w Nordzie na fali. Mamy 23 dzień września, środę. Sprawdźmy, co dzisiaj można jeszcze obejrzeć w naszych regionalnych kinach. Zaczynamy w Słupsku i tutaj dzisiaj o godzinie 18:00 Czas, który nie nadszedł. I to jest propozycja w ramach 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To o godzinie 18:00 w kinie Rejs w Słupsku i tam też o godzinie 20:15 można obejrzeć ciekawy film pod tytułem Kura. Bo jak się okazuje, w rolę głównej bohaterki wcieliło się 8 prawdziwych węgierskich kur. I główną bohaterką tego filmu jest właśnie tytułowa kura. Kura w Słupsku dzisiaj o godzinie 20:15. Przenosimy się do Lęborka i w kinie Fregata dzisiaj o 19:45 Syrenka Picassa. No i jak zwykle jeszcze na koniec Gdynia i tutaj dzisiaj Resident Evil, to jest nowość, to jest premiera i to w IMAX-ie można obejrzeć dzisiaj m.in. o 19:30 i o 21:45.
1: Norda na fali.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Nie zapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: To była Peggy Goo w Radiu Norda FM. Tak na rozgrzewkę, przed tym, co będzie się działo za chwilę w programie Norda Party. Zapraszam już teraz, bo tam sporo takich klubowych, fajnych, tanecznych numerów możecie usłyszeć. A w Nordzie na fali czas na podsumowanie, bo to już nasze ostatnie środowe wejście, czyli ogłaszamy wyniki w naszej zagadce dnia. Czas na to, żeby ujawnić, jaki był dzisiaj kod i czy w ogóle ktoś sobie z tym kodem poradził. Na pewno dowiedzieliśmy się, że kod jest nieparzysty, każda kolejna cyfra jest o jeden mniejsza od poprzedniej, a suma wszystkich cyfr wynosi 18. No nie może być inaczej, 765 albo 765, taki jest prawidłowy kod, a dzisiaj na podstawie naszych wskazówek jako pierwszy kod rozpracował pan Kamil Witkowski. Pan Kamil Witkowski, gratulujemy! W końcu się udało, panie Kamilu, dwa bilety do kina Helios w Gdyni trafiają właśnie do pana i tym samym zamykamy nasze dzisiejsze łamanie kodu. Komu się dzisiaj nie udało, zapraszam jutro o tej samej porze. Robert Jastrzębski, miłego wieczoru z dobrą herbatką z miodem. Do usłyszenia, cześć!
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
6: Tajemniczy obiekt spadł koło Malborka. Teren przeszukują służby. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie na forum ONZ-u. Przywrócono lekcję w szkole w Ptakach, gdzie uczeń zaatakował toporkiem uczennicę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tajemniczy obiekt pojawił się nad północną Polską. Dziś po południu miał spaść w rejonie Malborka. Okolice przeszukują żołnierze, strażacy i policjanci. Nie wiadomo, czym był obiekt. Według wojska mógł to być balon meteorologiczny, stado ptaków albo coś potencjalnie groźnego. Nadleciał od strony Królewca, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
7: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru. Z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty, konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
6: Wojsko Polskie nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem rosyjski śmigłowiec wleciał 300 metrów. Za polską granicę przebywał w Polsce około 40 sekund. Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Prezydent zapowiedział, że odniesie się przede wszystkim do bezpieczeństwa Polski.
8: Też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan.
6: Prezydent otworzy sesję

0: popołudniową, a więc jego wystąpienie planowane jest na godzinę 21 czasu polskiego. To racjonalna decyzja, tak zgodę na odstrzał dzików w Warszawie tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wczoraj Sejmik Województwa Mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Większość radnych poparła odstrzał, nie wyznaczono limitów myśliwym, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
1: Tu się w tej sprawie nic kompletnie nie zmienia. No, podejmujemy racjonalne decyzje, a ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez Sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
0: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Rzeszów rozpoczął rozbiórkę ostatniego na Podkarpaciu radzieckiego pomnika propagandowego. To pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kobieta z dzieckiem na 8-metrowym obelisku. Figura nie zostanie zniszczona, trafi do Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, a niektóre elementy na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Po ataku 11-latka na koleżankę w szkole w Ptakach uczniowie i rodzice spotkali się dziś z psychologami i wychowawcami. Po rozmowach przywrócono normalne zajęcia w placówce. Ranna 10-latka przebywa w szpitalu, jej stan jest dobry, a wsparciem psychologicznym mają zostać objęte obie rodziny. Przypomnijmy, we wtorek 11-latek zaatakował toporkiem uczennicę i chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Po blisko 6 miesiącach na morzu szkolny żaglowiec Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Głównym celem rejsu był udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz praktyki morskie studentów Uniwersytetu Morskiego. W trakcie wyprawy załoga odwiedziła m.in. Bahamy, Nowy Jork i Boston. Uczelnia zapowiada już budowę nowego, większego następcy Daru Młodzieży, wyposażonego w nowoczesne systemy i sztuczną inteligencję.
2: Na regionalny serwis informacyjny Worda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Wejherowskiej Komendy zatrzymali 2 mężczyzn, którzy w środku nocy przygotowywali się do kradzieży kabla ze stacji ładowania samochodów elektrycznych. Łączna wartość strat wyniosła około 132 tysiące złotych. Policjanci Wydziału Kryminalnego pracujący na terenie Wejherowa, będąc w terenie, zauważyli w rejonie stacji ładującej samochody elektryczne 2 mężczyzn. Ich ubiór i zachowanie zwrócił uwagę funkcjonariuszy. Obaj byli ubrani na ciemno, mieli zasłonięte twarze, a przy sobie posiadali sprzęt, który mógł służyć do dokonania kradzieży. Policjanci postanowili sprawdzić, co mężczyźni robią w tym miejscu. Ci przygotowywali się właśnie do kradzieży kabla ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn, zanim ci zdążyli dokonać kradzieży. Zatrzymani to mieszkańcy Gdyni w wieku 29 i 33 lat. Policjanci zajęli się również sprawdzaniem, czy mężczyźni mogą mieć związek z wcześniejszymi podobnymi zdarzeniami, do których dochodziło w powiecie Wejherowskim. Przypuszczenia się potwierdziły, a w wyniku dalszych ustaleń okazało się, że takich samych kradzieży dokonywali także na terenie powiatu puckiego oraz w Gdyni. Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie 2 mężczyznom po 11 zarzutów dotyczących kradzieży. W każdym przypadku straty wynosiły około 12 tysięcy złotych. Łącznie właściciele stacji ponieśli straty sięgające przeszło 130 tysięcy. Podczas zatrzymania 29-latek miał przy sobie kilogramów metamfetaminy. Narkotyki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Mężczyzna usłyszał dodatkowo zarzut ich posiadania. Zarzuty dotyczące kradzieży przedstawiono mu w warunkach recydywy, co wiąże się z możliwością wymierzenia surowszej kary. Ponad 400 tysięcy złotych kosztowały remonty w 1. liceum ogólnokształcącym w Lęborku. Powiat lęborski odnowił bibliotekę szkolną oraz zmodernizował pokój nauczycielski. Prace obejmowały także wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia. Remont biblioteki kosztował 206 220 złotych. Natomiast modernizacja pokoju nauczycielskiego pochłonęła 199 688 złotych. W 2 pomieszczeniach wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie. Tradycyjne źródła światła zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED. W przypadku pokoju nauczycielskiego była to pierwsza tak gruntowna przebudowa tego pomieszczenia od czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zakończone prace miały poprawić zarówno funkcjonalność pomieszczeń, jak i ich bezpieczeństwo. Modernizacja oświetlenia ma również ograniczyć zużycie energii. Efekty inwestycji obejrzeli starosta lęborski Tomasz Litwin i wicestarosta Adrian Ewenta. Towarzyszyli im przedstawiciele dyrekcji szkoły, osoby odpowiedzialne za realizację zadania oraz wykonawca prac. Łączny koszt obu remontów wyniósł ponad 406 tysięcy złotych. Ustka na razie nie będzie miała drugiej całorocznej karetki. Na finansowanie dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego nie zgodził się Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie przez cały rok w Ustce stacjonuje jeden zespół ratownictwa medycznego. Druga karetka pojawia się jedynie w

0: W sezonie letnim samorządowcy od dłuższego czasu zabiegają o to, aby oba zespoły działały w kurorcie przez cały rok. Wojewoda pomorski wpisał takie rozwiązanie do projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego. Pomorski oddział NFZ wydał jednak negatywną opinię, dlatego propozycja nie została uwzględniona w dalszych pracach. W zamian wojewoda proponuje utworzenie dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w północnej części Słupska w rejonie Parku Wonnego Trzyfale. Lokalizacja miałaby zapewnić szybki dojazd zarówno do północnych dzielnic miasta, jak i w kierunku Ustki. Samorządowcy nie rezygnują jednak z planów utworzenia drugiego całorocznego zespołu bezpośrednio w Ustce. Żeby tak się stało, potrzebna jest zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie Ministerstwa Zdrowia. Koszt utrzymania jednej karetki wraz z zespołem ratownictwa medycznego to około 1 000 000 zł rocznie. Dwa całoroczne zespoły w Ustce oznaczałyby więc wydatek rzędu 2 000 000 zł rocznie. W Jastrzębiej Górze doszło do pożaru sklepu spożywczego. Ogień pojawił się w budynku przy ulicy Rozewskiej. Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały kilka minut po godzinie 16 we wtorek 22 września. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, młodszy kapitan Maciej Kupc, pożar objął budynek w zabudowie szeregowej, w której znajduje się wiele połączonych ze sobą sklepów i lokali. Na miejsce zadysponowano 8 zastępów Straży Pożarnej oraz samochód operacyjny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku i jednostki ratowniczo-gaśniczej Puck. Tutaj 3 zastępy, 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębia Góra, 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Karwia oraz 1 z OSP Chłapowo. Jak poinformowali strażacy, nie było osób poszkodowanych. Działania gaśnicze zakończyły się o 18:15. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Zachód słońca będziemy mieli o 18:43 i przed nami kolejna noc chłodna, jeszcze chłodniejsza niż ta ostatnia. 11 stopni to będzie minimalna temperatura w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Łusce, już 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 8 w Wejherowie, Radzieniu, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i jedynie 7 stopni Celsjusza w Gniewinie i Luzinie. Póki co na razie, jeszcze na plusie przynajmniej. Zachmurzenie w nocy będzie od małego po umiarkowane, niewielka szansa na przelotne opady deszczu wciąż się nam utrzymuje.
1: Radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama. Norda Party!
3: Norda Party!

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiuge, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Niespodziewane ogłoszenie Taylor Swift wywołało spore zamieszanie w sieci. Artystka oficjalnie ogłosiła, że już w piątek 25 września na platformach streamingowych zadebiutuje jej najnowszy singiel Patient Zero. Fani nie mają wątpliwości. Błyskawiczny trop limitowanych edycji CD i tajemnicze znaki w mediach społecznościowych to zaledwie wstęp do czegoś znacznie większego. We wtorkowy wieczór artystka ogłosiła na swoich mediach społecznościowych: niecierpliwie czekałam, by powiedzieć wam, że mój zupełnie nowy singiel ukaże się 25 września i już teraz można go zamówić przedpremierowo na mojej stronie przez 24 godziny. To pierwsza nowa muzyka Swift od czasu jej utworu do filmu Toy Story 5. Na stronie internetowej artystki pojawiły się trzy limitowane edycje CD singla, które trafią do fanów 13 października. Każda z nich zawiera inny wariant utworu, wersję standardową, akustyczną i fortepianową. Co ciekawe, błyszczące grzbiety płyt nawiązują do poprzednich wydawnic. Fani szybko wychwycili również

0: subtelne wskazówki w mediach społecznościowych. Litera O w opisie profilu na Instagramie została zamieniona na cyfrę 0 w trzech miejscach. Choć artystka nie ujawnia jeszcze, o czym opowiada Patient Zero, ani czy jest to część większego projektu, fani spekulują na to, że nowy singiel to zapowiedź kontynuacji albumu The Life of a Showgirl z 2025 roku. Plotki o reedycji debiutanckiego albumu Taylor Swift na 20-lecie wydania na razie nie znajdują potwierdzenia. Tymczasem już 27 września artystka jako pierwsza w historii odbierze nagrodę MTV Artist Director Honors. Gratulacje!
1: Norda Party!

0: Autopromocja. Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Maria Szarf, muszelki. Kasia przywiozła z wakacji pudełko pełne muszelek. Były białe, malutkie i miały ząbkowane krawędzie. Przypominały jej cudowny tydzień nad morzem, dlatego lubiła je wyjmować, gładzić palcami i układać z nich na stole fantazyjne kształty. Po każdym takim oglądaniu w pudełku jednak ubywało muszelek. Były tak delikatne, że łamały się i kruszyły w dłoniach. Kasia bardzo się martwiła.
2: Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce zapomnę, że w ogóle byłam nad morzem.
1: Wyznała mamie ze smutkiem. Mama pogłaskała córeczkę po włosach i powiedziała: nie zapomnisz. Jeśli masz piękne wspomnienia, na pewno zostaną w twojej głowie. Dziewczynka zamyśliła się.
2: Mam pomysł, będę rysować, powiedziała i pobiegła po blok oraz kredki.
1: Rysowała całe popołudnie. Na kartkach pojawiały się mewy, wielkie fale, zachód słońca, tata budujący zamek z piasku i plaża pełna białych muszelek. Powpinała obrazki do segregatora, a potem sięgnęła po pudełko.

0: pudełko i wyjęła z niego wszystkie muszelki, część jak zwykle. Rozpadła się jej w rękach, ale Kasia w ogóle się tym nie przejęła.
1: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

Słuchacie radia, Norda FM. Norda Party.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama. Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu, kierowca bez szwanku. Betonowe bloczki na torach w Lubelskiem to mógł być wybryk chuligański. Noc będzie teraz dłuższa od dnia i tak przez pół roku. Zaczęła się jesień. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wypadek pociągu z samochodem osobowym, tym razem na Dolnym Śląsku. Kierowca samochodu przeżył, wysiadł z auta o własnych siłach. Do zdarzenia doszło na przejeździe na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu. Trasa do Jelcza-Laskowic jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
2: Ale policja zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym szef dyplomacji USA Marco Rubio. Do szczytu dojdzie w grudniu na Florydzie. Rubio oświadczył, mamy nadzieję, że Putin przyjmie zaproszenie. Będzie to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy ze światowymi przywódcami. Rozkręca się festiwal filmowy w Gdyni. W sobotę wręczone zostaną Złote Lwy. Jednym z prezentowanych filmów jest Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik.
4: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji i dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
2: Właśnie dziś

0: Mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów. Grażynę Kuroń zagrała Magdalena Popławska. Jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją? Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć problem z naturalnym odtworzeniem tak nietypowych ruchów twarzy. Podobnie może być z pokazaniem głowy z profilu lub zasłonięciem części twarzy podczas rozmowy online. To jedne z prostych sposobów na sprawdzenie, czy po drugiej stronie naprawdę znajduje się osoba, za którą się podaje. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równo nocy jesiennej. Nie wszyscy czują już jesień w powietrzu.
1: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
2: A czego brakuje do tej jesieni?
1: Kolorów.
2: Za mało?
1: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
2: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
3: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
2: A państwo czekają na tą jesień, czy niespecjalnie?
4: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima, odpowiednio się można ubrać i spacerować.
0: Od dziś przez pół roku przewagę będzie mieć w ciągu doby okres od zachodu słońca do świtu.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z prokuratorami zajmującymi się postępowaniami dotyczącymi przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Podczas spotkania poruszono aktualne problemy i wyzwania związane z rozpoznawaniem i ściganiem przestępstw motywowanych uprzedzeniami, m.in. kwestie związane ze sposobem zgłaszania takich czynów przez osoby pokrzywdzone, trudności z jakimi mogą spotkać się policjanci w trakcie trwania procesu dochodzeniowego. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie właściwego rozpoznania motywu działania sprawcy już na początkowym etapie postępowania oraz prawidłowego dokumentowania informacji, które mogą wskazać na motywację uprzedzeniową. Uczestnicy rozmawiali również o możliwościach skuteczniejszego przeciwdziałania aktom nienawiści i innym formom przemocy motywowanej uprzedzeniami. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem wspólnego algorytmu postępowania w przypadku ujawnienia bądź zgłoszenia przedmiotowego przestępstwa. Mundurowi przypominają, uprzedzenia, stereotypy i brak akceptacji dla drugiego człowieka mogą prowadzić do zachowań, które przekraczają granice nie tylko dobrych obyczajów, ale również prawa. Lokalna organizacja turystyczna Ziemia Lęborska-Łeba zorganizowała rekreacyjny rajd pieszy z Lęborka nad Jezioro Sowskie. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodzonego we wrześniu Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Uczestnicy spotkali się rano na Placu Pokoju i wyruszyli na 9-kilometrową trasę. W imieniu burmistrza uczestników przywitali kierownik referatu promocji i kultury Janusz Pomorski oraz szef biura lokalnej organizacji turystycznej i przewodnik PTTK Konrad Chmiel. Za prowadzenie rajdu odpowiadał przewodnik turystyczny PTTK Tadeusz Krawczyk. Trasa prowadziła w kierunku Jeziora Osowskiego, a jej uczestnicy mieli okazję spędzić czas aktywnie i przejść przez tereny w okolicach Lęborka. Na zakończenie wyprawy organizatorzy przygotowali dla uczestników posiłek regeneracyjny. W ramach wydarzenia planowano również 25-kilometrowy rajd rowerowy. Ta część programu nie odbyła się jednak z powodu braku chętnych. Rajd pieszy był jednym z wydarzeń organizowanych z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który promuje m.in. poruszanie się pieszo i na rowerze oraz korzystanie z alternatywnych form transportu. Uczestnicy pieszej wyprawy wyruszyli z Placu Pokoju we wtorkowy poranek 22 września. Słupsk upamiętni 87. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. Uroczystości odbędą się 28 września przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów na skwerze przy Kościele Mariackim. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego uczczenia pamięci osób i wydarzeń związanych z tą rocznicą. O 15.20 zaplanowano zbiórkę uczestników oraz pocztów sztenderowych przed głównym wejściem do Kościoła Mariackiego. 10 minut później rozpocznie się uroczysta msza święta. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą pod pomnik. Główna część obchodów rozpocznie się o 16.45 w programie m.in. podniesienie flagi państwowej i wspólne odśpiewanie hymnu, wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci oraz salwa honorowa. Uroczystości zakończy złożenie kwiatów pod pomnikiem. Przygotowano również program artystyczny nawiązujący do charakteru wydarzenia. Uwaga rumscy kierowcy, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ronda Jana Pawła II w Rumi w czwartek 24 września od 9 zamknięty zostanie wlot ulicy Kosynierów w rondo oraz ulicę Żołnierzy 1. Dywizji Wojska Polskiego. W Rumi trwa jedna z największych inwestycji. inwestycji drogowych, modernizację ronda Jana Pawła II oraz ulicy Dębogórskiej na odcinku od tego skrzyżowania do ronda Marszałka Pawła Żyńskiego. Przebudowa ma znacząco upłynnić ruch w tym rejonie oraz poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zanim to nastąpi, mieszkańcy muszą liczyć się z

0: znaczącymi utrudnieniami. Te potrwają do wiosny. Aktualnie realizowane są prace w całym zakresie inwestycji. Ta obejmuje kompleksową przebudowę układu drogowego oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. Wykonawca całkowicie zamknął odcinek ulicy Demogórskiej pomiędzy rondami Jana Pawła II a Marszałka Płażyńskiego. Nieczynne pozostaną również wjazdy na rondo z ulic Kosy Nierów oraz Cejnowy. Jednocześnie obowiązuje zakaz parkowania na całej długości ulicy Derdowskiego i Mostowej oraz na odcinkach ulicy Wybickiego i Lipowej. Detale omawianych utrudnień znajdziecie na stronie rumia.eu. Powoli już trzeba wyciągać cieplejsze kołdry z szaf na noc, bo już ta kolejna będzie naprawdę chłodna. Dziś w nocy na termometrach zobaczymy minimalnie jeszcze dwucyfrową wartość w Dębkach, w Władysławowie, Łebiołce 11 stopni, ale już w pozostałych miejscach jedynie jedna cyfra, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 8 w Wejherowie, Radzie Rubi, Słupsku, Lamborku, Kamienicy, 7 w Gniewinie i Luzinie. Na barometrach 1022 hektopaskale, zachmurzenie cały czas dość intensywne, choć trochę zmalało.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w rozmowie dnia goszczę Anię Pójszę i Sebastiana Sładka.
4: Dzień dobry.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteście praktycznie, no mogę powiedzieć, no prawie świeżo po biegu. Po czwartym charytatywnym biegu imienia Agnieszki Słomińskiej.
4: Tak.
3: Aniu, niedawno się spotkałyśmy, rozmawiałyśmy o tej inicjatywie, a teraz czas na podsumowania. Bieg udany.
4: Bardzo.
3: Cel osiągnięty.
4: Nawet bardziej niż oczekiwaliśmy.
3: Także... To opowiadaj. Ile osób, jak to wyglądało?
4: W tym roku pobiliśmy rekord zarówno osób startujących, których było ponad 200. Łącznie zgromadzonych osób było około 300. Nie każdy jednak mógł pozwolić sobie na start, więc byli też kibice. I mamy rekord, jeżeli chodzi o uzbierane pieniążki. W tym roku udało nam się pobić absolutnie rekord finansowy. Uzbieraliśmy 30 tysięcy złotych.
3: Przypomnij cel.
4: Cel w tym roku był dla dwóch małych istot, których los doświadczył i które potrzebują w codzienności czegoś więcej niż my. Cel był dla Toli, dziewczynki rocznej z zespołem Downa i Wojtusia, chorującego na rzadką chorobę genetyczną.
3: Te środki zostaną przekazane dla dzieci na rehabilitację konkretnie, czy są też inne potrzeby?
4: Są inne cele. Wiem, że Wojtusia

Rodzina marzy o tym, żeby zabrać go na terapię, delfinoterapię, która niestety jest poza granicami naszego kraju i wiąże to się z ogromnymi kosztami. I to był między innymi główny cel, jeżeli chodzi o rodzinę Wojtusia. Myślimy, że w dużej

0: Uda się spełnić marzenie i wyjechać rodzicom z Tolą na 3 turnusy rehabilitacyjne.
1: Dzieci brały udział w tym biegu?
0: Brały udział.
1: One biegły aktywnie w wózeczkach?
0: Tak, biegły w wózeczkach ze swoimi bliskimi, owszem.
1: A pan Sebastian też pobiegł? Czy inaczej się zaangażował w to wydarzenie?
2: Pobiegł, ale muzycznie.
1: Muzycznie. Bo jest pan saksofonistą.
2: Tak, jestem saksofonistą.
1: Ja widziałam taki filmik, jak pan tam gra. To było na otwarcie? Na rozpoczęcie?
2: No, grałem w różnych momentach tego biegu. Odpowiadałem za część muzyczną i akustyczną, więc żeby to tutaj urozmaicić pod względem dźwięków saksofonu. Również pojawił się utwór wokalny. I utwory, które pasowały właśnie do tego wspaniałego, wyjątkowego biegu.
1: Jak pan go ocenia? Bo był pan pierwszy raz na takim wydarzeniu. 4 lata pod rząd to się już odbywa, ale za każdym razem podobno ja też jeszcze nie byłam. Z tego tylko co widzę w mediach społecznościowych, za każdym razem ktoś, kto do tej pięknej ekipy dołącza, to jest pod ogromnym wrażeniem tego przedsięwzięcia.
2: No ja jestem bardzo pod wielkim wrażeniem i bardzo dziękuję tutaj Ani za zaproszenie i za też zaufanie, że tutaj pod względem muzycznym mogłem od samego początku do finału, gdzie na saksofonie zagrałem utwór, który dedykowała właśnie Agnieszce, Halleluja Kołena.
1: To były utwory takie bliskie sercu Agnieszki. Dowiedział się pan wcześniej, co ona lubiła, tak? Tak to wyglądało?
2: Jak najbardziej, to wszystko było przygotowywane wcześniej. A największym takim wyzwaniem dla mnie było w momencie puszczenia balonów, zaśpiewanie utworu w Stanach. Aniołom szepnito.
1: Tak jest. Anioł, rodzice byli też obecni. Brat też był?
0: Tak, był brat i rodzice jak zawsze. Także to była szczególna edycja, bardzo wyjątkowa, ponieważ to były 40. urodziny Agnieszki, które mogliśmy wraz z Państwem obchodzić w tym szczególnym dniu. Sebastian również był wyjątkowym naszym gościem. Ja, planując jak gdyby oprawę muzyczną, zastanawiając się, kto mógłby nam pomóc, szukałam kogoś, kto mógłby zaśpiewać. I było to dla mnie bardzo ważnym akcentem tej edycji, więc Sebastian się zgodził zarówno na zagranie na żywo na saksofonie, co było też pięknym momentem i aspektem tej edycji. Natomiast rzeczywiście momentem najbardziej wzruszającym to był wokal Sebastiana i też rzecz szczególna, ponieważ w tym roku do Agnieszki dołączył ktoś bardzo ważny dla mojej rodziny, dla mojej córki i postanowiliśmy ten memoriał połączyć z memoriałem drugiej osoby, bardzo ważnej młodej istoty,
1: Zofii,
0: więc pod wieloma aspektami ten memoriał, ten bieg był bardzo wyjątkowy i dziękuję jeszcze raz Sebastianowi za to, że mógł być z nami, że zaśpiewał dla Zofii i dla Agnieszki na żywo ten piękny utwór, myślę bardzo wzruszający, więc bardzo dziękuję.
1: Takich niespodzianek podczas biegu było więcej,
0: tak,
1: prawda? Bo to nie jest tylko sam bieg. To jest przede wszystkim integracja ludzi, spotkanie, wspomnienia i wokół tego różne wydarzenia.
0: Tak, ten bieg, on się różni bardzo od innych biegów, które są organizowane. To jest przede wszystkim memoriał, a przy okazji bieg, gdzie integrujemy dzieci pełnosprawne z niepełnosprawnymi, gdzie integrujemy rodzinę, naszą rodzinę Agnieszki z rodzinami dzieci, które są bohaterami każdej kolejnej edycji, ale także wspaniałych ludzi, biegaczy, nie tylko biegaczy, są zawsze kikarze, jest dużo osób, które tak naprawdę na co dzień może nie mają nic wspólnego z bieganiem, ale oni przychodzą jak gdyby na ten memoriał i bieg, żeby być z nami, więc to jest też piękne.
1: Słodki poczęstunek też był. Kto piecze zazwyczaj ciasto
0: Co roku tą niespodziankę czyni nam z daru serca pani Ewa i pani Justynka, które nas wspierają od pierwszej edycji. Oczywiście był tort na 40. Urodziny Agnieszki,

0: którym na samym końcu tak naprawdę dzielimy się, częstujemy i już chyba w takich pięknych emocjach z ukłonem dla wszystkich możemy wspólnie zjeść ten kawałek tortu. Mhm.
1: Co jeszcze? Licytacje.
0: Licytacje, tak. W tym roku też zaskoczyli nas ludzie ilością voucherów i darów. Mhm. Licytację prowadziła pani Martyna, mama Wojtka, która przepięknie przeprowadziła tą licytację i obiecała, że co roku już z nami będzie. Mhm. Więc uzbieraliśmy bardzo dużo pieniążków z licytacji. No i też ze startów, prawda, łącznie 30 tysięcy.
1: A możesz powiedzieć, co było do wylicytowania? Tak mniej więcej kilka fantów.
0: Wachlarz tych voucherów był przeróżny, od kosmetyki po auta, wypożyczenie aut, poprzez obrazy znanych osób, które malują. Wspomagała nas fundacja, stowarzyszenie Art Friends. Przeróżne vouchery tak naprawdę, od barberów, po fryzjerów, w restauracje, kawiarnie, nawet jeżeli chodzi o pielęgnację zwierząt, także naprawdę przeróżne rzeczy. Wspaniali ludzie nas wsparli z miasta naszego i okolic, także bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Chciałabyś kogoś wymienić tak szczególnie, bo to trudno wszystkich pewnie tak zebrać i spamiętać?
0: Bardzo trudno, ponieważ ten sztab ludzi, który nam pomógł i jest częścią, już pozostanie tą częścią tej historii, tej edycji biegu. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować panu Grzegorzowi Ratajowi, dziewczynom z Sosiru, pani prezes Agnieszce Zjółkowskiej i pani Iwonie Sipcie ze stadionu.
1: 650-lecia.
0: Tak, 650-lecia. Chciałabym podziękować rodzinie Agnieszki i wszystkim przyjaciołom, Adasiowi Mędrkiewiczowi, który zawsze dba o to, żeby dzieci bawiły się dobrze. Cały sztab ludzi, mój Dream Team, który zabezpiecza zawsze stoły z poczęstunkiem dla uczestników. Biuro zawodów, czyli pani Beata Klosowska, Anna Poradzińska i Beata Rijewska. Klub Amazonek, który jest z nami również co roku i nas wspiera. Mnóstwo...
1: Fundacja Przystań też tam
0: Fundacja widziałam. Przystań, tak. Mhm. Dzieci, które prowadziły w tym roku rozgrzewkę i są podopiecznymi Fundacji Przystań. Także bardzo dużo osób, sponsorów przede wszystkim, jeżeli chodzi o medale wyjątkowe, które nie zmieniają się co roku, one zmieniają tylko barwę, natomiast w każdym medalu, w kafelku kwadratowej gliny jest fragment historii pięknej przyjaźni i miłości Agnieszki do góry. Więc, które tworzy Magdalena Kamińska, która również jest z nami od pierwszej edycji.
1: Pięknie się tego słucha, jeszcze pięknie się pewnie w tym uczestniczy, aż żałuję, że nie mogłam być, ale generalnie taka myśl, czy ta pogoda sobotnia, tragiczna, tak odstraszająca od różnych wydarzeń, od udziału w różnych wydarzeniach. My tu w kawiarni mieliśmy rocznicę, tak. Na szczęście też do nas ludzie dotarli, ale była naprawdę trudna ta pogoda, ale w niedzielę na wasz bieg, tak jak mi tu powiedziałaś tydzień temu, że zawsze jest pogoda, wyszło słońce.
0: Wyszło słońce i niesamowitą historią jest to, że my zawsze o godzinie około 6:15-6:30 zbieramy się w okolicy, w której organizujemy bieg w Lasku Północnym. Padał deszcz o tej godzinie, o poranku. Ja się strasznie bałam, że po prostu nie przesunie się ta pogoda i ten deszcz i że będzie padało cały czas. Około godziny 8:30-8:40 wyszło słońce i to słońce z nami pozostało do końca. Więc myślę, że ktoś u góry pomógł nam realizować tą edycję w pięknym słońcu.
1: Agnieszka i Zosia czuwają, także myślę, że to rozpromienienie właśnie od nich wychodzi. Panie Sebastianie, jakie pan ma jeszcze refleksje, przemyślenia w związku z tym wydarzeniem? Coś panu przychodzi do głowy?
2: Powiem tak, jako saksofonista gram już 21 lat. I grałem w różnych miejscach, różne wydarzenia, ale ten memoriał dla mnie był najbardziej wzruszającym i wyjątkowym momentem, w którym mogłem podzielić się moją pasją, jaką jest muzyka, saksofon. Najbliżej

0: muzyka rozrywkowa, jazzowa, improwizowana. A już przekroczeniem wszelkich granic takich, można powiedzieć, było właśnie zaśpiewanie tego utworu, naprawdę, który bardzo mocno złapał mnie za serce.
1: Aniołom
0: szepnij to, i naprawdę w mojej interpretacji to zaśpiewałem. I tak mi się spodobało, tak ten cały memoriał od samego początku, od rozłożenia sprzętu, od ogłosienia po torta. Po prostu no, to był wyjątkowy czas.
1: Trudno było się rozstać?
0: Jak najbardziej. Ja już tutaj od razu, jak tylko była możliwość, od razu już ani mówiłem, że już. Proszę mnie zapisać, jestem obowiązkowo.
1: Ania, już, no właśnie, masz takie zapowiedzi ludzi, że już za rok na pewno będziemy.
2: Tak, muszę Państwu powiedzieć, że to jest też przepiękne, ponieważ po pierwsze, co roku przybywa do nas więcej ludzi i to chyba też nie są ludzie z przypadku. To są po prostu ludzie, którzy chcą być sercem i tych ludzi jest coraz więcej, zarówno do pomocy, jak i do uczestnictwa. To są też osoby, które czasami same odzywają się i pytają, co jeszcze pomóc, i dosłownie dzień czy też dwa przed. To też jak gdyby bardzo mnie napawa taką dumą i wrażliwością i ogromną wdzięcznością na to, że tak naprawdę czyniąc takie rzeczy nie można zwolnić.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Którzy byli zaangażowani i będą zaangażowani przez kolejne lata w ten
2: wydarzenie. Bardzo dziękuję z całego serca Państwu. Jestem wzruszona w tym roku szczególnie, także bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam Państwa za rok.
1: Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
3: Słuchajcie, radia Norda FM. Norda Party.

0: Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu w Gowinie to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
2: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Izabela Filipionek, powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku. Rozmawiać będziemy o ASF, ale to nie jest jedyne zagadnienie, które sobie tutaj poruszymy, bo naszą rozmowę zaczniemy od roli, czym w ogóle zajmuje się powiatowy lekarz weterynarii i czym ta funkcja jest z perspektywy zarówno ludzi, którzy zajmują się hodowlą, zajmują się produkcją żywności, ale także z perspektywy zwykłego Kowalskiego, który może mieszka w centrum Lęborka, a ostatni raz na wsi był w zeszłe wakacje.
3: Powiatowy lekarz weterynarii jest kierownikiem Inspektoratu Powiatowego Weterynarii, czyli takiej administracji publicznej, która odpowiada za szereg zadań związanych ze zdrowiem zwierząt, zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, z dobrostanem, identyfikacją, rejestracją, z produkcją żywności, czuwaniem w zasadzie od pola do stołu nad żywnością pochodzenia zwierzęcego. Inspekcja weterynaryjna powiatowa, czyli ten taki podstawowy szczebel nadzoru, odpowiada za to, co jest produkowane na polach w celu karmienia zwierząt, jak i nad chorobami zakaźnymi, nad zapobieganiem tym chorobom, chorobami, które również przedostają się, stanowią zagrożenie dla ludzi. Nasze działanie jest w zasadzie objęte na całym łańcuchu żywnościowym do etapu końcowego, czyli tego, co mamy na stołach, do tej szyneczki, do tej kiełbaski, do tego, co eksportujemy, co jest sprzedawane poza Unię Europejską, jak i również w obrębie Unii.

0: Nasze kompetencje są bardzo szerokie. Wiele osób widzi nas, bardzo często widzi nas w swoich gospodarstwach, szczególnie jeśli chodzi o trzodę chlewną, 2 razy do roku, 3 razy do roku, niektórzy nawet częściej. Odpowiadamy za wszystkie aspekty związane z produkcją zwierzęcą, z produkcją żywności.
1: A jak taka kontrola w ogóle wygląda? Co jest sprawdzane właśnie z perspektywy? Powiedzieliśmy sobie tutaj o tak szerokim zakresie, że tak naprawdę tutaj trzeba byłoby mieć znawstwo, być ekspertem w większości w ogóle dziedzin nauki, więc jak wygląda taka kontrola? Co sprawdzacie i kiedy można powiedzieć, że wszystko jest ok?
0: Inspekcja weterynaryjna to jest taka inspekcja, która na początku jakby opierała się na lekarzach weterynarii. Na chwilę obecną my w swoich szeregach, wśród swojej załogi mamy nie tylko lekarzy weterynarii, ale również inne zawody mogące jakby spełniać zadania kontrolne. Są to zarówno zootechnicy, kierunki rolnicze, biologia. Wiele tych zawodów, kierunków wspiera nas w kontrolach związanych z paszami, czyli gospodarstwa, które odwiedzamy, są to gospodarstwa kontrolowane w zakresie pasz, w zakresie identyfikacji zwierząt. Protokoły kontroli, które są przez nas wykonywane na miejscu, są bardzo szerokie, rozległe. Często te kontrole są dla producentów, no myślę, że też takie stresujące i absorbujące, niemniej jednak niezmiernie ważne po to, abyśmy to, co jest produkowane i to, co konsumujemy, było bezpieczne, a również zwierzęta, które są kontrolowane w trakcie kontroli dobrostanu, miały spełnione te wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniach ministra, w instrukcjach, w ustawach. To jest nasze zadanie, które realizujemy ciągle. To nie jest praca okresowa, nie praca sezonowa, tylko to jest praca stała przez cały rok. Nasz nadzór jest stały. Także obecnie jesteśmy szczególnie w gospodarstwach rolnych, jak również w zakładach produkcyjnych, stale.
1: Czy wyzwania, które przed wami stoją, zmieniają się z perspektywy mijających lat, czy to jest tak naprawdę cały czas ten sam temat, który może bardziej proporcje się zmieniają niż kwestia samych wyzwań?
0: Tu pan słusznie jakby ten temat zaznaczył, ponieważ to się zdecydowanie zmienia. Jak zaczynałam pracę w 2004 roku, to miałam jeden segregator bądź dwa. Teraz mamy kilka szaf. Zmienia się zdecydowanie w kierunku dobrostanu zwierząt, szczególnie zwierząt nam towarzyszących. Słusznie, ta empatia jest coraz większa, niemniej jednak ważny jest dla nas dobrostan całości zwierząt wszystkich, i zwierząt gospodarskich, i zwierząt domowych. Tutaj w tym roku było olbrzymie zadanie na nas nałożone, związane z rejestracją każdego zakładu utrzymującego zwierzęta. A każdy zakład utrzymujący zwierzęta to jest nawet tam, gdzie są zwierzęta towarzyszące, przeznaczone do handlu, schroniska, miejsca, gdzie zwierzęta są przetrzymywane w celach czy handlowych, czy powiedzmy w celach handlowych. Więc nasz nadzór przez te wszystkie lata zmienił się zdecydowanie. Zmienił się również z tego powodu, że choroby, które kiedyś były sezonowe, które obserwowaliśmy szczególnie w okresach jesienno-zimowych, powiedzmy, czy wiosennych, teraz nie ma sezonowości chorób. Choroby są po prostu obecne cały rok, jest tylko mniejsza lub większa intensywność ich występowania. Niemniej jednak my jesteśmy w stanie ciągłej gotowości przez cały rok. Stale musimy sprawdzać, że akurat to nie jest ten dzień, kiedy nam jeden telefon zostanie do nas wykonany, a o to zawsze apelujemy, żeby wszelkie niepewności, wszelkie zgłoszenia czy padnięcia w gospodarstwach, czy wszelkie niepokoje do nas dzwonić i wyjaśniać, bo po to też jesteśmy.
1: Zastanawia mnie jedna rzecz, bo z jednej strony technologia idzie coraz bardziej do przodu, pewne rzeczy, które kiedyś były wielkimi problemami, w tym momencie jesteśmy w stanie dość łatwo rozwiązywać, a z drugiej strony też standardy idą w górę, rzeczy, problemy, które kiedyś były często bagatelizowane i potem niosły za sobą pewne konsekwencje, w tym momencie są traktowane znacznie bardziej poważnie niż to było jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, więc czy jest coraz trudniej pod tym względem, coraz więcej pracy, czy jest coraz łatwiej?
0: Łatwiej nie jest. Niemniej jednak, no wszystko idzie do przodu, tak? Technologia, jakby nie unikniemy tego i to jest niezmiernie ważne i istotne. Niektóre rozwiązania nam bardzo pomagają i tak jak w wielu aspektach życia korzysta się obecnie ze sztucznej inteligencji, my również w urzędach korzystamy z

0: takich pomocy, które nam również pomagają w szybszym realizowaniu zadań. Niemniej jednak no często odczuwamy fakt tego, że trzeba się w nowe zadania wdrożyć, tak? Nowe zadania wdrożyć i się czasami przestawić, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest no, konieczne i niezbędne.
1: Mówimy tutaj dużo o wyzwaniach, więc czas teraz przejść do jednego z takich większych wyzwań ostatnich lat, jeśli chodzi właśnie o hodowlę, czyli ASF. Jak wygląda aktualnie sytuacja z tą chorobą na terenie powiatu lęborskiego?
0: Tak, sytuacja od tamtego roku, można powiedzieć, nie zmieniła się jakoś wiele na korzyść. Korzyścią taką jest, że my na chwilę obecną, czyli od tamtego roku w powiecie lęborskim nie mieliśmy ogniska u świń. Te wszystkie ogniska, które były stwierdzane na terenie powiatu lęborskiego, to są ogniska związane z padłymi dzikami dodatnimi. Padłych dzików stwierdzonych w tym roku w powiecie lęborskim jest 155, dodatnich 65 w 33 ogniskach. Generalnie populacja dzików jest mniejsza, jeśli chodzi o ten rok. To wynika między innymi z tego, że te dziki no, w wyniku właśnie ASF-u zdecydowanie obniżyły swoją populację, ale również ostrzał prowadzony, służący temu właśnie, żeby zredukować ją na tyle, żeby dziki dalej nie przynosiły, nie zarażały się tą jednostką chorobową, bo naszym zadaniem, to tak jak w tamtym roku też wspominałam, jest to, żeby zabezpieczać gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną. To jest nasze główne zadanie, więc redukcja populacji dzika, zbieranie padłego dzika z terenu i to, co my obecnie robimy. Pierwsza połowa roku to było przeszukiwanie z psami specjalnie przeszkolonymi, żeby każdego padłego dzika wyciągnąć z terenu i zutylizować, żeby dalej nie stanowił zagrożenia. Na chwilę obecną razem z Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Leborku prowadzimy takie zadanie, dronowanie szczególnie pól kukurydzy, czyli tych miejsc, gdzie nadal dziki mogą bytować, mogą żerować, mogą mieć swoje legowiska. Tu staramy się czuwać nad tym i zgodnie z naszą orientacją, gdzie planowane zbiory kukurydzy to jest mniej więcej połowa października lub końcówka, tu planujemy takich akcji przeszukiwawczych zrobić zdecydowanie dużo, na ile nam pogoda pozwoli, żeby wszystko, co jest w terenie padłe, sprzątnąć i nie stanowiło zagrożenia dalej dla gospodarstw, których, powtarzam, chcemy chronić, bo to jest istotne.
1: Tutaj może pojawiać się takie pytanie, tak naprawdę lata mijają, kolejne, te ogniska pojawiają się, znikają, wracają i może ktoś zadać sobie pytanie, czy nie da się tego problemu raz na dobre rozwiązać, jak to jest, że cały czas jest ta kwestia zabezpieczania gospodarstw, cały czas jest ta kwestia wprowadzania stref i może byłoby jakieś na pół magiczne rozwiązanie, aby sprawić, żeby już te ASF całkowicie zniknęło i już nigdy nie trzeba było wprowadzać stref, jak to w ogóle działa?
0: Nie ma magicznych rozwiązań. Tutaj nie ma takich czarodziejskich różdżek. Niestety musi być prewencja, musi być likwidacja ognisk, czyli tam, jak już się nam pojawi martwy dzik w środowisku, należy go usunąć. Jak będzie ognisko w gospodarstwie, niestety należy to ognisko zlikwidować, czyli ubić sztuki, które są w gospodarstwie. To jest trudna decyzja powiatowego, ale jest zgodna z przepisami prawa. Takie jest zwalczanie tej choroby metodami administracyjnymi. Nie ma magicznej różdżki. Niestety bioasekuracja, apel do rolników, żeby stale chronili swoje gospodarstwa, czyli te wszystkie zalecenia, które są przekazywane przez inspektorów w trakcie kontroli i które są egzekwowane, czasami mandatowane, czasami nakładane są kary pieniężne, ale my się cały czas edukujemy, cały czas widzimy to, że od tego 2014 roku, jak ASF wszedł do Polski, ta edukacja stale idzie do przodu. Nie ma szczepionki na ASF i myślę, że długo nie będzie. Musimy się bronić niestety takimi metodami, jakie są. Bronić gospodarstw tak, w taki sposób.
1: Już pojawiało się tutaj określenie czerwona strefa, różowa strefa. Czym one się różnią? Może troszeczkę sobie powiedzmy. I przede wszystkim, jak powstaje taka strefa? Jak wygląda proces decyzyjny, żeby tą strefę wprowadzić? I kiedy zapada decyzja, że właśnie będzie to strefa różowa, kiedy to będzie strefa czerwona?
0: Tak, w momencie, kiedy mamy stwierdzone ogniska ASF-u u dzików, Wówczas mamy wprowadzane strefy wokół tego ogniska związane ze strefą różową. Jeżeli mamy już ognisko stwierdzane,

0: w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, wówczas wokół tego ogniska ustawiane są obszary zapowietrzone 3-kilometrowe i obszar zagrożony 10-kilometrowe do ogniska. I to jest ustalane na podstawie rozporządzenia naszego krajowego. Strefy tak zwane kolorowe, czerwona czy różowa, określone są na podstawie przepisów unijnych wprowadzanych przez Komisję Europejską i te strefy opracowane są na podstawie wskazań naszych krajowych, na podstawie tych stref obszaru zapowietrzonego i zagrożonego i one mają służyć temu, aby zapobiec wydostaniu się wirusa poza te strefy, czyli wszelkie działania powiatowego lekarza weterynarii, jakie są prowadzone w strefach, czyli zapowietrzonej i zagrożonej, wszelkie nakazy, zakazy mają służyć temu, aby wirus nie wydostał się nam poza te strefy. Nakazy to są wzmocnienie zasad bioasekuracji, zakazy związane z przemieszczaniem bez zgody powiatowego, zakazy związane z ubojem bez zgody powiatowego. Wystawiane są świadectwa zdrowia na podstawie badań przedubojowych, poubojowych. Cały katalog zakazów i nakazów wynikających z rozporządzenia są określane w decyzjach powiatowego lekarza weterynarii. Obecnie, jeśli chodzi o powiat lęborski, strefa czerwona wynikająca z ogniska świń na terenie powiatu słupskiego obejmuje w miejscowości z gminy Wicko i niektóre miejscowości z gminy Nowa Wieś Lęborska. Tam akurat na tym terenie nie mamy gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, więc tu gospodarstwa nie mają problemu z przemieszczeniami. Natomiast jeśli chodzi o pozostała część powiatu lęborskiego, to jest nadal strefa różowa, tu się nic nie zmieniło. Trudności, jakie są, to są związane z pozyskiwaniem dzików zredukowanych w trakcie odstrzału sanitarnego, w trakcie odstrzału w ramach rocznego planu łowieckiego i tutaj myśliwi muszą spełniać pełne zasady bioasekuracji. Dziki muszą być badane przed ich zabraniem z tego punktu przetrzymywania. No jest cały katalog.
1: I ostatnie już pytanie naszej rozmowy, takie troszeczkę pokrótce. Jedna podstawowa zasada, którą warto zachować niezależnie od tego, czy jesteśmy rolnikiem, który zajmuje się hodowlą świń, czy jesteśmy spacerowiczem, który lubi po lesie chodzić, czy po prostu mieszkamy w strefie, która może być zagrożona ASF. Co zrobić, aby w jakiś sposób przyczynić się do tego, żeby problemu nie pogłębiać, ale go redukować?
0: Zawsze informować powiatowego lekarza weterynarii. Na naszej stronie internetowej jest dostępny numer telefonu w zasadzie całodobowy. Można każde zgłoszenie, które stwierdzimy w trakcie spaceru, gdzie po lesie czy w jakiejkolwiek przestrzeni, przede wszystkim zadzwonić. Najlepiej by było wysłać pineskę na nasz adres, na nasz numer telefonu. To zdecydowanie ułatwi dojazd firmy utylizacyjnej, która zabierze tego dzika. Jak jest możliwość właśnie zrobienia tej pineski, zadzwonienia, nie ruszania, nie dotykania, a kiedy wrócimy do domu, najlepiej umyć, zdezynfekować obuwie, zdezynfekować ręce. Nie dotykamy niczego związanego z padłym dzikiem. Nie dotykamy, informujemy, dzwonimy. To jest taka główna zasada.
1: I z tą główną zasadą już zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj Izabela Filipionek, powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Drożeje diesel, benzyna 95 na razie stabilnie. Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kontrowersyjne billboardy. Polacy poznali rywala w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy – Słowenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy. Jego średnia cena wynosi 8,99 za litr. To dzisiejsze dane serwisu epetrol.pl. 95 nie podrożała i w najbliższych dniach powinna być stabilna. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
1: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
0: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Dwie osoby zatrzymane dziś przez CBA w sprawie tzw. kampanii Sprawiedliwe Sądy zostały już doprowadzone do prokuratury w Rzeszowie. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Zatrzymani to Anna P. i Piotr M., byli PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. Anna P. pracuje dziś w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Oboje założyli firmę Solvere, która odpowiadała za billboardy kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ewentualne zarzuty mają być podane do wiadomości po zakończeniu przesłuchań. Rosja i Ukraina są gotowe rozmawiać o częściowym zawieszeniu broni, oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zaapelował do obu stron o zakończenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Temat omawiał m.in. podczas rozmowy z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergejem Ławrowem.
3: To przyniosłoby korzyści światu i obu krajom. Myślę, że sam prezydent Zełenski stwierdziłby, iż zdolność do ochrony sieci energetycznej leży w samym centrum interesów jego kraju. I właśnie w tym możemy pomóc poprzez zawarcie porozumienia.
0: Co innego oświadczył w tym samym miejscu na sesji ONZ sam Sergiej Ławrow. Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, jak Rosja nazywa wojnę. Bo Europa, dodaje Ławrow, chciałaby wykorzystać ją na dozbrojenie Ukrainy. Na Litwę pod koniec października trafi kolejna rotacja amerykańskich wojsk. To będzie około 1000 żołnierzy, w tym batalion wyposażony w czołgi Abrams. Litewski minister obrony poinformował, że wojskowi pozostaną w kraju przez 9 miesięcy. Wilno podkreśla, że obecność armii USA

0: ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 zł.
1: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Słowenia będzie rywalem Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słoweńcy wygrali dziś ćwierćfinał z Belgią 3-1, a Polacy, przypomnijmy, wczoraj ograli Niemcy 3-0. Półfinały w piątek. W drugim półfinale Francja zagra z Włochami lub Finlandią.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Mieszkańcy gminy Puck mogą zgłaszać uwagi do nowego rozkładu jazdy PKS Gdynia. Przewoźnik pracuje nad zmianami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Gmina Puck zachęca mieszkańców do dzielenia się propozycjami dotyczącymi połączeń. Sugestie można zamieszczać w komentarzach pod postem na facebookowym profilu gminy Puck. Opinie będą przyjmowane do 30 września, a następnie zebrane propozycje zostaną przekazane do PKS Gdynia. To kolejna planowana zmiana w komunikacji. W ostatnim czasie przewoźnik wprowadzał już korekty rozkładów jazdy na kilku liniach, m.in. w związku z organizacją ruchu i powrotem do rozkładów szkolnych. Teraz mieszkańcy mogą zgłosić, jakich zmian i połączeń oczekują w rozkładzie, który zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku. Aktualne informacje odnośnie kursowania PKS Gdynia znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie przewoźnika pod adresem pksgdynia.pl. Gmina Potęgowo pozyskała 60 tysięcy złotych dofinansowania na realizację programu Lekcje o finansach w edycji 2026. Z zajęć korzystają uczniowie 3 szkół podstawowych w Potęgowie, Łupawie i Skórowie. Łączna wartość zadania wynosi 90 100 zł. W każdej ze szkół przeprowadzone zostaną 3 lekcje poświęcone podstawowym zagadnieniom finansowym. Uczniowie poznają różne źródła dochodów oraz dowiedzą się, jak wykształcenie i wybór ścieżki zawodowej mogą wpłynąć na wynagrodzenie. Kolejne zajęcia będą dotyczyły planowania dochodów i wydatków oraz zarządzania domowym budżetem. Trzeci temat to oszczędzanie, w tym m.in. inflacja i stopy procentowe oraz ich wpływ na wartość odkładanych pieniędzy. Program obejmuje także dwudniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzą m.in. Ministerstwo Finansów oraz inne miejsca związane z finansami i gospodarką. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest minister finansów i gospodarki. Wkład własny gminy wynosi 30 100 zł. Celem programu jest zwiększenie zainteresowania tematyką finansową i rozwijanie kompetencji uczniów w tym zakresie. Najlepsi policjanci oddziałów prewencji ponownie będą rywalizować się w Słupsku. Od 28 września do 2 października w Szkole Policji odbędą się 5. ogólnopolskie zawody dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Po 2-letniej przerwie do Słupska wracają drużyny z całej Polski. Funkcjonariusze czekają 3 dni wymagających zmagań, podczas których sprawdzą m.in. swoje umiejętności strzeleckie, sprawności na torze przeszkód, działania taktyczne oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Zawodnicy będą oceniani nie tylko indywidualnie, ale również jako zespoły. Organizatorzy zaplanowali zadania wymagające współpracy, szybkości i odpowiedniego reagowania w trudnych sytuacjach. Część konkurencji odbędzie się także w nocy. Zawody będą wyłaniać najlepszą drużynę policyjnych oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji w kraju. W Rumi będzie można wymienić elektrośmieci na sadzonki roślin. W sobotę 26 września na parkingu Mosiru odbędzie się ekologiczna akcja organizowana przez Urząd Miasta Rumi. Zbiórka potrwa od 10 do 13 lub do wyczerpania zapasu roślin. W zamian za zużyty sprzęt elektroniczny będzie można otrzymać m.in. wrzosy, miskanty, rudbeckie, szałwie, a także drzewa owocowe, hortensje i rododendrony. Ilość oraz rodzaj sadzonek zależy od ilości i rodzaju przeniesionych elektroodpadów. Za niewielką ilość sprzętu do 5 kg przewidziano jedną sadzonkę sezonową. Średnia ilość odpadów to jedna sadzonka rośliny wieloletniej, a za duże urządzenia, takie jak lodówka, pralka czy kuchenka, można otrzymać drzewko lub dwie sadzonki wieloletnie. Organizatorzy przypominają, że sprzęt musi być kompletny. Tym razem nie będzie natomiast prowadzona zbiórka makulatury. Obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

0: Kolejna chłodna noc przed nami, jeszcze chłodniejsza niż ta ostatnia. Na termometrach w najchłodniejsze momenty nocy oglądać będziemy 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 8 w Wejherowie, Radziorumi, Słupsku, Lęborku, Kamienicy, 7 w Gniewinie, a także Luzinie. Zachmurzenie nam się trochę zmniejszyło, choć wciąż jeszcze jest szansa na wystąpienie przelotnych opadów deszczu. Dzień jutrzejszy rewolucji pogodowych nie przyniesie. Temperatura na razie w górę niestety nie idzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
3: Norda

0: Ty. Słuchajcie radia. Słuchajcie radia. Norda FM.
1: Karol Nawrocki na forum ONZ. Czas na przemówienie prezydenta Polski. Autostrady idą do remontu, zaraz szczegóły planów drogowców. Wielka obława na handlarzy bronią w Berlinie. 300 funkcjonariuszy w akcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powinien właśnie zaczynać przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas szczytu ONZ polski prezydent w rozmowie z telewizją Bloomberg stwierdził, że powstanie stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest tylko kwestią czasu. Nie bądźmy tego tacy pewni, zaleca rektor Akademii Obrony Narodowej, profesor pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski.
2: Baza będzie realna, jak powstanie, a ja chcę podkreślić, że wiarygodność deklaracji i samego Donalda Trumpa i jego administracji nie jest wysoka.
1: W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że poczyniono wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Według najnowszych doniesień sprzed chwili Karol Nawrocki rozmawiał dziś z Donaldem Trumpem właśnie o stałych bazach w Polsce i o współpracy inwestycyjnej. Takie wieści przekazał niedawno prezydencki minister Marcin Przydacz. Ta jesień dla kierowców w Polsce przebiegać będzie pod znakiem remontów autostrad. A1, A2 i A4 w wielu miejscach są naprawiane i modernizowane, a w niektórych punktach remonty rozpoczną się lada dzień. Zwężenia, ograniczenia prędkości i zmiany w organizacji ruchu to będzie nowa tymczasowa rzeczywistość jazdy polskimi autostradami. Szymon Kępka.
3: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
3: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
1: ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
5: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
1: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u albo pod numerem infolinii. Teraz wojny gangów w Berlinie. Policja zorganizowała dziś wielką obławę na handlarzy bronią. Ponad 300 antyterrorystów przeszukało mieszkania i lokale podejrzanych. Zatrzymano kilkanaście osób. Przejęto znaczny arsenał broni i amunicji. Ostatnie miesiące w Berlinie przypominają polskie lata 90. Właściciele sklepów, zakładów usługowych i gastronomii skarżą się na gangi brutalnie wymuszające haracze za tak zwaną ochronę. W zeszłym roku policja zarejestrowała ponad 1000 przestępstw z użyciem broni. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w

0: kolanie. Niedawno doznał bardzo groźnej kontuzji, czeka go co najmniej pół roku przerwy. Grabara był powołany na najbliższe mecze Ligi Narodów. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii i Białystok.
1: Michał Jaros, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem Golfem, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Badanie lokomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Podczas patrolu funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu zwrócili uwagę na kierującego Golfem. Mężczyzna miał wyraźne problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy i poruszał się od jednej do drugiej strony jezdni. Policjanci natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli. W trakcie rozmowy z kierującym mundurowi wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Mężczyzna mówił chaotycznie, a jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie trzeźwości potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. Kierujący miał w organizmie ponad 2 promile. Stan mężczyzny był na tyle poważny, że w pewnym momencie podczas wykonywania czynności zaczął zasypiać. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a on sam został zatrzymany za kierowanie pojazdem mechanicznym. W stanie nietrzeźwości odpowie teraz przed sądem. Policjanci po raz kolejny przypominają, że alkohol i prowadzenie pojazdu to wyjątkowo niebezpieczne połączenie. Nietrzeźwy kierujący stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Rozpoczęła się 4. edycja Lęborskich Dni Seniora. Obchody zainaugurowała uroczysta sesja Gminnej Rady Seniorów w sali Rajców Urzędu Miejskiego. W programie tegorocznego święta znalazły się m.in. wydarzenia kulturalne, spotkania, sesje fotograficzne oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i umiejętności cyfrowych. Podczas inauguracji seniorzy spotkali się m.in. z psychologiem i psychoterapeutką Justyną Kabzą z Centrum Zdrowia Psychicznego SPSS ETOZ w Lęborku, która mówiła o bliskości i relacjach w wieku senioralnym. Była też możliwość rozmowy i uzyskania porad od funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Lęborka Krzysztof Król, starosta lęborski Tomasz Litwin oraz przedstawiciel Rady Seniorów. W programie są kolejne wydarzenia. Do 30 września można zgłaszać zdjęcia na konkurs Światło. Tego samego dnia w Stacji Kultura odbędzie się bezpłatne szkolenie z umiejętności cyfrowych dla osób po 60 roku życia. 5 października w kinie Fregata zaplanowano spektakl Tylko dla dorosłych 2. 20 i 21 października odbędą się sesje artystycznych portretów seniorów, a 30 października kolejny spektakl Muffinki. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje ograniczona liczba miejsca. W przypadku części z nich wymagane są wcześniejsze zapisy. Młodzi policjanci sprawdzili swoją wiedzę prawniczą i kryminalistyczną. W Szkole Policji w Słupsku odbyła się 36. edycja turnieju prawno-kryminalistycznego. Rywalizacja była okazją do sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia, a także przygotowaniem do egzaminu kończącego szkolenie zawodowe podstawowe. Uczestnicy odpowiadali m.in. na pytania dotyczące elementów wstępu do prawoznawstwa, części szczególnej prawa materialnego i prawa do wykroczeń, przesłuchania świadka, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz przeszukania pomieszczeń osób i rzeczy. W pierwszym etapie policjanci rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Najlepsi przeszli do drugiej części, w której musieli m.in. dokonać kwalifikacji prawnej opisanych zdarzeń oraz wskazać błędy i uchybienia w dokumentacji. Pierwsze miejsce w turnieju zajął posterunkowy Bartosz Zdrojewski z Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Drugie miejsce przypadło posterunkowej Lenie Panaszewskiej z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Trzecie miejsce zajęła funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Radomiu. Rozmowy o przyszłości powstającej metropolii i współpracy pomorskich samorządów były tematem spotkania władz Wejherowa i Sopotu. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wraz z zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem spotkali się z prezydent Sopotu i prezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Magdaleną Czarzyńską-Jakim. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim możliwości współpracy w różnych obszarach oraz roli poszczególnych miast w kształtowaniu kierunków rozwoju metropolii. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń wynikających z pracy samorządowej i rozmowy o tym, jak miasta mogą wspólnie wykorzystywać swój potencjał. Jak zaznacza Krzysztof Hildebrandt, doświadczenie samorządowe, dialog i wspólne działanie są ważnymi elementami dalszego rozwoju całego obszaru metropolitalnego. Jutro będziemy mieli wschód słońca o godzinie 6.36. W ciągu dnia czeka nas sporo chmur, przelotne opady deszczu i do tego wszystkiego niezbyt wysoka temperatura. Maks na termometrach 14 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pysku, Kosakowie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 13 w Wejherowie, Radziarumi oraz

0: Gniewinie. Na barometrach około 1022 hektopaskale, a na niebie wciąż utrzymuje się nam dość spore zachmurzenie. Przelotne opady deszczu mogą się pojawiać.
1: Norda.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci z Wejherowskiej Komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozbój. Zaatakował kobietę i wyrwał jej torebkę. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w rejonie jednego z osiedli w Wejherowie. Z przekazanego policjantom zgłoszenia wynikało, że pokrzywdzona została zaatakowana przez mężczyznę. Napastnik uderzył ją w głowę i twarz, a następnie bił i kopał po całym ciele. Zabrał jej torebkę, w której znajdował się telefon, klucze do mieszkania oraz inne rzeczy osobiste. Kobieta w wyniku tego zdarzenia doznała poważnych obrażeń twarzy oraz innych urazów i trafiła do szpitala. Policjanci zajęli się ustaleniem okoliczności zdarzenia i poszukiwaniem sprawcy. Funkcjonariusze pionu kryminalnego z Wejherowskiej Komendy, analizując zebrane informacje i wykonując kolejne czynności w terenie, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie rozboju. Ten trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący przestępstwa rozboju. Za ten czyn grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator z prokuratury rejonowej w Wejherowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. 32-latek ma obowiązek stawiać się w wejherowskiej jednostce policji 2 razy w tygodniu. Mieszkańcy Wejherowa, uczniowie, urzędnicy i strażnicy miejscy po raz kolejny włączyli

się w ogólnopolską akcję sprzątanie świata. Zorganizowane grupy porządkowały różne części miasta, a jednym z głównych miejsc tegorocznej akcji były okolice Kalwarii Wejherowskiej. Zbiórkę uczestników wyznaczono przy kaplicy grobu Najświętszej Marii Panny przy ulicy Roszczynialskiego. Stamtąd uczestnicy ruszyli do lasu, gdzie porządkowali alejki i okoliczne tereny zielone. W sprzątanie zaangażowali się m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Wejherowie wraz z sekretarz miasta Iwoną Piastowską. Urzędnicy kontynuowali działania prowadzone wcześniej przez uczniów wejherowskich szkół podstawowych, którzy w miniony weekend również sprzątali miasto. Do akcji dołączyli także funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wejherowie. W terenie pracowało 6 strażników, szczególnie dużo odpadów znalazły 2 strażniczki, które oprócz typowych śmieci komunalnych wyniosły z lasu 2 tapicerowane krzesła oraz sporą liczbę butelek po alkoholu. Akcja po raz kolejny pokazała, że mimo regularnego sprzątania w lasach i na terenach zielonych wciąż można znaleźć odpady, które nigdy nie powinny tam trafić. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Wejherowskiej Komendy zatrzymali 2 mężczyzn, którzy w środku nocy przygotowywali się do kradzieży kabla ze stacji ładowania samochodów elektrycznych. Łączna wartość strat wyniosła około 132 tysiące złotych. Policjanci Wydziału Kryminalnego pracujący na terenie Wejherowa, będąc w terenie, zauważyli w rejonie stacji ładującej samochody elektryczne 2 mężczyzn. Ich ubiór i zachowanie zwrócił uwagę funkcjonariuszy. Obaj byli ubrani na ciemno, mieli zasłonięte twarze, a przy sobie posiadali sprzęt, którym mógł służyć do dokonania kradzieży. Policjanci postanowili sprawdzić, co mężczyźni robią w tym miejscu. Ci przygotowywali się właśnie do kradzieży kabla ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn, zanim ci zdążyli dokonać kradzieży. Zatrzymani to mieszkańcy Gdyni w wieku 29 i 33 lat. Policjanci zajęli się również sprawdzaniem, czy mężczyźni mogą mieć związek z wcześniejszymi podobnymi zdarzeniami, do których dochodziło w powiecie wejherowskim. Przypuszczenia się potwierdziły, a w wyniku dalszych ustaleń okazało się, że takich samych kradzieży dokonywali także na terenie powiatu puckiego oraz w Gdyni. Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie 2 mężczyznom po 11 zarzutów dotyczących kradzieży. W każdym przypadku straty wynosiły około 12 tysięcy złotych. Łącznie właściciele stacji ponieśli straty sięgające przeszło 130 tysięcy. Podczas zatrzymania 29-latek miał przy sobie kilka gramów metamfetaminy. Narkotyki zostały zabezpieczone do dalszych badań, a mężczyzna usłyszał dodatkowo zarzut ich posiadania. Zarzuty dotyczące kradzieży przedstawiono mu w warunkach recydywy, co wiąże się z możliwością wymierzenia surowszej kary. W Jastrzębiej Górze doszło do pożaru sklepu spożywczego. Ogień pojawił się w budynku przy ulicy Rozewskiej. Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały kilka minut po godzinie 16 we wtorek 22 września. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, młodszy kapitan Maciej Kupc, pożar objął budynek w zabudowie szeregowej, w której znajduje się wiele połączonych ze sobą sklepów i lokali. Na miejsce zadysponowano 8 zastępów Straży Pożarnej oraz samochód operacyjny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, jednostki ratowniczo-gaśniczej Puck, tutaj 3 zastępy, 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębia Góra, 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Karwia oraz 1 z OSP Chłapowo. Jak poinformowali strażacy, nie było osób poszkodowanych. Działania gaśnicze zakończyły się o 18.15. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. W Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z prokuratorami zajmującymi się postępowaniami dotyczącymi przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Podczas spotkania poruszono aktualne problemy i wyzwania związane z rozpoznawaniem i ściganiem przestępstw motywowanych uprzedzeniami, m.in. kwestie związane ze sposobem zgłaszania takich czynów przez osoby pokrzywdzone, trudności, z jakimi mogą spotkać się policjanci w trakcie trwania procesu dochodzeniowego. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie właściwego rozpoznania motywu działania sprawcy już na początkowym etapie postępowania oraz prawidłowego dokumentowania informacji, które mogą wskazać na motywację uprzedzeniową. Uczestnicy rozmawiali również o możliwościach skuteczniejszego przeciwdziałania aktom nienawiści i innym formom przemocy motywowanej uprzedzeniami. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem wspólnego algorytmu postępowania w przypadku ujawnienia bądź zgłoszenia przedmiotowego przestępstwa. Mundurowi przypominają, uprzedzenia, stereotypy i brak akceptacji dla drugiego człowieka mogą prowadzić do zachowań, które przekraczają granice nie tylko dobrych obyczajów, ale również prawa. Uwaga rumscy kierowcy, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ronda Jana Pawła II w Rumi w czwartek 24 września od 9 zamknięty zostanie wlot ulicy Kosynierów w rondo oraz ulicę Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego. W Rumi trwa jedna z największych inwestycji drogowych, modernizacja ronda Jana Pawła II oraz ulicy Dębogórskiej na odcinku od tego skrzyżowania do ronda Marszałka Pałażyńskiego.
Przebudowa ma znaczenie

0: chcącą upłynnić ruch w tym rejonie oraz poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zanim to nastąpi, mieszkańcy muszą liczyć się ze znaczącymi utrudnieniami. Te potrwają do wiosny. Aktualnie realizowane są prace w całym zakresie inwestycji. Ta obejmuje kompleksową przebudowę układu drogowego oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. Wykonawca całkowicie zamknął odcinek ulicy Demogórskiej pomiędzy rondami Jana Pawła II a Marszałka Płażyńskiego. Nieczynne pozostaną również wjazdy na rondo z ulic Kosynierów oraz Cejnowy. Jednocześnie obowiązuje zakaz parkowania na całej długości ulicy Derdowskiego i Mostowej oraz na odcinkach ulicy Wybickiego i Lipowej. Detale omawianych utrudnień znajdziecie na stronie rumia.eu. Mieszkańcy gminy Puck mogą zgłaszać uwagi do nowego rozkładu jazdy PKS Gdynia. Przewoźnik pracuje nad zmianami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Gmina Puck zachęca mieszkańców do dzielenia się propozycjami dotyczącymi połączeń. Sugestie można zamieszczać w komentarzach pod postem na facebookowym profilu gminy Puck. Opinie będą przyjmowane do 30 września, a następnie zebrane propozycje zostaną przekazane do PKS Gdynia. To kolejna planowana zmiana w komunikacji. W ostatnim czasie przewoźnik wprowadzał już korekty rozkładów jazdy na kilku liniach, m.in. w związku z organizacją ruchu i powrotem do rozkładów szkolnych. Teraz mieszkańcy mogą zgłosić, jakich zmian i połączeń oczekują w rozkładzie, który zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku. Aktualne informacje odnośnie kursowania PKS Gdynia znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie przewoźnika pod adresem pksgdynia.pl.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Ruszyła przed sprzedaż biletów na 49. derby Trójmiasta. Spotkanie Lechii Gdańsk z Arką Gdynia odbędzie się 18 października o godzinie 20.30 na Polsat Plus Arenie Gdańsk w ramach 11. kolejki Betclic pierwszej ligi. Sprzedaż wystartowała 21 września o godzinie 19.45, co nawiązuje do roku powstania Lechii. Na tym etapie bilety mogą kupować posiadacze karnetów oraz kibice spełniające określone warunki związane z obecnością na wcześniejszych meczach biało-zielonych. W zależności od uprawnień można kupić od 3 do 5 wejściówek. Sprzedaż otwarta dla wszystkich kibiców ma rozpocząć się 24 września o godzinie 19.45. Wtedy jedna osoba będzie mogła kupić maksymalnie 2 bilety. Na razie nie została jeszcze określona ostateczna pojemność stadionu na derby. Gospodarze chcą jednak pobić rekord frekwencji na meczu Lechii z Arką oraz ligowe spotkanie na Stadionie w Letnicy. Obecny rekord wynosi 37,5 tysiąca kibiców. Od zgłoszonej pojemności imprezy będzie zależała również liczba biletów przeznaczonych dla kibiców Arki. Zgodnie z przepisami gościom powinno przypaść 5% miejsc. Ceny biletów na derby są wyższe niż na pozostałe mecze Lechii w tym sezonie. Wejściówki normalne kosztują od 60 do 120 zł, a ulgowe od 50 do 100 zł. Miejsca w strefie prestiż kosztują od 522 do 800 zł. Zmieniamy dyscyplinę. Za nami 16. Unihokejowy Memoriał imienia Lidii Lipińskiej w Rumi. W kategorii Open zwyciężył drużyna Olimpii Old Boys. Drugie miejsce zajęli zawodnicy Floorball Słupsk, a na trzeciej pozycji uplasowały się Wilki Morskie 1. Czwarta była ósemka Wejherowo. Kolejne miejsce zajęły Unia Kwizyn, Wilki Morskie 2. Wieczna forma Olimpia nie tylko z Gdańska, Spartanio Palenica oraz Amatorzy Trójmiasto. Przyznano także wyróżnienia indywidualne. MVP turnieju został Leszek Samson z Olimpii Old Boys. Najlepszym napastnikiem wybrano Mateusza Górskiego z Unii Kwizyn. Najlepszą obrończynią Annę Chomnicką z Wiecznej Formy, a najlepszą bramkarką Julię Kuźniak z Olimpii nie tylko z Gdańska. Przypomnijmy, że patronka turnieju Lidia Lipińska była znana mieszkańcom Rumi jako nauczycielka wychowania fizycznego i trener UKS Zagórzanka. Zajmowała się propagowaniem unihokeja oraz organizowaniem imprez sportowych. Chociaż z wykształcenia była socjologiem, życie poświęciła swojej największej pasji, jaką był sport. Zaczynała jako trener drużyny piłki ręcznej dziewcząt, później zainteresowała się unihokejem, widząc jak dużą popularnością cieszy się ta dyscyplina wśród rumskich uczniów. Założyła pierwszy UKS w Rumi pod nazwą Czwórka. Klub w późniejszych latach działał jako UKS Zagórzanka korzeniowski.pl, a z czasem poszerzył swoją działalność o sekcję lekkoatletyczną i ostatecznie przybrał nazwę Zagórzanka. Klubowi patronował Robert Korzeniowski, honorowy obywatel Rumi. Lidia Lipińska przez blisko 10 lat pracy ze swoją drużyną zdobyła srebrny i brązowy medal wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej, a jej podopieczni sięgnęli po brązowy medal mistrzostw Polski i awansowali do pierwszej ligi seniorów. Trenerka wychowała kilku reprezentantów kraju, a jej wysiłki zostały nagrodzone medalem za wybitne zasługi dla sportu szkolnego. Odeszła nagle, obecnie co roku pod koniec września odbywa się memoriał unihokejowy nazywany jej imieniem. Na terenie ośrodka przygotowań olimpijskich w Setniowie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski w paratenisie stołowym. Kadra przygotowuje się do mistrzostw świata, które w listopadzie odbędą się w Tajlandii. Wśród zawodników są medaliści mistrzostw Europy, świata oraz igrzysk paraolimpijskich, m.in. Katarzyna Marszał, Rafał Czup Super i Maksym Chudzicki. Podczas treningów reprezentanci koncentrują się przede wszystkim na regularności wykonywanych zagrań oraz utrzymania wysokiego poziomu gry. W drugiej części zgrupowania trener Andrzej Ochal planuje większy nacisk położyć na mocne strony poszczególnych zawodników oraz

0: Gry kontrolne na punkty w sztabie szkoleniowym obok trenera głównego Andrzeja Ochala są także Marek Biernat, Marta Smętek i Marcin Skrzynecki. Za przygotowanie fizyczne zawodników odpowiadają fizjoterapeuci Natalia Ciemna, Łukasz Ospalski i Marcin Kosobucki, który pełni również funkcję trenera motorycznego. Za nami pierwsze mecze trzeciej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w gdańskiej grupie. Nie zabrakło wysokich zwycięstw. Najwięcej bramek padło w spotkaniu Gdańsk 4 Gdańskie z KS-em Chwaszczyno. Goście wygrali aż 12-1. Wysokie zwycięstwo niosła także Wieżyca Pelplin, która pokonała Świt Radostowo 10-0. KS Koszowo wygrał na wyjeździe z Chojniczanką 4 Chojnice 6-2, a Gdania 2 Gdańsk pokonała Zenit Łęczyce 3-1. Arka 2 Gdynia zwyciężyła Wisłę Długie Pole 3-0. Giel KS Rożyny wygrał z Kolegium Sędziów Gdańsk 3-1. W jedynym spotkaniu z udziałem zespołu z naszego regionu Chełmianka Gdańsk przegrała z weekendem 2-0 1-2. Z lądu przechodzimy do wody. Od dzisiaj Puck stał się gospodarzem ostatniej w tym roku odsłony żeglarskich mistrzostw Polski. Na Zatoce Puckiej rywalizować będą zawodniczki i zawodnicy w trzech olimpijskich klasach: Ilca 6, Ilca 7 oraz 470. Regaty potrwają do 26 września. Na starcie pojawi się ponad 120 żeglarzy, wśród nich m.in. Agata Barwińska, Wiktoria Gołębiowska oraz Agnieszka Skrzypulec-Szota. Jak podkreśla Dominik Życki, dyrektor do spraw sportu Polskiego Związku Żeglarskiego, poziom rywalizacji będzie wysoki, a dla części zawodników mistrzostwa będą również przygotowaniem do kolejnych ważnych startów.
1: Mistrzostwa Polski w klasie Ilka 6, Ilka 7 i 470, czyli w naszych klasach olimpijskich, zawsze przyciągają tutaj bardzo takie mocne grono żeglarzy. Żeglarzy, którzy no, często mają już na koncie medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. I w tym roku ta impreza też będzie wyjątkowa, z tego względu szczególnie dla klasy Ilka 6, że zostało już tylko 3 miesiące czasu do najważniejszej imprezy czterolecia olimpijskiego, czyli do Mistrzostw Świata klas, jednoosobowych klas olimpijskich w Fortaleza w Brazylii. I 3 miesiące to jest bardzo krótki czas, więc no, de facto te Mistrzostwa Polski będą stanowiły nie tylko walkę o te tytuły krajowe, medale i o to, kto jest najlepszy w kraju, ale też o takie dobre przygotowanie się właśnie do tych Mistrzostw Świata w Fortalezie.
0: Dla zawodników klasy Ilca 6 polskie regaty będą także etapem przygotowań do Mistrzostw Świata, które za 3 miesiące odbędą się w brazylijskiej Fortalezie. To nie koniec żeglarskich emocji w Pucku. Od 26 września do 3 października miasto będzie gospodarzem Mistrzostw Świata U23 w olimpijskiej klasie i kwoil. Zmieniamy dyscyplinę. Po raz 11 w Lęborku odbyły się wojewódzkie biegi przełajowe PTSS Sprawni Razem o Puchar Starosty Lęborskiego. Na stadionie miejskim rywalizowali zawodnicy z 7 pomorskich ośrodków. Najlepiej spisała się reprezentacja powiatowego zespołu kształcenia specjalnego w Wejherowie, która zgromadziła 139 punktów i wygrała klasyfikację drużynową. Drugie miejsce zajęli gospodarze z Lęborskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dorobkiem 134 punktów, a trzeci był zespół szkół specjalnych nr 2 w Gdańsku 120 punktów. Zawodnicy rywalizowali na dystansach od 1200 do 3000 metrów, zależnie od kategorii wiekowej. Dziewczęta z rocznika 2010 i młodszy miały do pokonania 1200 metrów, starsze 1500 metrów. Chłopcy rywalizowali odpowiednio na 2000 i 3000 metrów. Najlepszym zawodnikom puchary i medale wręczyli starosta lęborski Tomasz Litwin oraz zastępca burmistrza Lęborka Krzysztof Król. Wielki sukces młodych piłkarzy UKS Sparty Sycewice. Zespół z rocznika 2015 wygrał finał krajowy Pro Cup 2026 i zdobył tytuł mistrza Polski małych miast i miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców. W finale Sparta pokonała Gryf Gmina Zamość 4-0. 3 bramki zdobył Natan Kubicki, który został również wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju. Jednego gola dołożył Marcel Lemcio. Mistrzowską drużynę tworzyli Borys Laszkiewicz, Filip Bielenda, Wiktor Wilk, Kajetan Obałek, Michał Purowski, Filip Kowalczyk, Adam Puć, Franciszek Goskowski, Jakub Owczarek, Ignacy Panek, Antoni Szwark, Igor Walawicz, Tito Ignatowicz, Natan Kubicki i Marcel Lemcio. Zespół prowadził trener Ryszard Hendryk, a za organizację wsparcia drużyny odpowiadały Sylwia Smereczańska oraz Paulina Kubicka. Zmieniamy dyscyplinę. Energia Trelew Sopot zaprezentowała drużynę na sezon 2026-2027. Spotkanie z kibicami odbyło się w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa, a prezentacji towarzyszyło wspólne grillowanie. Jedną z nowych postaci w zespole jest Tobias Rottegard. Norweg został pierwszym zawodnikiem z tego kraju w historii Energii Trelew Sopot, a także pierwszym Norwegiem w polskiej lidze koszykówki. Rottegard zwrócił na siebie uwagę podczas przedsezonowych sparingów. W meczu z Energią Czarnymi Słupsk zdobył 17 punktów, trafiając 4 razy za 3 w pierwszej połowie. Dzień wcześniej przeciwko Kingowi Szczecin również zdobył 17 punktów i 4-krotnie trafił w załuku. W ostatnich 3 meczach kontrolnych żółto-czarni odnieśli zwycięstwa. Wcześniej przegrali jednak 3 pierwsze spotkania przedsezonowe. W sezonie 2026-2027 rozgrywającymi Energię Trefla będą Jakub Schenk, Michał Michalak, Pertur Blomgren, Szymon Kejzik i Filip Łącz. Na skrzydłach zagrają Tobias Rottegaard, Trey Anderson, Szymon Nowicki, Kasper Marchewka i Karol Prochorowicz, a pod koszem Szymon Zapała, Stefan Simanić oraz Dawid Tuik. Pierwszy mecz w Orlen Basket Lidze Sopocianie rozegrają 2 października. Na własnym parkiecie zmierzą się z Dzikami Warszawa. Zmieniamy dyscyplinę. Jesienią wznowiła działalność sekcja Walking Football.

0: Polu Arki Gdynia. Zajęcia są skierowane przede wszystkim do osób po 50 roku życia, które chcą wrócić do aktywności, poprawić kondycję i spędzać czas w ruchu. Treningi prowadzi trener Ireneusz Michalik. Odbywają się w każdy wtorek na boiskach Gdyńskiego Centrum Sportu od godziny 9.30. Zajęcia są częścią projektu Arka Znaczy Zdrowie. Trening rozpoczyna się od rozgrzewki i ćwiczeń mobilizujących. Później uczestnicy pracują nad podaniami, przyjęciami i poruszaniem się po boisku, a także ćwiczą uderzenia na bramkę. Ostatnim elementem jest mecz wewnętrzny, po którym przewidziano ćwiczenia oddechowe. W miniony weekend zawodnicy sekcji wzięli także udział w zajęciach pokazowych zorganizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w ramach Narodowego Dnia Sportu. Do udziału zapraszane są osoby po 50 roku życia, seniorzy chcący zadbać o kondycję, a także osoby wracające do aktywności po przerwie. Pierwszy trening ma charakter adaptacyjny i służy poznaniu zasad working footballu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.